0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i postanowiłam od razu Was ostrzec. Słuchanie tego programu może spowodować wzrost apetytu, bo będziemy mówić m.in. o kuchni karkonoszy.
2: Karkonoskie kyselo, zupa, którą jadano praktycznie na śniadanie, na obiad i na kolację.
1: O niej i o innych przysmakach więcej już za chwilę.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Obiecuję, że wrócimy do Joanny Strutyńskiej dosłownie za kilka minut. Teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre tylko wydarzenia mijającego tygodnia z Jeleniej Góry i okolic, które były i ważne, i ciekawe. Bogdan Widawka, zapraszam.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: A zaczynamy od zupełnie nietypowej sytuacji, no ale jest to temat ku przestrodze. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 52-latka, który prowadził samochód podczas jazdy próbnej przed zakupem, będąc pod wpływem alkoholu. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Podczas rozmowy okazało się, że siedzący za kierownicą mężczyzna był w trakcie jazdy próbnej przed zakupem tego samochodu, ale w czasie kontroli policjanci zbadali stan trzeźwości kierowcy i badanie alkomatem wykazało obecność alkoholu w organizmie 52-latka. No, czekają go poważne konsekwencje. Pisał o tym portal 24jgora.pl. Blisko 700 cennych przyrodniczo obszarów na terenie gór i Pogórza Kaczawskiego chce objąć ochroną rezerwatową Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ma powstać 7 nowych rezerwatów, a 2 już istniejące mają być powiększone. Wszystkie te tereny leżą na obszarze Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów. 4 z nich zaplanowano w gminie Bolków, pozostałe mają pozostać w Paszowicach, Starych Bogaczowicach, Męcince. Największy z rezerwatów, Dolina Jawornika, miałby powstać w Myśliborzu. Ponad 120 hektarów ma mieć rezerwat Bazaltowa Góra, też w Myśliborzu, i tyle samo mają mieć też lasy nad Czyżynką. Pozostałe rezerwaty to Buki Sudeckie w Starych Rochowicach, Bukowa Góra w Lipie, nad zbiornikiem Sady Dolne, Wąwóz Siedmicki w Jakuszowej i Wilkoń w Starych Rochowicach. Szczegółowe informacje o planowanych rezerwatach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zamieszcza na swojej stronie internetowej, a pisał o tym NJ24.pl. Wielogodzinna akcja poszukiwawcza w Jeleniej Górze zakończyła się szczęśliwie. Zaginiony 91-latek został odnaleziony cały i zdrowy dzięki współpracy policji, Straży Pożarnej, Rudawskiej Grupy Poszukiwawczej i pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zgłoszenie o zaginięciu seniora wpłynęło 28 maja około 17. Mężczyzna wyszedł z domu kilka godzin wcześniej i nie kontaktował się z bliskimi. Ze względu na wiek i realne zagrożenie dla jego życia, natychmiast uruchomiono szeroko zakrojone działania. Funkcjonariusze sprawdzali tereny zielone, ogródki działkowe i przystanki, a poszukiwania trwały przez całą noc. Kluczową rolę odegrał kierowca autobusu MZK, któremu wcześniej pokazano rysopis zaginionego. Następnego dnia około 7 rano dostrzegł on pasażera odpowiadającego opisowi i zawiadomił policję. Senior został przekazany pod opiekę rodziny, a ta sprawa pokazuje, jak ważna jest czujność i sprawna wymiana informacji między służbami. Pisał o tym portal JG24.pl. I na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze jeszcze bardzo ważne przypomnienie jeleniogórskiej policji. Od 3 czerwca w życie weszły nowe przepisy, które nakładają obowiązek jazdy w kasku ochronnym na dzieci i młodzież do 16 roku życia. Regulacja obejmuje rowerzystów i osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego, a więc nie tylko rowery. I tą sprawą kończymy. Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Zgodnie z obietnicą wracamy teraz do Joanny Strutyńskiej i jej gości.
0: Tydzień w Jeleniej Górze. Kulinarna Jelenia Góra.
1: Zapowiadałam, że będzie apetycznie. O tym, co kiedyś jadano w karkonoszach, porozmawiam z profesorem Piotrem Gryszelem, przewodnikiem, regionalistą i jednym z autorów książki Kuchnia Ducha Gór, czyli Smaki Karkonoszy.
4: To było proste menu. Trochę inaczej wyglądała kuchnia ludności wiejskiej, ubogich górali mieszkających głęboko w górach, a inaczej jadano w miastach, a jeszcze inaczej jadano na dworach arystokratycznych. I tak naprawdę nas najbardziej interesowała ta właśnie prosta kuchnia mieszkańców tego regionu i kuchnia miejska. I tutaj rzeczywiście jadano to, co było pod ręką, co ziemia dała, co las dał, a że żeby ubogacić tę kuchnię, no to w dużej mierze używano też ziół. Te zioła służyły po pierwsze jako środki konserwujące. W czasach, kiedy nie było znanych wiele leków, antybiotyków, zioła też miały zapobiegać pewnym chorobom, pewnym na przykład niedogodnościom żołądkowym, o tak bym powiedział. Dlatego też używano sporo kminu, używano niektórych ziół, które ułatwiały trawienie, które powodowały, że potrawy dłużej były zjadliwe, ale też i nadawały im pewnego charakteru, smaku, bo skoro używano prostych składników, no to żeby podkreślić ich smak i ubogacić, wtedy używano ziół, a one rosły bardzo często na miedzy, pod płotem.
1: Tak się zastanawiam, czy weganin by sobie poradził, czy to była mocno mięsna kuchnia.
4: Nie, to była właśnie wegetarianizm i weganizm. Dziś jest pewnym odstępstwem i wyróżnikiem. A w tamtych czasach to było naturalne, właśnie to jedzenie mięsa było jakimś odstępstwem od reguły, ponieważ mięsa było mało, mięso było drogie. I taki mieszkaniec budy pasterskiej w górach, on mięso jadał 2-3 razy do roku.
1: A co pito?
4: Pito głównie serwatki, mleko, wodę, ale woda nie do końca była zdrowa, bo trzeba było ją przygotować. Dlatego też robiono różnego rodzaju nalewki, również ziołowe, które miały mieć lecznicze również znaczenie, ale też i robiono napoje wyskokowe, piwo, bardzo dużo piwa.
1: Ma pan jakiś przepis ulubiony z tej dawnej kuchni karkonoskiej?
4: No, moim ulubionym przepisem jest karkonoskie kyselo. To jest taka uboga krewna naszego żurku. Zupa, którą jadano praktycznie na śniadanie, na obiad i na kolację w górskich budach.
1: Czy ta dawna kuchnia karkonoska jakoś wraca? Czy jest obecna dzisiaj?
4: Myślę, że tak. Powoli wraca i najbardziej ucieszyło mnie to, że po napisaniu tej książki o tradycjach kulinarnych Karkonoszy na prelekcje przychodzili również restauratorzy i szefowie kuchni. Wielu z nich się chwaliło, że tę książkę kupiło i pojedyncze potrawy wprowadzają do swojej oferty. I rzeczywiście te potrawy regionalne powoli w naszej gastronomii się pojawiają. Pojawia się między innymi śląskie niebo. To jest danie, które jadano w niedzielę, na niedzielne obiady. To jest wędzonka robiona w sosie takim słodko-pikantnym, bo ciemny sos robiony jest na suszonych owocach. I do tego knedel, kluska, albo taka duża kluska śląska, albo knedel, taki jak znamy ze strony czeskiej gór. I to było danie świąteczne. Placki ziemniaczane zaczynają być nazywane karkonoskimi sikorami, bo troszkę inaczej je tutaj robiono, inaczej tarto ziemniaki, dodawano do nich dużo majeranku i podawano albo na słodko z musem jabłkowym, albo bardziej na wytrawnie, na przykład z twarogiem, z gzikiem, takim jak znają poznańskim, ale karkonoskie sejkory, karkonoskie sikory wracają, tak więc powoli kuchnia karkonoska jest też obecna w ofercie lokali gastronomicznych.
1: No i trzeba też przyznać, że zyskuje fanów wśród turystów. A my zmieniamy temat. Zajmiemy się teraz sprawą śmieci.
0: Przydatne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
5: Sylwia Jarmakowicz-Wierzbicka, dyrektor do spraw wywozu i oczyszczania w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej z Jeleniej Góry.
6: No właśnie, rozmawiamy o PSZOK-u, punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wydawałoby się, że wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry już powinni być obeznani z tym miejscem, tym jak to funkcjonuje, ale no właśnie, czy tak jest?
5: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o świadomość mieszkańców Jeleniej Góry, mam wrażenie, że z roku na rok jest ona coraz większa. Natomiast nie ukrywam, że można by było jeszcze tutaj zwiększyć tą świadomość, a może i zasięg. Myślę, że są jeszcze tacy mieszkańcy, którzy nie mają świadomości tego, że taki punkt istnieje, że mogą z niego skorzystać.
6: No to właśnie może nasza rozmowa się do tego jakoś przyda i pomoże też mieszkańcom Jeleniej Góry w przypomnieniu sobie czy poznaniu tych zasad działania PSZOK-a. No właśnie, jak to się odbywa?
5: Punkt selektywnego zbierania odpadów, który znajduje się w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 161 łamane na 163, jest punktem, który przyjmuje odpady tylko i wyłącznie od mieszkańców Jeleniej Góry. Czyli tylko osoby, które odprowadzają opłatę za wywóz nieczystości na terenie miasta Jeleniej Góry, mogą dostarczać do nas odpady. I żeby oddać odpady, należy mieć ze sobą dokument potwierdzający ponoszenie takiej opłaty.
6: No i myślę, że ważną informacją będzie, co można przywozić do PSZOK-a, a czego nie.
5: Właśnie, co można przywozić? No, szereg odpadów. Naprawdę jest wiele możliwości. Bardzo ważne jest, żeby te odpady były posegregowane. Przyjmujemy elektroodpady, przyjmujemy odzież, przyjmujemy odpady wielkogabarytowe, przyjmujemy odpady poremontowe posegregowane, jak na przykład cegła, kafelki, ceramika. Przyjmujemy lekarstwa przeterminowane, tonery, jeżeli mają mieszkańcy Jeleniej Góry. Przyjmujemy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, taki, który już jest zepsuty, albo taki, który już nie pasuje do naszego wystroju. Baterie przyjmujemy świetlówki.
6: Jakiego rodzaju odpadów jest najwięcej?
5: W mojej ocenie najwięcej trafia odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów. Mamy również dużo odpadów poremontowych. I tutaj bardzo cieszy informacja, że rośnie świadomość związana z koniecznością ich prawidłowego dzielenia już w trakcie remontu, czyli cegły oddzielnie, kafelki oddzielnie. Ponieważ takie odpady później trafiają na odpowiednią instalację. Mamy też dużo tak naprawdę lekarstw, które do nas trafiają. Mamy materiały izolacyjne. Myślę, że to takie prawidłowe postępowanie z odpadami rośnie wśród mieszkańców Jeleniej Góry i to jest, nie ukrywam, pocieszające i bardzo ważne dla nas.
6: A czy są jakieś limity dla mieszkańców Jeleniej Góry? Ile tych śmieci mogą przywieźć do PSZOK-a?
5: Tak. Jeżeli chodzi o limity, dotyczą one odpadów poremontowych. Po przekroczeniu, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj odpadu, pojawia się tutaj odpowiednia opłata.
6: Nie zawsze trzeba z tymi śmieciami skomplikowanymi, troszkę może bardziej takie nazwę właśnie, przyjeżdżać do PSZOK-a. Jakie są inne możliwości i jak to działa?
5: Od 2015 roku funkcjonuje mobilny PSZOK. Jest w formie kontenerowca. Minimum 25 razy w ciągu roku znajdujemy się w różnych lokalizacjach na terenie miasta Jeleniej Góry. Zawsze informujemy wcześniej, gdzie jesteśmy. Na początku roku jest ustanawiany harmonogram mobilnego PSZOK-u w porozumieniu z Urzędem Miasta w Jeleniej Górze, zaakceptowany przez Urząd Miasta. Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z informacją, gdzie będziemy w danej lokalizacji. W mojej ocenie bardzo ważne przedsięwzięcie, bardzo ważny projekt, bo tak naprawdę minimalizuje wykluczenia komunikacyjne, ponieważ nie każdy mieszkaniec ma możliwość dostarczenia odpadów osobiście do nas, do siedziby. Tym bardziej forma ta jest atrakcyjna, ponieważ jesteśmy od Jagniątkowa po Samozabobrze, przez ulicę Wrocławską, przez Goduszyn, w tych punktach, które tak naprawdę wiemy, że są istotne.
1: Warto też wiedzieć, że w Jeleniej Górze prowadzona jest akcja pod nazwą Mobilne Szmatobranie. W szkołach, siedzibach firm czy instytucji ustawiane są kontenery i do nich można wrzucać zużyte ubrania, buty, firanki czy inne tekstylia.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Teraz będzie o kinach w Jeleniej Górze. Posłuchajcie, jak było kiedyś.
0: Ciekawostki o Jeleniej Górze.
7: Lech Muliński, współautor książek Nikt nie woła, każdy pamięta filmowy Dolny Śląsk i te wszystkie raje, zrywy i jutrzenki o małych kinach na Dolnym Śląsku. Wciąż trwa i tutaj nic nie zapowiada, żeby miało to się zmienić. Kino Lot, czyli przedwojenny Kapitol z tą piękną historią, jakby skąd się wzięła nazwa Kino Lot. Jak już wiemy, że Kapitol, to może odpowiedź ktoś już z Państwa znalazł. Rzeczywiście z literek Kapitolu udało się złożyć nazwę Lot i ten element dostępności tych literek zadecydował o tej powojennej nazwie kina położonego w centrum Jeleniej Góry, wciąż działającego.
1: To było płynne przejście z Kapitolu w Lot?
7: To było płynne przejście z Kapitolu w Lot na tyle, na ile się dało w tamtej rzeczywistości. No tam kwestia nie więcej niż kilkunastu miesięcy. Kino Lot, wciąż działający w Jeleniej Górze, jest takim obiektem, w którym można poczuć historię. Mówię to w jak najlepszym sensie, że te często bezmyślne i takie krótkowzroczne zmiany wystroju, kolorystyki ominęły Kino Lot i jest to jedno z tych przedwojennych kin, które można nazwać mianem takiego filmowego pałacu i którego zwiedzanie jest dużą atrakcją. Było już Kino Tatry, bardzo dolnośląska nazwa. Działało też w Jeleniej Górze i takim innym ważnym obiektem, który szybko został otwarty i okazało się, że przez lata towarzyszył widzom. Dziś niestety jest tam chiński market, ale no, ja miałem jeszcze szczęście załapać się na seans w kinie Marysieńka, to właśnie o nim chciałem powiedzieć. Załapałem się na seans w Marysieńce podczas jednej z pierwszych takich czysto filmowych, kinofilskich wizyt w Jeleniej Górze, bo to jest miasto, które od lat stoi festiwalami. Są różne próby festiwalowe, no i takim hegemonem i takim jednym z najdłużej działających na całym Dolnym Śląsku festiwali filmowych. Mam wrażenie, że ciągle trochę niedocenianym. Może dlatego, że organizatorzy festiwalu Zoom Zbliżenia, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, skupiają się bardzo mocno na tym, żeby zapewnić dostęp do jakościowego kina w lokalnej publiczności, społeczności lokalnej, a nie myślą jakoś bardzo mocno o takiej dużej dolnośląskiej czy ogólnopolskiej promocji. Może dlatego ten festiwal z ponad 20-letnią historią, cały czas odbywający się w Jeleniej Górze, czy w Marysieńce, czy w kinie Lot, nie jest tak dobrze znany, a niesamowite jest to, jak wielu filmowców z całego świata, od kiedy pamiętam, no moje pierwsze wizyty to był chyba 2008 rok i wtedy na korytarzach jeleniogórskich hoteli, gdzie byliśmy kwaterowani jako goście festiwalu, no toczyły się takie naprawdę międzynarodowe i międzykontynentalne rozmowy, bo filmowcy z Indii, z Brazylii, z Iranu, z Niemiec, Francji, ze Stanów Zjednoczonych, to wszystko są osoby, które teraz przywołuję z pamięci, które miałem okazję poznać na tym małym, skromnym, ale bardzo profesjonalnym i dbającym o publiczność festiwalu, gdzie pamięta się o krótkim metrażu, co nie znaczy, że nie przyjeżdżają tam gwiazdy. Zawsze w jury jest grupa profesjonalistów i z Polski, i z sąsiednich krajów, z zaprzyjaźnionych festiwali i przegląd najnowszych produkcji, takich przedpremierowe pokazy i spotkania z gwiazdami. I rzeczywiście, jeśli chodzi o Jelenią Górę w kontekście filmowym, to ta działalność festiwalowa, dodać by można trwającą już kilkadziesiąt lat tradycję DKF-u Klaps.
0: Zwiedzaj z nami Jelenią Górę.
1: Kino Lot, czyli kiedyś największe kino w Jeleniej Górze, pojawiło się nam już na samym początku programu. Teraz więc się do niego przenosimy, by poznać je trochę lepiej.
8: Anna Martynowska-Pietrzyk, kierownik Kina Lot,
5: w Jeleniej Górze.
6: Co jeleniogórzanie warto, żeby wiedzieli o locie, czego mogliby nie wiedzieć?
5: Po wojnie, kiedy uruchomiono 2 września 1945 roku lot, już jakby z tą nową nazwą, pierwszym kierownikiem był pan Henryk Chojnacki. No i on zarządzał właśnie tym najnowocześniejszym kinem w mieście i mówiło się, że LOT jest kinem premierowym, ponieważ tutaj właśnie trafiały na początku wszystkie nowości filmowe, a dopiero później były przekazywane innym kinom. No i tutaj ustawiały się najdłuższe kolejki miłośników kina i najbardziej aktywnie działali koniki. Ja myślę, że starsi słuchacze wiedzą doskonale, kim był konik, czyli osoba, która sprzedawała upragniony bilet poza kolejką, niejednokrotnie po wyższej cenie. Do dzisiaj przychodzą do nas widzowie, którzy wspominają, że aż do poczty głównej te kolejki były, więc cieszymy się, że gdzieś tam też ta pamięć taka starsza o kinie funkcjonuje wśród naszych widzów.
6: Teraz to wszystko jest zorganizowane dzięki bardziej nowoczesnym systemom sprzedaży, więc tych kolejek pewnie aż tak długich nie ma.
5: Nie ma, ale to też chyba wynika z tego, że troszeczkę przez to, że mamy różne platformy streamingowe i gdzieś tam każdy może odpalić sobie telefon komórkowy i w telefonie nawet obejrzeć film, to faktycznie do kina trafiają pasjonaci, koneserzy i my się cieszymy, że mamy taką stałą widownię i są to faktycznie osoby, które od wielu, wielu lat, od lat 50., 60. przychodzą do nas. No i oni właśnie z rozrzewnieniem wspominają te czasy, kiedy sala była zapełniona do ostatniego miejsca. Zdarza nam się organizować tutaj takie wydarzenia, które zapełniają nam salę, więc cieszymy się, że pomimo tego upływu czasu kinolot cieszy się dużą taką popularnością i przede wszystkim to, że od tylu lat jesteśmy i funkcjonujemy i nie poddaliśmy się różnym perturbacjom czasowym, tak jak inne kina, które niestety zniknęły z mapy Jeleniej Góry.
6: Kiedyś 666 miejsc, a teraz?
5: 271 miejsc jesteśmy w stanie zapewnić naszym widzom.
6: Ale też wystrój kina jest taki bardzo charakterystyczny. Hol jest na przykład takim miejscem, które jest wspominane przez ludzi, którzy odwiedzają.
5: Tak, my wprawdzie kilka lat temu mieliśmy remont tutaj, więc dawna kasa, taka z okienkiem, bardzo charakterystyczna dla dawnych kin, została zlikwidowana, więc już panie, które sprzedają bilety, nie są tymi paniami z okienka. Natomiast jesteśmy w głównym holu kina, bardziej otwarci na widzów i w ogóle myślę, że to, co nas charakteryzuje, to to, że staramy się nie być anonimowi i wtedy, kiedy tylko jest możliwość, to rozmawiamy z widzami o filmach i nie o filmach, także to jest takie bardzo miłe, bo staramy się robić tutaj taką atmosferę intymną, taką, nie chcę powiedzieć domową, ale chcemy, żeby tutaj każdy czuł się tak naprawdę dobrze.
6: Mm-hmm. No właśnie, to trochę wywołuje temat tego, jakie kluby działają w locie i na jakie wydarzenia można przychodzić do kina regularnie.
5: Oprócz standardowego naszego repertuaru, takim zupełnie stałym punktem, który bardzo dobrze funkcjonuje u nas, jest filmowy klub seniorów. W jeden wybrany wtorek miesiąca. Nie tylko seniorzy mogą obejrzeć filmy, które staramy się właśnie selekcjonować tak, żeby były odpowiednie dla tej właśnie grupy wiekowej. Zauważyliśmy, że bardzo dużą taką popularnością i zainteresowaniem cieszą się filmy o tematyce religijnej. Myślę, że to jest trochę nisza tutaj u nas w Jeleniej Górze, dlatego że takich filmów nie da się obejrzeć na dużym ekranie, a u nas były filmy takie jak Ja jestem niepokalane poczęcie, czy Maryja Matka Ludzkości, i to były filmy, które naprawdę i emocje wzbudzały, ale też było duże zainteresowanie. No oprócz tego klasyki, takie jak Hrabia Monte Cristo, niedawno mieliśmy takie filmy jak Maria Callas czy Pavarotti. Gramy też w ramach tego filmowego klubu seniora filmy takie związane jakby ze światem sztuki, takie jak Picasso, Buntownik w Paryżu, czy Nenufary, Moneta, Cuda z wody i światła. Graliśmy też w Flidę, Viva la Vida, więc staramy się, żeby ten repertuar w ramach tego filmowego klubu seniora był różnorodny. Słuchamy też głosów naszych widzów i na tyle, ile możemy, staramy się takie filmy właśnie tutaj wyświetlać.
6: I jeleniogórzanie chętnie przychodzą na te seanse klubu seniora?
5: Bardzo chętnie i też mamy z jednej strony taką już stałą widownię, która co miesiąc czeka na ten właśnie wybrany film. Zdarza się, że przyprowadzają swoich znajomych, później ci znajomi zostają tutaj z nami, więc widać, że to też jest potrzebne. Raz, że godzina taka, która odpowiada ludziom, którzy nie mogą na przykład późnym popołudniem przyjść do kina, plus właśnie cena biletów jest na tyle przystępna, że ludzie myślę, że też to doceniają.
6: Kiedyś LOT był też miejscem na przykład koncertów. Czy to wciąż się dzieje? Bo państwo też wynajmują sale, prawda? Kinowe.
5: Faktycznie Kino LOT nie organizuje na ten moment koncertów, ale wynajmujemy sale. Koncertami, które u nas były, na przykład jest taki cykl jak koncerty z Flamingiem Molto, takie jak na przykład Molto w Krainie Bajek, no i wtedy są prezentowane tutaj twory, to jest jakby cała taka inscenizacja, wydarzenie dla rodzin, dzieci, która właśnie prezentuje różne takie utwory, i była muzyka klasyczna, i były utwory z bajek, także to jest też takie wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu Kina LOT.
6: LOT jest częścią sieci kin Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Co to oznacza dla widzów w Jeleniej Górze, że LOT właśnie jest pod egidą Dolnośląskiego Centrum Filmowego?
5: Oznacza to tyle, że na pewno łatwiejsze jest samo programowanie filmów, ponieważ to centrum programowania jest we Wrocławiu i tam dział dystrybucji zajmuje się pozyskiwaniem kopii filmowych, pozyskiwaniem materiałów, dzięki którym my możemy później promować te filmy. Dzięki temu są lepsze możliwości pozyskiwania różnych filmów, ale też właśnie organizowania różnych pokazów. Dzięki temu, że jesteśmy kinem z taką wieloletnią już tradycją, co jakiś czas odnajdujemy różne skarby i jakiś czas temu dotarliśmy do takich ksiąg, rejestrów filmowych, gdzie zapisywane były tytuły filmów, jakiej produkcji jest film, numer kopii, i stąd na przykład wiemy, że przykładowo między 19 a 25 lipca 1965 roku w kinie LOT wyświetlany był film Miłość dwudziestolatków i Kolorowe sny. I to jest niesamowite, jak się przejdzie, bo tych tomów, tych rejestrów mamy kilka, to jest niesamowite, jak gdzieś pewnie też zmieniały się gusta tych widzów i jakie filmy tutaj były grane. No ale też trafiłam na taki fantastyczny zapis dnia 13 grudnia 1981 roku, niedziela, ogłoszenie w PRL stanu wojennego, placówki kulturalne nieczynne. Kino LOT nieczynne od dnia 13 grudnia 1981 roku, godzina 16, do dnia 19 stycznia 1982 roku włącznie. I to są takie perełki, które nas bardzo cieszą. Niedawno znaleźliśmy też takie slajdy, na których były ręcznie malowane reklamy, więc ja myślę, że to też stanowi... Ta cała historia i te relikty przeszłości stanowią też o tej naszej tożsamości, tego naszego kina, które cieszymy się, że przetrwało próbę czasu i dalej możemy tutaj gościć naszych fantastycznych, cudownych widzów.
1: Co aktualnie w locie się dzieje, możecie sprawdzać na internetowej stronie tego kina.
0: Radio Złote Przeboje 106 i 2. Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam Was do poznania dolnośląskich ruinersów.
8: To są naprawdę bardzo różne historie, ale łączy nas jedno, że właśnie odnawiamy te stare domy. Jest to misja często bardzo stracęcia, bo często są to rzeczywiście ruiny.
1: Zanim więcej o tym, jak się ruinersuje w bliskiej okolicy Jeleniej Góry, ale też na całym Dolnym Śląsku, wcześniej odwiedzimy jedną z jeleniogórskich uczelni, czyli filię Politechniki Wrocławskiej.
0: Edukacja Produkcja w Jeleniej Górze.
9: Specyfika filii w Jeleniej Górze jest dosyć ciekawa, ponieważ jest to odpowiedź Politechniki Wrocławskiej na obecność w regionie. Paweł Maślak, dyrektor filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze. Wiemy, że województwo dolnośląskie to nie tylko Wrocław, ale również byłe miasta wojewódzkie i jako uczelnia poczuwamy się do tego, żeby też dać możliwość kształcenia młodym ludziom w ich okolicy. Między innymi jest to Politechnika w Jeleniej Górze.
1: Jak długo ta filia już istnieje?
9: Filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze funkcjonuje od 1976 roku i od tego czasu kształciła na bardzo wielu kierunkach. Studenci mogli kształcić się na budownictwie, na wydziale mechanicznym, elektrycznym, nawet na Wydziale Chemicznym, Inżynierii Środowiska czy Wydziale Zarządzania. Natomiast no, demografia zrobiła swoje i obecnie mamy dużo mniej kandydatów na studia, jak i również oczekiwania

0: rynku zmieniły się na tyle, że teraz kształcimy głównie w kierunkach informatycznych.
1: To znaczy takie jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy?
0: Tak, lokalny rynek pracy oczekuje, po rozmowach, które prowadziłem, oczekuje takiego absolwenta, który ma wiedzę z zakresu IT, szeroko rozumianej informatyki, jak i również szeroko rozumianej automatyki i podstaw mechaniki. Jest dużo zakładów produkcyjnych w Kotlinie Jeleniogórskiej, które to potrzebują właśnie takich absolwentów u siebie w firmie. No i my jako Politechnika chcemy być odpowiedzią na te zapotrzebowanie, tak żeby dostarczać wykształconych ludzi o szerokim spektrum możliwości pracy. Stąd właśnie takie kierunki z pogranicza informatyki, automatyki, elektroniki, trochę mechaniki.
1: Demografia demografią, ale jakie jest zainteresowanie właśnie studiowaniem w filii jeleniogórskiej? Trudno jest się dostać na te studia?
0: Trudno czy trudno, to wszystko zależy od danego roku, bo roczniki bardzo zmienne są. Mamy mocniejsze bądź troszeczkę słabszych kandydatów w niektórych rocznikach, ale jako filia staramy się utrzymywać odpowiedni poziom. Dostanie się na kierunki w Jeleniej Górze jest troszeczkę łatwiejsze niż dostanie się na kierunki we Wrocławiu, no ale nie znaczy to, że jest łatwiej. Poziom utrzymujemy cały czas taki sam i we Wrocławiu, i w Jeleniej Górze, więc studenci, nasi absolwenci mają taką samą wiedzę, równoważną, nieważne w którym miejscu studiują.
1: I Państwo oferują też swoiste przygotowanie do tych studiów.
0: Tak, jak najbardziej. Oferujemy przygotowanie, dajemy możliwości kandydatom na studia, żeby byli bardziej przygotowani. To przygotowanie jest o tyle fajne, że może być albo stacjonarne, albo może być też online'owo. Mamy programy Studium Talent z fizyki, matematyki, jak i również z chemii, które odbywają się i stacjonarnie, i online. Dodatkowo dla naszych kandydatów, dla maturzystów przygotowaliśmy cykl szkoleń w formule rozwiązywania zadań, które przygotowują nasi pracownicy. Kandydaci na studia, czy to maturzyści, rozwiązują je, wrzucają na naszym portalu rozwiązania i tam są oceniani. Dodatkowo Studium Talent, które przygotowaliśmy dla maturzystów, no najlepiej dla maturzystów, dodatkowo uprawnia, jeżeli zda się egzaminy w Studium Talent na ocenę bardzo dobrą, uprawnia do dostania się na wybrany przez siebie kierunek na Politechnice Wrocławskiej. Już poza, można powiedzieć, kolejnością.
1: Powiedzmy trochę o samym kompleksie Politechniki, bo on się mieści w tej uzdrowiskowej części Jeleniej Góry i też w zabytkowym budynku.
0: Tak, filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze mieści się w zabytkowym obiekcie w Pałacu Szafgoczów. Obiekt o tyle ciekawy, że wiąże się naprawdę bardzo mocno z historią tego rejonu. Szafgoczowie wybudowali ten pałac w latach 1784-1788, więc bardzo szybko, nawet jak na obecne nam czasy, przy tej wielkości obiektu, który przy elewacji frontowej to ponad 80 metrów, trzy kondygnacje, potężny strych, część jeszcze jest podpiwniczona, więc naprawdę bardzo, bardzo szybko powstał ten pałac. Natomiast z informacji, do których dotarłem, no wykończenie tego pałacu w środku zajęło blisko 20 lat, co widać, że rzeczywiście każdy, dbano o każdy detal w tym pałacu, czy aula, czy podłogi, czy zwieńczenia filarów, słupów są naprawdę bardzo dobrze, z dużą pieczołowitością wykończone. Więc zajęło im trochę czasu, ale do tej pory widzimy efekty tej żmudnej pracy. To jest budynek główny, w którym nasi studenci mają zajęcia, mają laboratoria, wykłady, jak i również swój gabinet ma dyrektor, zastępca, cała nasza administracja. Ale w naszym kompleksie tutaj przy pałacu jest jeszcze, są dodatkowe budynki obok, w których są dodatkowe specjalistyczne laboratoria, jest też hala sportowa, jak i również budynek z miejscami dla studentów w formie akademika, jak i również 6 pokoi gościnnych dla naszych prowadzących, którzy przyjeżdżają na przykład z Wrocławia poprowadzić nam zajęcia. Dodatkowo jako Politechnika mamy też w Jeleniej Górze akademik w centrum miasta. Tam mamy przygotowane dodatkowe miejsca też noclegowe dla naszych studentów.
1: Jest przestrzeń, jest architektura do podziwiania, ale chyba niełatwo jest organizować laboratoria w takim miejscu.
0: Jest to troszeczkę wyzwanie na pewno w obiekcie zabytkowym, który podlega pod konserwatora zabytków. Wszelkie modyfikacje musimy uzgadniać z konserwatorem zabytków. Z jednej strony wyzwanie, z drugiej strony też troszeczkę taka przygoda z historią, ponieważ możemy odkryć, co się działo w tym pałacu na przestrzeni lat. Przy okazji remontu kilka lat temu udało się odsłonić freski w klatce schodowej i mam nadzieję, że przy okazji remontu kolejnej klatki

0: przemyśle. Możemy uczyć naszych studentów, jak drukować, jak wytwarzać na drukarkach 3D, jak wykonywać skany, czy jak wykonywać modele do tych wszystkich maszyn i urządzeń.
1: Powiedział pan doktor o wykładowcach, którzy przyjeżdżają prowadzić zajęcia właśnie. Jak to jest z kadrą? Czy to są specjaliści z Jeleniej Góry tylko, czy przyjeżdżają też często z Wrocławia, czy są na chwilę, czy na stałe?
0: Tutaj kadrę mamy dosyć szeroką. Część pracowników Politechniki Wrocławskiej mieszka po prostu w Jeleniej Górze, więc oni też tutaj wspomagają nas swoją wiedzą i kształceniem studentów, ale mamy też prowadzących, którzy przyjeżdżają do nas z Wrocławia, do Jeleniej Góry i prowadzą tutaj zajęcia dla naszych studentów. Pracownicy ci mają po prostu tak dużą wiedzę, bardzo często specjalistyczną, i ciężko byłoby znaleźć takiego specjalistę w regionie, więc przyjeżdżają do nas, do Jeleniej Góry, żeby tutaj poprowadzić zajęcia dla naszych studentów.
1: I to są studia 5-letnie?
0: Nie, to są studia inżynierskie 3,5-letnie. Po tych 3,5-letnich studiach studenci mają szansę studiować na uzupełniających studiach magisterskich, ale już tylko we Wrocławiu.
1: To jeszcze na koniec pokierujmy zainteresowanych ofertą Jeleniogórskiej Filii Politechniki. Gdzie znajdą wszystkie informacje?
0: Wszelkie informacje znajdą na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej rekrutacja.pwr.edu.pl.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz zgodnie z wcześniejszą obietnicą porozmawiamy o ruinersowaniu w okolicach Jeleniej Góry, ale też w innych rejonach Dolnego Śląska.
2: Ciekawy Dolny Śląsk.
3: Ruinersi to ludzie, którzy albo chcą, albo już kupili stary dom. Akurat my na Dolnym Śląsku i dlatego na Dolnym Śląsku, ale oczywiście nie musi to być dom z Dolnego Śląska. I chcą go odnowić tradycyjnymi metodami, z szacunkiem dla dziedzictwa, z szacunkiem dla historii tego domu. Adela Jakielaszek. Bardzo często takie osoby też się w ogóle interesują tym, kto tam kiedyś mieszkał, w jaki sposób ten dom był przebudowywany. No i bardzo nam zależy na tym, żeby architekturę tych domów zachować, no dlatego też wykorzystujemy do tego naturalne metody.
1: I panie takimi ruinerkami, tak, mogę tak odmienić, tak, to w wersji żeńskiej, panie takimi ruinerkami są. Dlaczego? Czy to jest tak, że właśnie szuka się miejsca, domu, czy po prostu jeździ się po regionie i znajduje się coś, co tak przykuwa uwagę i sprawia, że się zakochujemy w tym miejscu i chcemy je odnowić?
4: No, to są bardzo różne powody i bardzo różne sposoby. Katarzyna Gierełło-Klimaszewska. Niektórzy jeżdżą, szukają, a niektórzy na przykład, tak jak ja, są zakochani w swoim miejscu urodzenia, czyli akurat ja w Kowarach. W związku z tym ja znalazłam takie miejsce, które jest akurat właśnie w Kowarach. Natomiast bardzo wielu ludzi gdzieś tam przyjeżdża z bardzo dalekich stron, chociażby z Warszawy, czy gdzieś tam z Poznania, czy nawet gdzieś z Mazur, i szukają, i znajdują, i kupują, i potem odnawiają. To są naprawdę bardzo różne historie, ale łączy nas jedno, że właśnie odnawiamy te stare domy. Jest to misja często bardzo straceńcza, bo często są to rzeczywiście ruiny, to znaczy, że nie mają na przykład, tak jak w naszym przypadku, dach nie istniał, tak samo stropy, nie było prądu, wody i tak dalej, i my odnawiamy jeden dom, który jest co najmniej 200-letni.
1: Ale to był pani dom rodzinny?
4: Absolutnie nie. Natomiast to była po prostu chałupa, którą chcieliśmy uratować, bo byliśmy wcześniej z mężem zachwyceni architekturą sudecką. Ja się trochę wychowałam w architekturze sudeckiej, bo dom mojej babci był w Czerniawie, właśnie taki stary. Była to chałupa sudecka. A poza tym wychowałam się w takiej architekturze strażnicy w Opłu na Okraju, gdzie też ta strażnica była budowana według takich reguł architektury sudeckiej. Chałupa, mówimy, że ma co najmniej 200 lat, bo mamy to udowodnione w dokumentach, natomiast wszystkie ślady wskazują na to, że to miejsce jest od średniowiecza tam zasiedlone, bo znaleźliśmy resztki pieca hutniczego, który wypalał po prostu rudę żelaza, bo tam jest...
1: No właśnie, więc
4: dlatego. Natomiast nam archeolog potwierdził, że rzeczywiście tak, mogło tak być, i wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, mapy nawet, ale nie mamy tego na twardo w dokumentach, tak? No i po prostu to po tym jesteśmy w stanie dojść. Natomiast bardzo wielu ludzi też kupuje to z takim zamiarem, żeby był to drugi dom weekendowy czy urlopowy, zwłaszcza ludzie z daleka, typu, nie wiem, właśnie Poznań, Warszawa, czy tam gdzieś Szczecin. Właśnie w ten sposób chcą takie drugie domy sobie zakładać, bo to jest taki trend, który jest coraz bardziej obecny w Polsce również. No i to jest okej. To znaczy, tu ja nie widzę żadnego problemu. No, także to...
3: Znaczy, warto jeszcze zwrócić na to uwagę, że jeżeli zadbamy o te domy, no to on

0: One tworzą pewien krajobraz, krajobraz kulturowy tej okolicy. Także chodzi właśnie o to, żeby ta okolica była zadbana. Dzięki temu jest po prostu przyjemnie tam spędzać czas.
1: Tylko, że jeszcze jeden jest tutaj bardzo ważny aspekt. Karpacz, Świeradów, Szklarska Poręba przeżywają dzisiaj chorobę pod tytułem deweloperoza, co wiąże się z absolutnym nieszanowaniem starej architektury, niszczeniem krajobrazu i budowaniem takich klocków, które są pensjonatami, to nie wiem czym. Właściwie takimi blockhouse'ami, które są absolutnie odczłowieczone i nie szanujące niczego wokoło, nie szanujące krajobrazu, co powoduje, że te miejsca tracą swój charakter, tak? I to nie tylko jest niszczenie krajobrazu jako takiego, ale też niszczenie życia tych mieszkańców, którzy tam mieszkają na stałe. To znaczy zauważa się w Świeradowie i w Karpaczu odpływ tych stałych mieszkańców, którzy już nie chcą w takim blokowisku mieszkać. W związku z tym zaczyna brakować nawet rąk do pracy. To jest ogromny problem w ogóle, ten odpływ tych stałych mieszkańców. A nie o to chodzi. To znaczy chodzi o to, żebyśmy tworzyli jakąś społeczność, bo to też jest społeczny aspekt. Żebyśmy tworzyli społeczność, która gdzieś tam razem bytuje, żyje, tak? A nie są to pojedyncze jakieś atomy, gdzie na przykład tak jak do Karpacza ludzie przyjeżdżają właśnie do tych apartamentów czy do Szklarskiej, są przez weekend i w zasadzie mogli być nie wiem, na Marsie, gdziekolwiek i byłoby to obojętne, tak? A tutaj chodzi o unikalną wartość tego krajobrazu i tej społeczności, bo to jest jeden z takich punktów, który coraz bardziej, całe szczęście, jest dyskutowany i coraz bardziej się to o tym mówi. Mam nadzieję, że może nawet my troszeczkę ten ruch taki naszej społeczności ruinersów na Dolnym Śląsku zatrzyma tą tendencję właśnie niszczenia tego krajobrazu.
2: Więcej o ruinersowaniu na Dolnym Śląsku znajdziecie na facebookowej grupie nazwanej właśnie Ruinersi na Dolnym Śląsku.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Odkrywanie historii Jeleniej Góry, ale też poznawanie jeleniogórskiego rynku pracy. Do tego Was teraz zapraszam. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i zaczynamy od zgłębiania przeszłości Jeleniej Góry i tego, jak wiele informacji na ten temat można znaleźć właśnie nie tylko w samej Jeleniej Górze, co oczywiste, ale też w sercu regionu, a dokładniej na wrocławskim rynku w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej.
3: Ciekawostki o Jeleniej Górze.
4: Nazywam się Elżbieta Kapun, jestem starszym kustoszem w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, która pełni teraz rolę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
5: Dagmara Batuk, ja pracuję w Bibliotece Popularno-Naukowej, jestem kierowniczką tego działu i tutaj mamy swoje zbiory dotyczące właśnie regionu również.
4: Prawie w każdej bibliotece jest taki dział, który nazywa się DŻTS-y, czyli Dokumenty Życia Społecznego, i są to wszelakie dokumenty, które w jakiś sposób przedstawiają codzienne życie mieszkańców miasta bądź też danego regionu. To są na przykład plakaty z różnych imprez kulturalnych, są to foldery, różne katalogi wystaw muzealnych, ale także wszelakie tak zwane obiekty 3D, czyli kubki, zawieszki, ręczniczki, wszelakie takie rzeczy, które powstają w czasie promowania różnych wydarzeń. I takie właśnie rzeczy zbieramy w naszym dziale informacyjno-regionalnym, taki poddział właśnie Dokumenty Życia Społecznego.
6: Mhm. To trzeba mieć dużo miejsca na te rzeczy chyba.
4: Tak, trzeba mieć dużo miejsca i z tym się każda biblioteka teraz mierzy, ponieważ no, ściany nie są z gumy, finanse na biblioteki, na kulturę też wiadomo jakie są i tak naprawdę no, jest malutko miejsca na przechowywanie tego wszystkiego, dlatego też no, musimy jakąś selekcję robić tychże dokumentów, no i potem nas serce boli, że musimy coś odrzucić, a coś zostawić. Także to jest taki dylemat bibliotekarek wszelakich i bibliotekarzy.
6: Czyli jeśli chodzi o Jelenią Górę, w jakim czasie te przedmioty trafiały do biblioteki?
4: To trafiało właśnie do 96 roku. I potem to już było tak naprawdę trochę sporadycznie.
6: Czyli można określić, jakiego czasu dotyczą te dokumenty?
4: Na pewno do 1996 roku.
6: A od?
4: Dokładnie nie wiem, ale staraliśmy się zachowywać te najstarsze, ale mam na przykład tutaj z 70, z 80, myślę, że z 50 też by się znalazły.
6: Czyli właściwie rozmawiamy o czymś, do czego niewiele osób może na przykład nawet wie, że mogłoby mieć dostęp. Tutaj przed nami leży kilka rzeczy na stole.
4: To jest kubka z Jeleniej Góry. Tutaj mówię od razu, że bardzo dużo Jelenia Góra ma w swoich zbiorach, ale znalazłam też takie, których nie mają. I tu jest na przykład taka gazetka z 1957 roku, Trybuna Jeleniogórska.
6: Gazetka? To są pojedyncze strony?
4: Tak, to są takie pojedyncze strony. No i to wiadomo, że to tak, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Niemniej jednak jest to, podejrzewam, też jakieś źródło, które no jest cenne dla ludzi, którzy studiują historię oraz socjologów, jak to tam kiedyś wyglądało, co pisali, jak pisali.
6: Trybuna Jeleniogórska i Wałbrzych na pierwszej stronie, na czołówce.
4: Tak, Wałbrzych, miasto zapomniane, jest napisane. Także możemy też patrzeć, jak się te miasta rozwijały w przeciągu właśnie tych wszystkich lat.
6: Tak, patrząc na to, że ten papier no, siłą rzeczy już jest pożółkły, tak sobie myślę, że nie jest łatwo przechowywać takie rzeczy w dobrym stanie.
4: Nie jest łatwo, dlatego właśnie ten nasz dział digitalizacji robi co może, żeby jakoś to wszystko zachować na dłużej. No i no miejmy nadzieję, że trochę to jeszcze z nami zostanie.
6: Tu jeszcze coś jest do opowiedzenia, to zielone.
4: A, to zielone. To jest taki folder uzdrowiska w Cieplicach, bodajże z 89 roku, gdyż nigdzie tu nie ma tak naprawdę podanej daty wydania. Ja to tak wyciągnęłam z różnych takich informacji, które są w środku, że to jest z 89 roku. Tego też Jelenia Góra nie ma. I to jest po prostu folder, który reklamuje uzdrowisko Cieplice. Piękny, zielony, malutki, z ładną ryciną na okładce.
6: To co, przechodzimy do książek i gazet, tak?
7: Mamy przejść do książek i gazet. Tutaj możemy zobaczyć całą historię rozwoju w ogóle Dolnego Śląska w naszych zbiorach po wojnie. I w czasopismach to dosyć mocno widać, gdzie po 1945 roku tam ukazywała się jeden tytuł na cały Dolny Śląsk, a z biegiem czasu każde województwo zaczynało swoje tytuły wydawać. I o ile gazeta wtedy robotnicza była wspólna z takimi dodatkami tylko regionalnymi, to na przykład już Nowiny Jeleniogórskie ukazywały się w Jeleniej Górze przez wiele, wiele lat. Czy po części są też dostępne u nas w bibliotece, po części już na Bibliotece Cyfrowej Jeleniej Góry. Ale bardzo ciekawe rzeczą jest ten wspólny cel, czyli czasopismo samorządu robotniczego Celwiskozy w Jeleniej Górze. Czyli po prostu zakładów pracy. My mamy to są czasopisma 60-tych lat na przykład i to można u nas zobaczyć. Co jest ciekawe też, to co już wspomniałam, województwa mimo, że były podzielone, to wydawały wspólnie różne zbiory. I tutaj mamy na przykład taki Dolnośląski Informator Kulturalny z lat 90., który informował o wydarzeniach kulturalnych, bo nie było internetu, ale na temat na całym Dolnym Śląsku, czyli Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, tak? I takich zbiorów mamy właśnie, które jak gdyby sumowały to, co się działo na Dolnym Śląsku więcej. Tak samo na przykład Dolnośląski Magazyn Gospodarczy, również z lat 90. Wydawany właśnie wspólnie na terenie, tu jeszcze nawet Opole wchodziło w to. No i oczywiście Jelenia Góra, co charakterystyczne, wydaje bardzo dużo rzeczy dotyczących swojego regionu, czyli Karkonosze w trzech językach i tutaj takie czasopismo też Karkonosze po polsku, czesku i niemiecku.
3: Zmieniamy temat.
2: I zdecydowanie przenosimy się do tematów związanych ze współczesną Jelenią Górą. Jak już zapowiadałam, porozmawiamy o rynku pracy.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
8: Nazywam się Aleksander Znosko-Czarnecki. Mam okazję być absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, filii w Jeleniej Górze. Oprócz tego absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Również wykładam na obu tych uczelniach, jak również pracuję w korporacji jako menadżer i prowadzę własną działalność doradczo-konsultingową, jako taki, można powiedzieć, pełnoprawny absolwent dwóch tych uczelni.
6: Intensywne życie zawodowe i wyprzedził Pan moje pytanie, opowiadając o swoim wykształceniu i swoich miejscach pracy i zajęciach, bo będziemy rozmawiać o Jeleniej Górze w kontekście zawodowym i w kontekście wykształcenia i tego, jak to się ma właśnie duże miasto, wykształcenie w dużym mieście do znalezienia pracy, a w takim jak Jelenia Góra i czy warto właśnie Jelenią Górę na miejsce edukacji wybierać.
8: Zdecydowanie tak, bo małe miasto nie oznacza małych perspektyw, wręcz przeciwnie. Małe miasto to często rynek, który jest bardzo chłonny na usługi, które o wiele dynamiczniej rozwijają się w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Wrocław, i śmiało można, łącząc edukację, która jest na takim samym poziomie jak we Wrocławiu w Jeleniej Górze. Można ściągać, że tak powiem, z różnych miejsc te technologie, czy usługi, czy poziom biznesu do takich miejscowości, w zasadzie do takiej sieci miejscowości, ponieważ Jelenią Górę otaczają różne miejscowości turystyczne sensu stricte, więc można śmiało czerpać z zewnętrznych, że tak powiem, rubieży i przynosić ze sobą, można powiedzieć, krużganek tego światy, tak, tudzież biznesu i po prostu wtłaczać do tej aglomeracji, więc absolutnie nigdy nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, że małe miasto oznacza małe możliwości i małe kompetencje, wręcz przeciwnie. Jeżeli potrafimy spojrzeć, tak to się mówi, frontis nulla fides, patrz głębiej niż na powierzchnię, jeżeli potrafimy spojrzeć z perspektywy szerszego obrazka, to możemy naprawdę wiele wtłoczyć do takich miejsc, a umiejętność tego wtłaczania właśnie jesteśmy w stanie zyskać poprzez studiowanie na takiej uczelni jak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w filii jeleniogórskiej.
6: Ale to też bardzo generalizujemy w zasadzie, no bo różne są branże.
8: Oczywiście, że tak. Wiadomym jest, że w momencie, w którym stajemy przed takim wyzwaniem, czy Wrocław, czy Jelenia Góra, musimy zadać sobie pytanie, w którą stronę chcemy iść. Nie mówię tylko pod kątem zawodowym, ale też pod kątem edukacyjnym. Co za tym idzie, warto się zastanowić, w jakiej branży chcemy pracować lub jaka branża nas interesuje. I wówczas należy sobie zadać proste pytanie, czy w miejscu, do którego zmierzam, jest perspektywa w Jeleniej Górze, tak? Osobiście uważam, że Jelenia Góra była, jest i będzie małym kameralnym Wrocławiem. I prędzej czy później to miasto będzie się tylko i wyłącznie rozrastać. A jeżeli będzie się rozrastać, co można zaobserwować, to będzie tworzył się naturalnie popyt na coraz to nowsze usługi w zakresie chociażby szeroko pojętej branży horeka, czyli w tym momencie hoteli, restauracji, czy wszelkich miejsc związanych z aglomeracją Jeleniej Góry i okolic. Więc perspektywa tych branż i wtłaczanie do nich nowych technologii, o których dowiemy się chociażby na studiach, czy w różnych programach rozwojowych, które oferuje właśnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, część z nich jest oferowana w Jeleniej Górze, część z nich jest oferowana we Wrocławiu, to tam możemy zaczerpnąć właśnie te wszystkie nowinki, które pozwolą nam właśnie lepiej wybrać branżę, w której chcemy się rozwijać i siłą rzeczy dokonać właściwego, ponownie mówiąc, perspektywy naszej osoby wyboru, w której to branży chcemy spróbować swoich sił.
6: A to ciekawe, pod jakim kątem Jelenią Górę porównuje pan do małego Wrocławia?
8: Pod kątem tego, że w Jeleniej Górze mamy ten sam poziom jakości wiedzy, co we Wrocławiu, ponieważ kadra wykładowców jest, że tak powiem, zarówno z Jeleniej Góry, jak i z Wrocławia, więc serwuje nam tę samą wysoką jakość edukacji. Co za tym idzie, czasem w Jeleniej Górze jest prościej niekiedy znaleźć pracę niż w tak dużej aglomeracji, jaką jest Wrocław. Tak naprawdę teraz mówienie o rynku pracy jest w ogóle dość trudne, bo rynek pracy aktualnie jest bardzo trudny i to nieważne, czy mówimy o Warszawie, Wrocławiu, czy Jeleniej Górze. Niemniej jednak stwarza on większe mimo wszystko pole do manewru niż Wrocław, gdzie trzeba być naprawdę konkurencyjnym. I mówię to na własnym przykładzie, ponieważ gdy skończyłem studia na obu uczelniach, chciałem zacząć pracę we Wrocławiu, to fakt, ja bardzo często słyszałem, że jestem niestety przekwalifikowany, bo wziąłem sobie trochę za bardzo do serca, że na studiach trzeba być bardzo aktywnym i na pewnym etapie nawet na uczelni słyszałem, że wyskakuję już z lodówki i to mi akurat zadziałało na in minus niż in plus. Niemniej jednak z Jelenią Górą po dziś dzień mam bardzo dobre relacje i w kontekście kariery zawodowej, co jest dość istotne, Jelenia Góra bardzo dużo rzeczy zaczerpnęła z dużych miast, chociażby czego dowodem jest powstanie takiej organizacji, jaką są biznesowe karkonosze, która to pokazuje jasno, że Jelenia Góra jest przedsiębiorcza, ona chce się rozwijać i to jest organizacja na wzór takich klubów biznesu jak, może jeszcze nie w tym rozmiarze, takich jak ABSL, BNI, to są kluby biznesu zrzeszające firmy z różnych branż, funkcjonujące w dużych miastach takich jak Wrocław czy Warszawa. Niemniej jednak Jelenia Góra też taką perspektywę, takie zacięcie do stworzenia własnych środowisk biznesowych ma, tutaj właśnie żywy dowód, więc to sformułowanie mały Wrocław wynika z tego, że widzę rozwój podobnych inicjatyw jak w dużych miastach. I wydaje mi się, że okej, może nie jest to taka sama dynamika jak we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w innym dużym mieście. Niemniej jednak wciąż jest w peletonie i wcale nie odpuszcza, co moim zdaniem tworzy jeszcze większą wartość dodaną.
6: Właśnie i tak jak pan mówi, łatwiej może jest wypełnić pewne nisze niż w takim mieście, gdzie jest mnóstwo ludzi i mnóstwo inicjatyw.
8: Dokładnie to mam na myśli, że w tym momencie to jest bardzo proste. Jeżeli prowadzimy firmę jakąkolwiek i chcemy wejść na rynek, który jest bardzo konkurencyjny, a nie stoi za nami ogromny budżet, wielki inwestor i tak dalej, już nie chcę wchodzić tutaj w meandry biznesowe, to warto się zastanowić, czy nie lepiej będzie znaleźć rynek, który jest w fazie rozwoju, gdzie można wejść, gdzie wciąż będzie rósł popyt na pewne usługi, na pewne innowacje i tak dalej, i tak dalej, i tam właśnie nie spróbować swoich sił. Ja osobiście, kiedy odbiłem się od ściany we Wrocławiu, bo de facto tak wyglądał start mojej kariery zawodowej we Wrocławiu, to no mnie wchłonęła Warszawa, ale aktualnie że tak powiem, wyciągnąłem ile się dało z tej aglomeracji warszawskiej pod kątem wiedzy o innowacjach, kontaktów, znajomości, doświadczeń przede wszystkim, które są tak szalenie kluczowe, i wróciłem do Jeleniej Góry, bo widzę ten naturalny rozpęd, który zaczyna nabierać coraz większego tempa i nie ukrywam, że aktywnie chcę wspierać rozwój tego miasta jakby i rzeczy, które dzieją się wokół niego, bo widzę tutaj po prostu naturalnie rosnący potencjał, który zwłaszcza po, no, powoli jesteśmy już w tej erze post-covidowej, bo wiadomo, że COVID był bombardowaniem dla wielu branż, niestety branży choreka nie ominął, więc Jelenia Góra, jak i wszystkie miasta dookoła podnoszą się już po tym kryzysie i myślę, że można to już zaobserwować, to jest naturalnie rosnąca szansa, ewoluująca szansa na to, żeby jeszcze większą wartość dodaną z perspektywy doświadczeń zaczerpniętych w miastach takich jak Warszawa dostarczyć, wtłaczać tutaj i testować, tak? No bo każda innowacja wymaga przetestowania. Dlatego tak, ja widzę w Jeleniej Górze ogromną szansę i ogromną perspektywę.
6: Ale tak z perspektywy biznesu wydaje się, że może istnieć taki strach, czy w Jeleniej Górze, jak sobie coś wymyślimy, jakiś ciekawy biznes, może nietypowy, znajdziemy odbiorców dla swoich usług.
8: Oczywiście, że tak. Zawsze jest takie ryzyko i to nie dotyczy tylko Jeleniej Góry, tylko też Wrocławia czy Warszawy. Ale właśnie, tutaj przychodzą z pomocą takie instytucje jak uniwersytety, gdzie jesteśmy w stanie pójść na studia, porozmawiać z różnymi osobami z różnych branż, posiadających doświadczenie, często kilkuletnie, jak nie kilkudziesięcioletnie, i takie pomysły walidować. Czyli w tym momencie mamy możliwość sprawdzenia tego, zanim potencjalnie się, nie daj Boże, potkniemy, tak?
2: A to doradzał Aleksander Znosko-Czarnecki, wykładowca między innymi Jeleniogórskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego, ale też przedsiębiorca, menedżer i strateg marki.
3: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Mieliśmy przypadki, kiedy zgłaszali się pokrzywdzeni, którzy w wyniku pseudoinwestycji tracili po 200 tysięcy złotych. Także to są naprawdę duże pieniądze.
5: Jak nie dać szans przestępcom, by zabrali nam nasze większe czy mniejsze oszczędności? O tym będziemy rozmawiać. Powiemy też o innych oszustwach, mocno związanych z karpaczem czy szklarską porębą. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i zapraszam do słuchania.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Do Joanny Struteńskiej i jej gości wrócimy dosłownie za kilka minut, a teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia, które miały miejsce w Jeleniej Górze i okolicach, a które były nie tylko ciekawe, ale również bardzo ważne. Bogdan Widawka, zapraszam.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
6: Samorządowcy z regionu jeleniogórskiego mocno lobbują za przedłużeniem drogi ekspresowej S5 do Zgorzelca i Zawidowa. Podpisali w tej sprawie petycję do premiera. Z tym postulatem nie współgrają niedawne wyniki generalnego pomiaru ruchu 2025. To o tyle ważne, że niedawno właściwy minister uzależnił możliwe uwzględnienie tej inwestycji właśnie od intensywności ruchu. Według obecnych założeń droga S5 ma zaczynać się w Ostródzie, a kończyć w Sadach. Na węźle z ekspresową S3. Jej przedłużenie do Wrocławia ma być zrealizowane do 2033 roku. Samorządowcy i nie tylko, bo też przedsiębiorcy i turyści uważają, że jej przedłużenie byłoby udrożnieniem komunikacyjnym południowo-zachodniej Polski, alternatywnym szlakiem dla autostrady A4 i zintegrowałoby układ komunikacyjny regionu z transeuropejską siecią transportową TEN-T. To tym bardziej uzasadnione, że Czesi zgłaszają zamiar budowy autostrady z kierunku Pragi i Liberca do Zawidowa. Postulaty samorządowców nikogo, kto podróżuje w sezonie letnim i zimowym, w czasie świąt wielkanocnych, majówki, długiego weekendu listopadowego, czyli w zasadzie przez cały rok, do Jeleniej Góry w Karkonosze i Góry Izerskie nie dziwią. Podwyższenie parametrów drogi z Bolkowa do Jeleniej Góry i dalej to przedsięwzięcie ze wszech miar sensowne, czytamy na stronie nj24.pl. Przenosimy się teraz w okolice Lwówka Śląskiego. Restauratorka, która wyłudziła dotację na odbudowę popowodziową, usłyszała zarzuty. 180 tysięcy złotych będzie musiała zwrócić. Właścicielce restauracji, której wielka woda w odróżnieniu od wielu innych osób nie wyrządziła żadnych szkód, grozi też do 8 lat więzienia. Szczegóły zna nasza reporterka Grażyna Wiatr.
7: To historia z pogranicza trzech powiatów dotkniętych powodzią: lwóweckiego, zgorzeleckiego i karkonoskiego. 54-latka zgłosiła szkody w obiekcie gastronomicznym, jednak jak się okazało, jest on położony na tyle wysoko, że wielka woda tam nie dotarła.
8: Podejrzana wyłudziła ponad 180 tysięcy złotych.
7: Jak mówi mi Edyta Bagrowska z komendy w Jeleniej Górze, bo to ta ujawniła sprawę, przedstawione przez kobietę faktury dotyczyły w ogóle innych prac w innym miejscu.
6: Każdy, kto otrzymał zasiłki popowodziowe, musiał się z nich rozliczyć z pokazaniem faktur i rachunków za odbudowę. Zakończenie procedury odbiorów strażackich w świątyni Wang w Karpaczu zamyka jedną z najbardziej wymagających realizacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej zabytków w Polsce. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło. Wnętrze świątyni Wang wygląda dokładnie tak, jak powinno. Surowe drewno, historyczna konstrukcja, brak widocznych instalacji. A jednak to tylko pozory. Pod powierzchnią tej niemal tysiącletniej architektury działa dziś jeden z najbardziej zaawansowanych systemów ochrony przeciwpożarowej, jakie zastosowano w obiekcie zabytkowym. wypadkowym w Polsce. Zakończenie odbiorów przez Państwową Straż Pożarną oznacza, że inwestycja została formalnie zamknięta. Z punktu widzenia inżynierskiego to przykład realizacji, w której technologia musiała całkowicie podporządkować się historii. Pisał o tym dziennik Wałbrzych.pl. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Zgodnie z obietnicą wracamy do Joanny Strutyńskiej i jej gości.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: A teraz, jak już Wam wcześniej obiecałam, porozmawiamy o oszustwach.
9: Podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze.
10: Jelenia Góra i okolice to są, wiadomo, rejony turystyczne. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o oszustwach i chciałam zacząć od oszustw właśnie typowych dla takich miejscowości jak Jelenia Góra czy Karpacz, czyli oszustw na kwaterę tak zwanych.
9: Najczęściej informacje dotyczące oszustw związanych z wynajmem różnego rodzaju apartamentów, domków, wpływają do jeleniogórskiej policji, ale mam tu na myśli Karpacz czy Szklarską Porębę w okresach urlopowych, czy są to ferie, na przykład wakacje, okres świąteczny, i wówczas pojawiają się częściej zgłoszenia. Czasami bywa tak, że osoby zgłaszają się osobiście do komisariatu policji w Karpaczu, ale też w swoich jednostkach, ponieważ najczęściej to są osoby spoza naszego regionu. No i oczywiście schemat działania przestępców jest zazwyczaj podobny. Potencjalni klienci wyszukują atrakcyjne oferty noclegowe na różnego rodzaju popularnych portalach ogłoszeniowych, kontaktują się z rzekomym właścicielem obiektu, no i oczywiście po uzyskaniu szczegółów dotyczących pobytu spłacają zaliczkę bądź też całą kwotę za pobyt na konto bankowe. Ale niestety po przyjeździe na miejsce okazuje się, że pod wskazanym adresem nie istnieje żaden obiekt noclegowy, nikt tam nie prowadzi wynajmu, a kontakt z ogłoszeniodawcą najczęściej się urywa. No i w takich przypadkach mamy do czynienia z przestępstwem, bo pokrzywdzeni tracą nie tylko pieniądze, ale również możliwość zaplanowanego wypoczynku. Dlatego w takich przypadkach radzimy, aby dokładnie sprawdzać oferty noclegowe. I oczywiście nie załatwiać tych spraw związanych z rezerwacją na ostatnią chwilę. Dobrze też zachować szczególną ostrożność przy rezerwacji ofert bardzo atrakcyjnych i uważać przede wszystkim na super okazje cenowe. No i oczywiście w takich przypadkach bardzo dobrze jest porównać sobie cenę wynajmu z tymi o podobnym standardzie i lokalizacji. Dobrze również jest zebrać jak najwięcej informacji na temat tego obiektu, w którym chcemy zrobić tą rezerwację. I tutaj też moja taka sugestia, aby nie sugerować się właśnie opiniami zadowolonych klientów, ponieważ bardzo często na stronie internetowej obiektu te opinie mogą być sfałszowane. Natomiast też powinniśmy uważać, jeżeli na stronie obiektu tu podano bardzo mało informacji, no i właśnie im te ogłoszenia są bardziej takie anonimowe, tym są bardziej podejrzane. No i co jeszcze ważnego, to jeszcze to, żeby sprawdzić, czy faktycznie w ogóle adres tego obiektu istnieje.
10: To są też takie istotne wskazówki, podpowiedzi dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy mogą wybierać się na wypoczynek o różnych porach roku. I myślę, że też stosują się do niektórych innych rodzajów oszustw, na przykład w internecie. I stąd moje pytanie, z jakimi rodzajami oszustw właśnie mieszkańcy Jeleniej Góry najczęściej się zgłaszają do Państwa?
9: Oczywiście najczęściej mamy do czynienia z oszustwami inwestycyjnymi, oszustwami na pracownika banku i są to również też oszustwa takie z wykorzystaniem kryptowalut i nowych technologii, ale także był przypadek oszustwa na spadek z zagranicy. Także ten wachlarz przestępstw, z którymi mamy do czynienia, jest bardzo szeroki. Tak naprawdę prawie codziennie otrzymujemy zgłoszenia od osób, które w bardzo krótkim czasie tracą niekiedy oszczędności całego życia. W przypadku oszustw inwestycyjnych, no to oczywiście często osoby sugerują się szybkim zyskiem, a kończy się to ogromną dla nich stratą. Najczęściej zaczynają się te oszustwa inwestycyjne tak niewinnie, od reklamy w internecie, wiadomości SMS albo e-mail, i oszust podaje się za doradcę finansowego, przekonuje, że można łatwo i szybko zarobić, inwestując na przykład w jakiegoś różnego rodzaju akcje, surowce, kryptowaluty. I osoby te działają profesjonalnie, mają oficjalnie brzmiące numery telefonów, strony internetowe łudzące podobne do prawdziwych firm inwestycyjnych. Bardzo często często też oferują taką pomoc krok po kroku, żeby ułatwić kontakt. Proponują na przykład zainstalowanie aplikacji bądź na telefonie, bądź na komputerze pokrzywdzonego. No i właśnie jest to ten taki najważniejszy moment, ponieważ instalując taką aplikację, ofiara oddaje oszustom zdalny dostęp do swojego urządzenia. No i już, oczywiście od tej chwili przestępcy mogą podglądać ekran, przejmować kontrolę, kopiować dane do logowania, a także, i to się zdarza bardzo często, wykonują samodzielne przelewy. Więc jest to bardzo ważna informacja, aby nigdy nie instalować na własnym urządzeniu żadnych aplikacji, które sugerują nam osoby, których nie znamy. Jest to sytuacja taka, która może doprowadzić do tego, że w wyniku tych działań stracimy oszczędności swojego życia, a nawet bardzo często to nie tylko oszczędności, ale również ludzie zaciągają kredyty, zainteresowani szybkim i łatwym zyskiem. Potem okazuje się, że stracili nie tylko oszczędności, ale również są bardzo mocno zadłużeni.
10: Kiedy poszkodowani zgłaszają się do państwa, czy w tego przypadku sprawach, gdzie no właśnie urywa się kontakt, i czy mieszkańcy Jeleniej Góry w takich sytuacjach mają szansę na odzyskanie swoich oszczędności? Bo to są sprawy, które zapewne są niełatwe do rozwiązania.
9: Oczywiście, że są to sprawy no trudne, ale oczywiście policjanci tutaj, specjalny wydział do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zajmuje się tego typu przestępstwami. Prowadzone są czynności. Oczywiście każda sprawa kończy się indywidualnie w zależności od okoliczności, w zależności od tego, do jakiego rodzaju oszustwa doszło, w jakim momencie zostały przelane pieniądze. Były też takie przypadki, że na przykład pokrzywdzeni wydawali gotówkę tak zwanemu kurierowi, który pojawiał się w ich mieszkaniu, czyli osobie kompletnie nieznanej. Przekazywali, powiedzmy sobie, 50-60 tysięcy złotych. Dlatego też no tutaj przede wszystkim to jest zdrowy rozsądek i ostrożność.
3: Zmieniamy temat.
5: Tak, zmieniamy temat, bo powiemy sobie teraz trochę o możliwościach odwiedzin naszych sąsiadów. Czyli na stacji Jelenia Góra wsiadamy w pociąg.
11: Połączenia transgraniczne to jest coś, co bardzo staramy się rozwijać na Dolnym Śląsku. No, graniczymy i z Niemcami, i z Czechami. Andrzej Padniewski, Biuro Prasowe Kolei Dolnośląskich. Często nie zdajemy sobie sprawy, że bardzo łatwo jest dotrzeć do chociażby naszych południowych sąsiadów. Tam mamy kilka przejść granicznych, w ramach których możemy przejechać pociągiem. Piękna trasa chociażby z Sędzisławia, to jest pomiędzy Wałbrzychem a Jelenią Górą. Możemy dotrzeć do fenomenalnego Trutnowa, miasta Smoka, gdzie naprawdę turystycznie jest co robić. Z Trutnowa, to też mało osób wie, możemy pojechać do Pecu pod Śnieżką i tam się zwiedzić Karkonosze od drugiej strony, tak? Te szlaki są dużo mniej popularne niż te od strony Karpacza. Z Trutnowa mamy połączenia bezpośrednie do Pragi. To jest przejście graniczne, na którym są realizowane pary połączeń właśnie między Sędzisławiem. Tam czeka taki malutki czeski pociąg. Realizowane te połączenia są przez Koleje Dolnośląskie, ale czeskiego przewoźnika GWTR. Czeka pociąg, który jedzie do Trutnowa. Kolejnym połączeniem transgranicznym jest połączenie ze Szklarskiej Poręby do Liberca. Tam też możemy się udać właśnie do Harachowa, do Liberca. Z Liberca też mamy już bezpośrednie, czy z Młodej Bolesław, czy z Tamwaldu połączenia do Pragi. Mamy też bezpośredni pociąg Wrocław-Praga. Od jakiegoś czasu Intercity jeździ, realizuje Baltic Expressem bardzo fajne liczby. Też z Kolejami Dolnośląskimi możemy dojechać do Lichkowa, to jest na granicy między Lesiem a Lichkowem. Właśnie też możemy już z Lichkowa później się udać dalej w kierunku Ustii nad Orlicji, czy do Ołomuńca bezpośrednimi pociągami i zwiedzać sobie piękne czeskie miejscowości. Same te północ Czech jest naprawdę bardzo turystyczna i warto to odwiedzić. Kudowa-Zdrój czeka autobus do Nachodu, kilkanaście minut jesteśmy w centrum też pięknej miejscowości.
5: Niektóre połączenia to połączenia weekendowe?
11: Nie, tam wszystkie te połączenia, o których wspomniałem, jeżdżą przez cały tydzień. W wakacje więcej par połączeń jeździ też właśnie do Trutnowa, ale te pociągi tak czy siak są dostępne. Coraz więcej par też będzie dojeżdżać na Polanę Jakuszycką. Remont linii po stronie czeskiej spowoduje, że będzie możliwa zwiększenia liczby par połączeń, które jeżdżą do Harachowa, dalej do Liberca. Lichkow czy Kudowa-Zdrój, właśnie bardzo łatwo dostępna do Nachodu, to też są połączenia, które są realizowane przez cały tydzień w przeciągu najbliższych lat. To są te kierunki, które na pewno warto odwiedzić, ale też polecam niemiecki Görlitz po drugiej stronie od Zgorzelca. To jest takie niemieckie Hollywood, tam mnóstwo filmów, Grand Budapest Hotel.
5: I z perspektywy kolei jeszcze niektóre z tych połączeń nie są tak bardzo odkryte i wybierane przez pasażerów, jakby mogły być?
11: Jeżdżę regularnie do Trutnowa, nie znam liczb, natomiast po prostu widzę, że to nasze mówienie o tym, że to Karkonosze czy Sudety od południowej strony są też świetne, wpływa na to i po prostu coraz więcej ludzi siedzi w tych pociągach jeżdżących za granicę. Bardzo popularny jest kierunek do Charkowa. To jednak jest taki kurort narciarski, że w zimie naprawdę dużo osób jeździ, czy to na Polany, jak już skończy właśnie do czeskiej zimowej stolicy. Trutnow, jak mówię, w tym motoraku naprawdę było bardzo dużo ludzi, bo sam wracałem z Pragi i byłem zachwycony faktem, że Polacy odkrywają już tą czeską stronę południową. Ja sam na Śnieżkę kilkukrotnie w przeciągu ostatnich lat chodziłem i zawsze się staram też raz z polskiej, raz z czeskiej strony, żeby porównać. Po czeskiej stronie jest dużo mniej turystów i te szlaki są naprawdę dużo mniej zajęte, więc naprawdę warto spróbować dojechać w Jelenia Góra, Sędzisław, później Trutnow, później Swoboda nad Upą i tam jeszcze autobusem można podjechać właśnie do Pecu. Te autobusy są bezpłatne. No i stamtąd można się naprawdę wejść na Śnieżkę i wrócić tego samego dnia do Jeleniej Góry.
5: A tego typu wycieczki polecał Andrzej Padniewski z Kolei Dolnośląskich.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Witam się z Wami serdecznie i zabieram Was w podróż, bo dobrze jest wiedzieć, gdzie w razie potrzeby i chęci można z Jeleniej Góry dojechać pociągiem.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
11: Andrzej Padniewski, Biuro Prasowe Kolei Dolnośląskich.
12: Wybieramy się w podróż kolejami dolnośląskimi i spotkaliśmy się, żeby dać takie propozycje albo też informacje mieszkańcom Jeleniej Góry. No właśnie, no bo wszystkiego wymieniać nie będziemy, gdzie z Jeleniej Góry możemy dojechać pociągami, ale takie szczególnie ciekawe, atrakcyjne, czy może mało znane kierunki to...
11: Jelenia Góra w ogóle stała się takim bardzo fajnym węzłem przesiadkowym na stacji właśnie w tej pięknej stolicy Karkonoszy. Możemy się przesiąść w pociąg do Karpacza, pojechać do Karpacza, możemy pojechać do Świeradowa Zdroju. Pociągiem też dojedziemy do Szklarskiej Poręby, czyli do wszystkich takich najbardziej znanych miejscowości, czy to w Izerach, czy w Karkonoszach. Natomiast z tych takich mniej popularnych kierunków oczywiście też z Jeleniej Góry można się chociażby bardzo łatwo dostać do Czech. Tam teraz możemy dojechać pociągiem do czeskiego Charkowa, to jest czeska stolica zimowa. Kawałek dalej już się znajduje fenomenalny Liberec, jedna ze stolic krajów, takich województw czeskich. No z samej Jeleniej Góry też zawsze warto gdzieś sobie odwiedzić Topichowice, czy też pojechać w kierunku pięknego przecież Wałbrzycha, bardzo turystycznej miejscowości ze starą kopalnią i z naprawdę coraz ciekawszymi atrakcjami, chociażby Zamkiem Książ, na który też jest bardzo łatwo ze stacji, łatwo dotrzeć ze stacji Wałbrzych-Szczawienko. Także tych kierunków z Jeleniej Góry kolejowo jest naprawdę całe mnóstwo, a z czasem też się przecież pojawi w najbliższym czasie, w przeciągu kilku lat, trasa do Lwówka Śląskiego. Ona też będzie remontowana. Tam jest taki most, który Tom Cruise chciał wysadzić, kiedy planowali kręcić Mission Impossible, którąś tam z ich części. Teraz w przeciągu kilku lat Dolnośląska Służba Dróg i Kolei też tam wyremontuje całą linię kolejową i będziemy mogli jeszcze w kolejny piękny kierunek z Jeleniej Góry się wybrać.
12: A jeśli mówimy o czasie podróży, tak pewnie trudno zbiorczo o tym wszystkim mówić, ale jak bardzo to jest konkurencyjne teraz w stosunku do aut?
11: No Karpacz to jest kilkanaście minut przyspieszonym pociągiem, bo są tam KD Sprintery, które jeżdżą z Jeleniej Góry bezpośrednio do Karpacza. To jest absolutnie nieosiągalne samochodem, już jakby abstrahując nawet od tego miejsca parkingowego, o którym w Karpaczu jest trudno. Świeradów, Szklarska Poręba to też miejscowości, które są bardzo popularne i turyści docierają tam pociągiem szybciej niż samochodem, bo jak sobie policzymy tę całą procedurę jeszcze znalezienia miejsca parkingowego dojścia, to naprawdę opłaca się pojechać pociągiem, więc poza tym pociąg to jest komfort. Można przeczytać książkę, można się przespać, porozmawiać z znajomymi. Dzieciaki też w pociągach bawią się w gonianego dosłownie, czego w samochodzie nie zrobią i zawsze wszystkich zachęcamy, czy to do pracy, do szkoły, na uczelnię, czy w weekend właśnie wybierać koleje dolnośląskie.
12: Może nie wszyscy pasażerowie będą kochać to, że dzieci ganiają po pociągu.
11: Ale mamy wycieczki szkolne, które bawią się w ganianego. Wiemy, że na przykład w obrębie aglomeracji aglomeracji wrocławskiej często dużo ludzi w okolicach tych peak time, czyli tych godzin między 7 a 9, a 15 a 17 w tych pociągach. Dużo osób jeszcze jedzie powyżej tych liczby miejsc siedzących, więc na stojąco. Natomiast w tych właśnie na tych trasach, co po niektórych po prostu w pociągu jest tyle miejsca, że ja sam byłem ostatnio świadkiem, że klasa szkolna po prostu bawiła się w godzinnego i nikomu to nie przeszkadzało, raczej się wszyscy uśmiechali.
12: Jeśli chodzi o pociągi kolei dolnośląskich i połączenia właśnie z Jeleniej Góry, jakie są najpopularniejsze i czy to się różni w ciągu tygodnia i w weekendy?
11: Najpopularniejszym połączeniem z Jeleniej Góry, w ogóle jednym z 10 najpopularniejszych połączeń kolei dolnośląskich, jest połączenie Jelenia Góra-Wrocław. To jest jednak ten odcinek, na którym Wrocław generuje około 60% ruchu. Relacje z i do Wrocławia to jest 60% ruchu pasażerskiego na Dolnym Śląsku. To nie dziwi, no bo stolica Dolnego Śląska, czy turystycznie, czy w tygodniu biznesowo, przyciąga bardzo wielu dolnoślązaków, ale też turystów, którzy przecież korzystają z usług kolei dolnośląskich.
12: I tutaj mówimy o godzinach szczytu, czyli rzeczywiście ludzie dojeżdżają do pracy aż na takim odcinku?
11: Dojeżdżają ludzie do pracy, szczególnie w poniedziałki, piątki mnóstwo studentów dojeżdża do Wrocławia, czy do Jeleniej Góry, bo przecież tam też uczelnie wyższe. Najszybsze połączenie z Wrocław-Jelenia Góra to około godziny 50, więc naprawdę dużo osób dojeżdża. Tam na tym odcinku też jest przecież Wałbrzych, który też generuje spory ruch pasażerów, bo już mniej niż godzinę jesteśmy w stanie dotrzeć do samego centrum Wrocławia i to są najpopularniejsze zdecydowanie kierunek z Jeleniej Góry, to jest właśnie Wrocław.
12: Weekendy też?
11: W weekendy Szkarska Poręba, Karpacz, Świeradów, tam są naprawdę fenomenalne liczby, tysiące osób dojeżdża do tych kurortów. No też to zawsze dobrze wpływa, bo musimy pamiętać o tym, że każdy pasażer, który zdecyduje się zostawić samochód, pojechać pociągiem, to jest mniejszy ruch, to jest bardzo dobre dla tych miejscowości. My rozmawialiśmy z burmistrzem Karpacza, który wie, że u siebie przy tej specyfice terenu górskiego trudno jest dalej rozbudowywać parkingi, więc tutaj ten ruch turystyczny, zresztą tam autobusy też czekają na dole po dojechaniu pociągiem. Ten ruch turystyczny generowany właśnie kolejami dolnośląskimi, pociągiem kolei dolnośląskich jest fenomenalny dla tej miejscowości i innych miejscowości znajdujących się po drodze na linii do Karpacza chociażby.
12: A czy państwo próbują jakoś nas przekonać w Jeleniej Górze do właśnie przesiadania się na pociągi?
11: No tak, no zresztą bardzo popularne są połączenia kolei dolnośląskiej. Myślę, że ta marka już zaszła tak daleko, że my sobie trochę nie zdajemy sprawy. Na Dolnym Śląsku generalnie na przykład z Jeleniej Góry do Wrocławia jeździ kilkanaście par pociągów, z Wałbrzycha ponad 20, z Legnica Wrocław 37 par pociągów kolei dolnośląskich. W innych województwach często marszałkowie zlecają, na przykład w Podlaskim, 4 pary połączeń między Suwałkami a Białymstokiem, czyli dwoma największymi miejscowościami województwa podlaskiego. Ta oferta na Dolnym Śląsku już jest taka, że na niektórych odcinkach to po prostu pasażerowie idą jak na metro, tak? Bo w ciągu 20-30 minut zaraz przyjedzie pociąg i coraz więcej osób korzysta i widzimy to, no ale to też przy takim czasie przejazdu często nieosiągalnym dla samochodów, naprawdę koleje dolnośląskie, czy w ogóle koleje już weszły na taki poziom, powiedziałbym, zachodniej Europy.
12: I tą opinią kończymy temat podróży, by pomówić o sporcie, a konkretnie o lekcjach wychowania fizycznego prowadzonych w pierwszych klasach szkół podstawowych przez profesjonalnych trenerów piłkarskich. Zajęcia organizowane są dla szkół za darmo przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w podziale na 4 podokręgi i jednym z nich jest oczywiście okręg jeleniogórski.
3: Aktywnie w Jeleniej Górze.
13: No przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na problem zajęć z WF-u w klasach 1-3 szkół podstawowych. Łukasz Czajkowski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Widzimy, że systemowo kulejemy w tym aspekcie, dlatego że te zajęcia w klasach 1-3 najczęściej prowadzone są przez nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego.
12: Bo może dzieci po prostu potrzebują się poruszać.
13: No właśnie, problem polega na tym, że porównując sytuację obecną do tej sprzed kilku lat, widzimy dużą dysproporcję pomiędzy zawodnikami, którzy pojawiali się chociażby w piłce nożnej w wieku 10-12 lat, ich koordynacją ruchową, umiejętnością przeprowadzenia najprostszych ćwiczeń, czy gimnastycznych, czy koordynacyjnych, w porównaniu z tymi, którzy jeszcze 10-15 lat temu byli dostarczani do piłki właśnie w podobnym wieku. No jest to przede wszystkim właśnie spowodowane tym, że te zajęcia z WF-u, które organizowane są w klasach 1-3, no są prowadzone przez pedagogów, którzy nie mają odpowiedniego przeszkolenia. I to nie jest, broń Boże, wina tych pedagogów, czy wina dyrekcji szkół. To jest wina systemu, dlatego że to są na tyle specyficzne zajęcia, na tyle charakterystyczne, że muszą być prowadzone przez osoby, które mają pojęcie o tym, w jaki sposób przeprowadzać te ćwiczenia. Tu wiele aspektów, od kwestii fizjologii organizmu, poprzez bezpieczeństwo tych dzieci. Wielu nauczycieli po prostu boi się przeprowadzać mniej czy bardziej skomplikowane ćwiczenia ze względu na to, że nie chcą na siebie brać odpowiedzialności w sytuacji, kiedy dziecku coś się stanie ze względu chociażby na to, że te ćwiczenie zostało przeprowadzone w nieodpowiedni sposób. Dlatego te lekcje WF-u, które mamy dzisiaj, to są tak naprawdę lekcją delikatnej aktywności ruchowej, ale na pewno nie aktywności fizycznej, nie dającej podstaw do tego, aby w przyszłości ten zawodnik, czy nawet zwykły uczeń mógł rozwijać się w kierunku sportu.
12: A te lekcje, które Państwo proponują dolnośląskim szkołom, jak one są zorganizowane, jak wyglądają?
13: To są zajęcia pokazowe, na których gromadzimy uczniów w podziale na roczniki, także klasy pierwsze trenują wspólnie, klasy drugie wspólnie, klasy trzecie wspólnie, tak aby każdy uczeń był na tym samym poziomie zarówno rozwojowym, jak i sportowym. Z drugiej strony te zajęcia realizowane są przez naszych wykwalifikowanych trenerów, którzy też mają uprawnienia do tego, aby pracować z dziećmi, bo to często trenerzy piłki nożnej, ale nie tylko, również innych dyscyplin, to są często nauczyciele WF-u, którzy później uczą w klasach starszych.
12: I są trenerzy na okręg jeleniogórski?
13: Oczywiście są trenerzy na okręg jeleniogórski, chociażby trener koordynator spod okręgu Jelenia Góra, Paweł Pytel. To jest trener koordynator Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, ale to jest również nauczyciel WF-u. Także ci trenerzy mają wszelkie kwalifikacje do tego, aby takie zajęcia prowadzić. I te zajęcia mają na celu nie tylko pokazać dzieciom, jak w fajny, aktywny sposób można przeprowadzić lekcje WF-u, ale też spędzić wolny czas, ale mają też pokazać nauczycielom, nawet tym nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego, że w prosty sposób, używając prostych narzędzi, które nie stwarzają jakichś wielkich zagrożeń dla czy to bezpieczeństwa, czy to dla sytuacji, w której się dzieci znajdą, mogą przeprowadzić te zajęcia z taką prawdziwą aktywnością fizyczną, w sposób, który tym dzieciom da o wiele więcej niż ta forma WF-ów, które dzisiaj widzimy w klasach 1-3.
12: A czy taka jedna lekcja może wystarczyć, żeby dzieciakom z Jeleniej Góry zaszczepić tę miłość na przykład do właśnie piłki nożnej?
13: Z całą pewnością jedna lekcja nie wystarczy i nie to jest celem samego projektu. Celem jest to, żebyśmy wspólnie działali dla rozwoju tych dzieci. I teraz my zawitamy do szkoły, pokażemy nauczycielom, w jaki sposób przeprowadzić te zajęcia, pokażemy uczniom, że jest fajna, aktywna formuła uczestnictwa w życiu sportowym, ale liczymy też na to, że ta aktywność w szkole, to pokazanie tego, że można w szkole w sposób sportowy spędzać lekcje WF-u, zaszczepi w nich tą smykałkę do sportu i oni przeniosą się do lokalnych klubów sportowych, bo pamiętajmy, że mamy w każdej gminie po kilka, jak nie kilkanaście klubów sportowych w różnych dyscyplinach sportu. Jest gdzie sięgać po te lekcje dodatkowe WF-u, tak? czy zajęcia prowadzone przez poszczególne kluby. My jako Dolnośląski Związek Piłki Nożnej mamy blisko 700 klubów zrzeszonych w naszej organizacji na terenie Dolnego Śląska.
12: Już w pilotażu programu z okręgu jeleniogórskiego wziął udział Mirsk. Opowiadają dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego w Mirsku Magdalena Krajewska-Siemek i trener Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Bielski.
14: Uważam, że taka inicjatywa jest bardzo dobra z tego względu, że uważam, że każda aktywność fizyczna jest czymś na plus. Dzieci są bardzo zainteresowane. W dużej mierze wymaga to od dorosłych takiego chęci, tak? Czyli jeśli chodzi o dorosłych, to nie tylko szkoła, nie tylko nauczyciele, pedagodzy, ale przede wszystkim rodzice, tak? Także to jest ważne. I jak najbardziej, rzeczywiście ta współpraca wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, fundacji, związków, które są w stanie tą aktywność dać, myślę, że powinna być, że tak powiem, współpracą, tak? No i te uśmiechy i radość na buźkach, tych dzieci szczególnie potwierdzają, że dla nich, jak widać, nie stanowi to żadnej przeszkody, a wręcz odwrotnie. Fajnie, jak potrafią ten sport przerodzić w zabawę, a zabawę w sport.
15: Wielka radość dzieciaków, wielka chęć do sportu. Przeradza to się też w taką małą pasję do piłki nożnej, bo po każdych zajęciach każde dziecko mówi, że chce do klubu sportowego, chce grać w piłkę. To cieszy. Te treningi są prowadzone tak naprawdę z elementem piłki nożnej. To są treningi ogólnorozwojowe, a ta piłka jest dodatkiem, ale widać, że dzieci cieszy. Przede wszystkim też zauważyłem zaangażowanie i chęć dziewczynek. Na tym etapie w klasach 1-3, gdzie ten pilotaż prowadzimy, nie ukrywam, że dziewczynki są bardziej rozwinięte od chłopców i wykonują te rzeczy lepiej. I one łapią takiego bakcyla i właśnie mi się wydaje, że to też spowoduje, że więcej oprócz chłopaków też dziewczynek będzie trafiać do klubów sportowych.
5: A na przykład dobrze wam znany klub Karkonosze Jelenia Góra może pochwalić się wieloma zespołami młodzieżowymi, od skrzatów po juniorów.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Studia i praca w Jeleniej Górze. To tematy, którymi zajmiemy się teraz na naszej antenie. Kolejność może trochę odwrotna niż to, jak najczęściej przebiega to w trakcie naszego życia, czyli najpierw o pracy, i to bardzo konkretnej, w służbach mundurowych, a dokładniej w jeleniogórskiej policji.
4: Praca w policji to jest wyjątkowa ścieżka kariery dla osób, które chcą dbać i mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli. To nie tylko stabilne zatrudnienie i możliwość awansu, ale również dostęp do specjalistycznych szkoleń, a także możliwość rozwoju. Podinspektor Edyta Bagrowska, oficer plasowy komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Policja jeleniogórska ma 362 etaty. Zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane służbą w mundurze, do wstąpienia w nasze szeregi i przypominamy, że rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Oczywiście przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi policji, musi spełnić następujące wymagania. Przede wszystkim posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, a także zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów się jest podporządkować, no i również dawać rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Czyli co oferuje policja? Wynagrodzenie już od pierwszego dnia szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego i awansu, dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia mieszkaniowe, a także inne świadczenia socjalne. No i to, co jest najważniejsze, czyli stabilne zatrudnienie i możliwość wcześniejszej emerytury. I teraz, jak wygląda proces rekrutacji? Procedura naboru do służby w policji składa się przede wszystkim z kilku etapów. Pierwszy, kandydat musi złożyć dokumenty. Drugi to jest test wiedzy, test sprawności fizycznej, badania psychologiczne, rozmowa kwalifikacyjna. Następnie to jest komisja lekarska i postępowanie sprawdzające. Po pomyślnym przejściu wszystkich etapów kandydat kierowany jest na szkolenie zawodowe do jednej ze szkół policji, która przygotowuje go do pełnienia służby. No i oczywiście preferujemy tu pewne umiejętności kandydatów i to jest tytuł ratownika medycznego, uprawnienia do wykonywania prac podwodnych, prawo jazdy kategorii C+E. No i tu są również uprawnienia ratownika górskiego, wodnego, uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych lub motorowych, instruktora sztuki walki, a także znajomość języków obcych.
10: To jest oferta pracy kierowana głównie dla młodszych mieszkańców Jeleniej Góry, czy osoby w wieku 30, 40 czy nawet 50 lat też mogłyby przejść te wszystkie testy i zostać policjantami?
4: Oferta ta jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych służbą w policji. Nie ma tu żadnego ograniczenia wiekowego. Jeżeli kandydat przejdzie pomyślnie wszystkie etapy rekrutacji, to nie ma żadnego powodu do tego, aby nie został przyjęty i podjął służbę w policji.
10: Rzeczywiście, jak to jest z kandydatami do pracy w Jeleniej Górze? To są właśnie bardziej w zróżnicowanym wieku osoby?
4: Służbę w policji podejmują osoby najczęściej w wieku takim młodym, 20 kilka lat, ale również i po 30. Rzadziej zdarzają się osoby, które chcą karierę rozpocząć w wieku po 40 roku, gdyż na emeryturę osoby te mogą przejść dopiero po 25 latach służby. Ale oczywiście wszystkie osoby chętne zapraszamy.
10: A jaka jest mniej więcej, tak generalizując, liczba osób przyjmowana do jeleniogórskiej policji w stosunku do tego, jaka aplikuje? Jednym słowem, czy trudno jest się dostać do policji w Jeleniej Górze?
4: Na pewno w ostatnim roku w zasadzie został uproszczony test fizyczny dla kandydatów, więc z całą pewnością więcej osób ma możliwości przejść pozytywnie test zdolności fizycznej. Natomiast oczywiście wszystko to zależy od umiejętności i zdolności kandydata, ale na pewno nie wszystkie osoby, które składają dokumenty, pomyślnie przechodzą ten proces rekrutacji. Zdarza się, że osoby te odpadają na którymś z etapów, najczęściej to jest etap test wiedzy psychologicznej, w trakcie którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne kandydata, zachowania społeczne, na przykład stabilność i postawa w pracy. I właśnie najczęściej kandydaci odpadają podczas tego testu, natomiast no, nie oznacza to, że nie mogą do niego podejść kolejny raz. Po upływie 6 miesięcy w zasadzie osoby te mogą ponownie przystąpić do procedury rekrutacyjnej.
10: Mhm. A osoby, które już się dostały do pracy w Jeleniogórskiej Policji, jeśli chodzi o miejsce pracy, czy można sobie wybierać, w jakiej dzielnicy Jeleniej Góry, albo jak się pełni służbę na drogach, w jakim miejscu się ją pełni? Jeśli ktoś na przykład nie chce nadzorować swoich bezpośrednich sąsiadów.
4: Jeżeli chodzi o służbę młodych policjantów, którzy prosto ze szkoły przychodzą do danej jednostki, to każda taka osoba ma przed sobą 3-letni okres przygotowawczy. W tym czasie sprawdzamy, czy ten policjant rzeczywiście nadaje się do służby, zbiera opinie przełożonych. No i oczywiście, jeżeli nadaje się, to przechodzi do służby stałej. W tym okresie najczęściej jest tak, że osoba ta uczy się tego zawodu policjanta i jako pierwszy etap tej służby to jest praca w pionie prewencji. Najczęściej to są osoby, które trafiają do Komendy Miejskiej Policji, do referatu patrolowego, bądź też do komisariatów, do wydziałów prewencji. Po tym upływie 3 lat osoby, które wykazują pewne predyspozycje, zdolności i zainteresowanie, są przesuwane do różnych wydziałów. Mogą podjąć służbę w Wydziale Kryminalnym, w Wydziale Nieletnich i Patologii, w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą, w Wydziale Ruchu Drogowego.
5: Zainteresowani dokładne informacje o naborze do Jeleniogórskiej Policji znajdą na stronie internetowej Miejskiej Komendy.
0: Zmieniamy temat.
5: Teraz zapraszam Was do poznania lepiej jednej z jeleniogórskich uczelni, filii Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego działającej właśnie w Jeleniej Górze.
0: Edukacja w Jeleniej Górze.
16: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Urszula Markowska-Przybyła. Pełnią funkcję dziekana filii w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
10: No i właśnie o tej filii będziemy rozmawiać. To jest filia już z kilkudziesięcioletnią historią, zgadza się?
16: Tak, dobrze pani mówi. Obecna filia w Jeleniej Górze ma ponad półwieczną

0: Nawet ponad 66 lat, odkąd jesteśmy w Jeleniej Górze. Jesteśmy uczelnią, dodam, nie tylko z długim okresem istnienia, ale przez te ponad pół wieku jako społeczność akademicka dokonaliśmy naprawdę wiele. I nie są to tylko slogany. Myślę, że za mało chwalimy się tym, co osiągnęliśmy, a naprawdę mamy się czym pochwalić. Powiem może tak, nauka nie jest krzykliwa.
1: No właśnie, to jest okazja, żeby się pochwalić. Jakimi osiągnięciami może się poszczycić filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze i jej kadra, jej studenci?
0: Bardzo chętnie o tym opowiem. Takie główne osiągnięcie, do którego dążyliśmy przez te kilkadziesiąt lat, to muszę powiedzieć, że jako ośrodek zamiejscowy uczelni osiągnęliśmy pełnię praw akademickich. Jako jeden z dwóch takich ośrodków w kraju mogliśmy nadawać stopień doktora habilitowanego. Takich praw nie nabywa się łatwo. Należy wykazać się sporymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, badań, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, organizacji, zarządzania, aby udowodnić, że uczelni można takie prawo przyznać. Zatem jest to bardzo duże osiągnięcie w skali kraju. Powiem więcej, to wielkie osiągnięcie przyczyniło się również ono do tego, że dziś jesteśmy uniwersytetem, a nie akademią. No właśnie, bo może coś wyjaśnię. W naszym mieście wciąż w obiegu funkcjonuje nazwa Akademia. Już nieraz się spotkałam z takim stwierdzeniem, że idziemy na Akademię, koło Akademii, wysiadamy na przystanku Akademia, Akademia. Funkcjonuje w Jeleniej Górze w obiegu nazwa Akademia. Od 2008 roku jesteśmy uniwersytetem. Co mam wrażenie gdzieś umyka? Uniwersytet to najwyższa ranga uczelni, ma najwyższy status wśród uczelni wyższych. Zauważcie, że byliśmy najpierw wyższą szkołą handlową, potem wyższą szkołą ekonomiczną. Od 1974 roku byliśmy Akademią Ekonomiczną, a od 2008 roku jesteśmy Uniwersytetem Ekonomicznym. Pamiętajmy o tym, że filia w Jeleniej Górze daje dyplom uniwersytecki. Nie ma tutaj nigdzie dopisku, że ktoś studiował w małym mieście. Mówię to, bo niektórzy mają wciąż pewne kompleksy, że studiowali tak w małym mieście. Studiując w Jeleniej Górze mamy dyplom uniwersytecki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
1: No właśnie, dyplom czego można zyskać w filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze? Jakie kierunki prowadzi ta filia? Jakie są możliwości studiowania?
0: W Jeleniej Górze mamy trzy kierunki do wyboru. Rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną. Wcześniej mieliśmy do wyboru dwa kierunki, ale stając przed pewnymi wyzwaniami, rozszerzamy liczbę kierunków, chociaż też niezbyt szeroko, ponieważ te kierunki, które prowadzimy, chcemy prowadzić naprawdę profesjonalnie. Zatem mamy trzy kierunki do wyboru. Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce, logistyka i marketing. To jest względnie nowy kierunek, ale cieszący się również popularnością. I ekonomia biznesu i finanse, która cieszy się też niesłabnącym powodzeniem. Mamy ofertę na pierwszym i na drugim stopniu, czyli nadajemy dyplomy licencjata i magistra. Mamy ofertę jednocześnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach kierunków mamy jeszcze do wyboru specjalności oraz moduły. Uruchamiane są one w zależności od zapotrzebowania.
1: Studia, studenci to bardzo ważna część działania filii w Jeleniej Górze, ale Państwo prowadzą też badania.
0: Oczywiście. Fajnie, że Pani o to pyta. Wspomniałam, że mieliśmy prawa do nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego. Dziś już go nie nadaje, ale nie dlatego, że przestaliśmy spełniać wymogi. To skutek reformy szkolnictwa wyższego z roku 2019, który zmienił struktury uczelni. Dla niewtajemniczonych powiem tak, uczelnia jest dzisiaj inaczej zorganizowana. Mamy osobne struktury naukowe, badawcze, a osobne dla kształcenia i dydaktyki. Jest po prostu inaczej. Nie przestaliśmy prowadzić badań, nie przestaliśmy się rozwijać naukowo, nic w tym stylu. Nasi pracownicy pod względem naukowym są w strukturach wydziałów wrocławskich, a pod względem kształcenia, dydaktyki mamy tutaj swoją strukturę w filii. To nieco skomplikowane dla kogoś z zewnątrz. Ale tak, prowadzimy wciąż badania i to na bardzo wysokim poziomie. Uczestniczymy w konferencjach naukowych, publikujemy w międzynarodowych czasopismach, w czasopismach krajowych o wysokim prestiżu. Jesteśmy wykonawcami grantów badawczych. Mamy przedmioty na studia, które są przedmiotami badawczymi.
1: No właśnie, ale to jeszcze wszystko nie jest całość, jeśli chodzi o działalność Jeleniogórskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego. To, o czym jeszcze warto na pewno powiedzieć, to projekty prowadzone przez

0: filię.
1: Tak, mamy kilka takich innowacyjnych, powiedziałabym, projektów. O trzech tylko powiem. Najstarszym to jest wirtualna firma konsultingowa. To jest projekt, na który dostaliśmy 1 000 000 zł z ministerstwa w roku 2000, ile dobrze pamiętam, 13. Bardzo innowacyjny program. Studenci w ramach wirtualnej firmy konsultingowej realizują prawdziwe projekty na rzecz przedsiębiorstw. Drugi duży program to Uniwersytet Liderów. Jest on skierowany do uczniów szkół średnich oraz ostatnich klas szkół podstawowych, gdzie uczestnicy rozwijają swoje umiejętności zarządzania pracy zespołowej i odpowiedzialnego przywództwa. A trzeci bardzo ważny projekt, który realizujemy, to Kariera Bez Granic, skierowane do studentów, którzy chcą odnaleźć się na dynamicznym rynku pracy. Prowadzony jest przez naszych absolwentów reprezentujących biznes globalny. Pokazujemy, że kończąc uczelnię w takim mieście jak Jelenia Góra, można osiągnąć bardzo wiele, piastować wysokie stanowiska w takich przedsiębiorstwach globalnych i ci właśnie menadżerowie prowadzą z nami ten projekt. Mamy swój wpływ na to, co się dzieje w mieście Jelenia Góra, powiecie karkonoskim i myślę szerzej w regionie, w całym kraju.
2: Warto też, myślę, dopowiedzieć, że jeleniogórska filia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uzyskała tytuł przyjaznej dla sprawiedliwego handlu jako druga uczelnia w Polsce i pierwsza na Dolnym Śląsku.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Ona opuszcza Szklarską Porębę po niecałych 10 latach, ale kiedy jeszcze w niej jest, staje się absolutną gwiazdą.
2: Mowa o Wandzie Bibrowicz, artystce nazywanej m.in. Królową Śniegu. Dlaczego i co udało jej się stworzyć w Szklarskiej Porębie? O tym będziecie mogli posłuchać w naszym programie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i najpierw poszukamy jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Jeleniej Górze nie powstaje zbyt dużo filmów i seriali w porównaniu do innych miast Dolnego Śląska. Próby wyjaśnienia tej kwestii podejmie się dla Was Lech Moliński, współautor książek Nikt nie woła, każdy pamięta, filmowy Dolny Śląsk i Te wszystkie zrywy, raje i jutrzenki o małych kinach na Dolnym Śląsku.
3: Ciekawostki o Jeleniej Górze.
5: Jelenia Góra, jeśli pomyślimy sobie o tym, że podobnie jak Legnica i Wałbrzych do połowy lat 90. była miastem wojewódzkim i spojrzymy na filmografię Legnicy i Wałbrzycha, to ten dorobek filmowy jeleniogórski jest znacznie skromniejszy. Przyznam szczerze, że przez długi czas mnie to zastanawiało, bo sam będąc w Jeleniej Górze często zachwycam się tą przestrzenią, architekturą, żywotnością sceny gastronomicznej i jest to naprawdę fajne miasto, które jest też bazą wypadową w różne miejsca w górach, ale jednak ta filmowa historia jest dużo skromniejsza. Oczywiście zapisało się w dziejach miasta to, że tuż po wojnie, w latach 1947-49 mieszkał tam Stanisław Bareja, czyli legenda polskiej komedii okresu PRL. No i to przełożyło się na jakąś ilość edycji festiwalu Barejada, festiwalu komediowego, który już nie istnieje, ale rzeczywiście przez kilkanaście lat był istotnym takim elementem na mapie festiwalowej naszego kraju. No ale to jest jeden Bareja, jakieś oczywiście pojedyncze osoby związane z miastem, które trafiły do filmu, też znajdziemy, ale ta filmografia jest skromna. W zasadzie przychodzi mi do głowy film Za niebieskimi drzwiami Mariusza Paleja, który w bardzo ciekawy sposób połączył tak zwany zameczek na Zabobrzu z Polskim Morzem, bo tam taki trik filmowy został wykonany, że ten zameczek, który jest w dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze, znajdował się nie na Zabobrzu, a nad Polskim Morzem. No ale kino pozwala na taką zabawę. Jest to część też jakiejś naszej przyjemności, kiedy znamy jakieś tereny, by tropić te różne powiązania.
2: No i to zawsze jest podawane jako przykład, że Dolny Śląsk jednak filmowo może mieć dostęp do morza.
5: Tak, jeśli Dolny Śląsk ma mieć dostęp do morza, to za sprawą filmowców, no bo tak, z perspektywy filmowej na Dolnym Śląsku bez trików komputerowych można osiągnąć wszystko oprócz tego morza, chociaż no zobaczymy, jaka będzie przyszłość. I ja się bardzo długo zastanawiałem i odpowiedź przyszła trochę przypadkiem, odpowiedź na pytanie, dlaczego Jelenia Góra nie jest aż tak filmowa. Rozmawiałem ze scenarzystą, dzisiaj już też prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Grzegorzem Łoszewskim, Tomaszewskim, autorem tekstów m.in. do Komornika, na podstawie którego Felix Falk wyreżyserował głośny swego czasu i nagrodzony w Gdyni główną nagrodą Tytuł. No i właśnie, rozmawiałem z tym Łoszewskim o tym jego wałbrzyskim filmie Komornik i okazało się, że ten scenariusz, ta opowieść była pomyślana jako opowieść dziejąca się w Jeleniej Górze. Cała ta historia tej przemiany jest zainspirowana osobą, którą Łoszewski spotkał w Kotlinie Jeleniogórskiej. Natomiast bardzo szybko, kiedy do pracy przystąpili producenci, przeprowadzili analizę i zaproponowali przeniesienie tego scenariusza z Jeleniej Góry do Wałbrzycha, ponieważ okazuje się, że Jelenia Góra jest położona troszkę zbyt daleko od Wrocławia, regionalnego centrum, żeby ta logistyka dla ekip filmowych była łatwa. Wałbrzych i Legnica tutaj zdecydowanie, czy Świdnica zdecydowanie wygrywają. I druga rzecz jest taka, że chyba przez to, że nie wydarzyło się coś takiego, jak mamy w przypadku Legnicy i Krzystka, że człowiek stamtąd odniósł sukces filmem o Legnicy, to gdzieś w Jeleniej Górze te produkcje filmowe, przyciąganie ich nie są traktowane priorytetowo. Może też sława Lubomierza, który przecież znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od Jeleniej Góry, już jako stolica polskiej komedii i miasteczko samych swoich zaspokaja wiele potrzeb. Może to też się przełożyło na to, że Jelenia Góra nie stała się miastem filmowym, bo to są pojedyncze jakieś występy. Bez wątpienia kinomanów i kinomanek w Jeleniej Górze nie brakuje, ale niewiele jest obecności miasta na dużym ekranie jako obiektu czy pleneru dla filmu.
2: Ta odległość Jeleniej Góry od Wrocławia rzeczywiście jest tak ważna dla filmowców i dlaczego?
5: Wygląda na to, że faktycznie, mimo że mobilność filmowców rośnie, że te sytuacje z okresu PRL, gdzie do tych filmowych miast, takich jak Lubomierz czy Bystrzyca Kłodzka, ekipy przyjeżdżały na półtora miesiąca i jak już opuściły wytwórnie filmów fabularnych, to tam stacjonowały. Oczywiście aktorzy wracali do innych obowiązków, ale cały pion produkcyjny się de facto przeprowadzał do takiej miejscowości. Teraz to działa zupełnie inaczej. Ekipy wpadają na krótko. Ostatnio słyszałem taką historię, że po zobaczeniu kosztorysu za 3 dni, czy już nie 3 dni, a nie miesiąc pracy w jednym obiekcie, no to stwierdzili, że muszą się zmieścić w 2 dni. Jednak ten aspekt kapitalistyczny zadecydował. Więc mimo tych przemian i zwiększonej mobilności, Jelenia Góra wciąż jest relatywnie daleko. No nie da się tego dystansu kilometrowego skrócić. Na pewno ma to wiele atutów, natomiast dla filmowców nie jest to wabikiem, więc zobaczymy, jaka będzie filmowa przyszłość Jeleniej Góry. No pod kątem architektury sprzed kilkudziesięciu czy 100 lat, no to na pewno Jelenia Góra nie ustępuje w niczym ani Wałbrzychowi, ani Kłodzku, ani Bystrzycy, tym takim najbardziej w ostatnich latach popularnym miejscom, jeśli chodzi o wybory filmowców.
2: Tyle o filmie, a teraz o gobelinach, a raczej o ich autorce. Wanda Bibrowicz związana była jakiś czas ze Szklarską Porębą, ale jej historia zaczyna się gdzie indziej.
4: Wanda Bibrowicz to jest w ogóle niesamowita osoba, jeśli chodzi o rozwój sztuki feministycznej w naszym regionie, ponieważ Wanda Bibrowicz to jest to pierwsze pokolenie kobiet artystek, które studiowały na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ewa Pluta, Muzeum Miejskie Wrocławia. Ona nie była Niemką, była Polką. Urodziła się w Grodzisku Wielkopolskim, w takiej no dość dobrze sytuowanej rodzinie, bo jej ojciec, dziadkowie, wujkowie prowadzili browar w Grodzisku Wielkopolskim. Ona się urodziła w latach 70. XIX wieku i w latach 90. już będąc jakąś tam edukację tą podstawową, zdała z sukcesem egzamin na Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. To był chyba 1896 rok. Ja specjalnie podkreślam tą datę, ponieważ oficjalnie szkoły sztuki wpuściły kobiety dopiero w 1917 roku w Niemczech. Ale były takie wyjątki i Wrocław był takim wyjątkiem, że przyjmował kobiety po zdaniu egzaminów, po uzyskaniu pozwoleń od rektorów i ona na tą akademię się dostała. I na akademii od razu, no tak to trzeba chyba nazwać, złapała chemię ze swoim wykładowcą, z Maxem Wisnicenusem. Chemię i taką twórczą, i intelektualną, ale też no, narodził się tam romans. Między nimi Wislicenus był starszy od Wandy Bibrowicz, miał już żonę, miał córkę, żona Elza zresztą też była artystką, no i nagle pojawia się Wanda. Młoda Polka, jak Wislicenus wspominał, z niesamowitym temperamentem, która marzy o tym, żeby malować. Malować wielkoformatowo, tak jak jej właśnie mentor Wislicenus, ale wpadają na zupełnie inny pomysł. W 1904 roku na Akademii Sztuk Pięknych zostaje otwarta pierwsza pracownia tkacka, którą prowadzi Wislicenus, a organizuje ją w całości Wanda Bibrowicz jako jego asystentka. Dlaczego to jest tak istotne miejsce? No, po pierwsze dlatego, że tam właśnie rozwija się ta sztuka feministyczna. Te kobiety tam tkają, uczą się tkactwa i robią zupełnie awangardowe rzeczy. Wanda odnosi wielkie sukcesy jako tkaczka i nagle w 1911 roku rzuca posadę na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i wyjeżdża ni stąd, ni z owąd do Szklarskiej Poręby.
2: Wiemy dlaczego tak naprawdę?
4: Nie wiemy, ale są takie przypuszczenia, że chodziło tutaj o ten związek z Wislicenusem, że no ona nie mogła chyba na nim jakoś, ja to sobie oczywiście plotkuję, ona nie mogła na nim wymóc rozwodu, rozstania się z Elzą, no i po prostu postanowiła sama sobie poszukać swojej ścieżki artystycznej, odseparować się od tego środowiska. Wyjeżdża do Szklarskiej Poręby, gdzie już jakaś społeczność artystyczna funkcjonuje, jest słynne artystyczne Bractwo Świętego Łukasza, więc są już tam osoby, które tworzą pewien krąg, ale ona ma zupełnie inny pomysł. Ona otwiera śląskie warsztaty tkactwa artystycznego w Szklarskiej Porębie, czyli takie warsztaty, w których uczy tkactwa, ale jest też galeria w tych warsztatach. To miało swoją siedzibę, cała ta instytucja kultury jej miała siedzibę na ulicy Jedności Narodowej dzisiejszej w Szklarskiej Porębie. Ona tam mieszka stosunkowo krótko, bo niecałe 10 lat. Mieszkałaby pewnie dłużej, ale tak się złożyło, że dostała od państwa niemieckiego już po I wojnie światowej, kiedy Niemcy stały się republiką, dostała taką propozycję, żeby w Pilznic koło Drezna stworzyć warsztaty tkactwa. No, będąc w Szklarskiej Porębie zresztą powstały jej najważniejsze dzieła. Wszystkie najważniejsze jej gobeliny do ratuszy na terenie całych Niemiec. Takie gobeliny, które nawiązywały też do legend karkonoskich. Ostatnio w Galerii BWA we Wrocławiu była właśnie, był jeden z takich jej słynnych gobelinów związanych z legendami pokazywany. No i ta sława jej no, rozchodzi się na tyle, że ona opuszcza Szklarską Porębę po tych niecałych 10 latach, ale kiedy jeszcze w niej jest, staje się absolutną gwiazdą tej społeczności artystycznej. Po pierwsze dlatego, że no, ma już na swoim koncie dużo realizacji. Jest znana, aktywizuje inne osoby, obraca się w świetnym kręgu Karla i Gerharta Hauptmannów. Zresztą Karl Hauptmann pisze, że w jej gobelinach można się zobaczyć jak we freskach, a zimą jeździ na nartach. I to jeżdżenie na nartach po Szklarskiej Porębie no, przychodzi do historii i ona dostaje taką ksywkę przydomek Królowa Śniegu, bo ona podobno tak jeździła na nartach jak nikt tam w okolicy, czyli brawurowo w tej długiej sukni, jak przystało na ówczesną sportowczynię, zupełnie ekstremalnie wręcz. Dlatego w tej społeczności artystycznej nazywali ją właśnie Królową Śniegu. Jak się okazuje, od Wislicenusa się wcale nie uwalnia, ponieważ Wislicenus co chwilę tam wpada do tej Szklarskiej Poręby. No i niektóre rzeczy robią razem, większość ona robi sama, a po wyjeździe właśnie do Pilznic, kiedy zamyka ten warsztat tkactwa artystycznego, w którym przecież mnóstwo artystek wyszkoliła, no to Wislicenus ze swoją żoną i z córką przeprowadza się właśnie do tej jej pracowni, do jej zameczku pod Dreznem i dopiero po II wojnie światowej, kiedy umiera pierwsza żona Wislicenusa, to Wanda Bibrowicz i Max Wislicenus zawierają związek małżeński, no po ponad 50 latach czekania na ten moment. Wszyscy troje, Elza Wislicenus, Max Wislicenus i Wanda Bibrowicz-Wislicenus pochowani są w jednym grobie.
2: No właśnie, jedna praca była we Wrocławiu, a czy w Szklarskiej Porębie, czy w okolicy są jeszcze prace, czy ślady po warsztacie Wandy Bibrowicz?
4: Nic mi o tym nie wiadomo. W ogóle no, z Wandą Bibrowicz jest taki problem, że ona robiła pracę w technice tkaniny. To jest rzecz, która nie jest trwała. Przechowuje się w specjalnych warunkach, jeśli chodzi chodzi o takie przechowywanie muzealne. Myślę też, że tam na pewno było sporo takich rzeczy. Wiemy, że ona na przykład tkała też gobeliny do ratusza w Lwówku Śląskim, ale kiedy zmieniła się przynależność narodowa, ja tak myślę, że wiele ludzi po prostu nie doceniło tego, nie potrafiło w tym rozpoznać gobelinów artystycznych, tylko no to zostało gdzieś użyte w zupełnie innych celach. Dlatego jej prace, taka największa kolekcja, największa, to jest kilka, to jest Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Chyba też Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ma jakąś jej jedną pracę. Naprawdę jest to spora rzadkość. Któreś muzeum z Niemiec, tutaj z Dolnego Śląska, zdaje się ma, no i oczywiście to muzeum w Pilznic, gdzie ona tworzyła, tam jest trochę jej gobelinów. Nie wiem też, ale z tego, co się orientuję, to też nie zachował się ślad po tym budynku tego warsztatu tkackiego Wandy Bibrowicz w Szklarskiej Porębie.
2: Jak dla mnie życiorys Wandy Bibrowicz doskonale nadaje się na film. Kto wie, może kiedyś takiej właśnie opowieści o tej artystce się doczekamy.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
5: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję, tańsze zakupy.
10: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Reklama.
13: Pierwsza niedziela czerwca, jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
14: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
15: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no, nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
14: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązujące do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Niedziela słoneczna, chociaż od zachodu teraz idzie deszcz, który po południu dojdzie do centrum kraju. Tutaj 25 stopni, na południu 24, na zachodzie, na przykład w Szczecinie, 21. Kacper Sosnowski, witam. Niby to ostatni dzień długiego weekendu, ale jednak jeszcze cały dzień przed nami. I na ten wspólny niedzielny poranek zapraszam. Mam nadzieję, odpoczniemy sobie razem. Radio Złote Przeboje. Marek Grechuta, nie dokazuj na dobry początek.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu.

Ultravox w Radiu Złote Przeboje. 10 minut po 8, a ja przypomnę, że już możecie wchodzić na stronę złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu pisać, jaką piosenkę Bajmu albo Beaty Kozidrak chcielibyście usłyszeć w wersji akustycznej. Te najciekawsze zgłoszenia będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi zaproszeniami na koncert Beaty Kozidrak, który ostatniego dnia lipca w Lublinie. To będzie koncert Unplugged, więc wszystkie utwory w takiej specjalnej, delikatnej wersji. No, też bym poszedł. A to już Anastasia.

0: Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. A teraz Złota Piątka, dziś z Powerem, czyli piosenkami, które mają hasła o sile czy mocy w tytule.
1: Złota Piątka.
0: A najpopularniejsze słowa w piosenkach to statystycznie, słuchajcie, w tłumaczeniu na polski już: miłość, dziewczyna, czuję, daję, biorę i słowo yeah. Natomiast power, czyli moc, siła, zajmuje specjalne miejsce, bo często łączy się z uczuciami i z miłością. Ale też jak u Madonny, z pożegnaniem. No to Madonna, Power of Goodbye przed nami. Tekst jest prawdopodobnie o byłym mężu piosenkarki, aktorze Seanie Pennie. Ich burzliwe małżeństwo trwało 4 lata. No nie za długo, ale zdołał się mąż na dowidzenia piosenki o sobie dorobić. I to jakiej pięknej ballady.

Piękna ballada USA for Africa w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 9. Sprawdziłem dla was, jak ktoś chce sobie długi weekend przedłużyć. Jaka pogoda będzie w tym nadchodzącym tygodniu. A jak ktoś wraca do pracy, no to też warto wiedzieć, jak się ubrać, prawda? A więc jutro super, tak jak dziś. I do środy też piękna pogoda, ciepło, słońce. No na zmianę z deszczem, żeby kwiaty na balkonie się same podlewały. Ale od środy, uwaga, chłodniej, wszędzie poniżej 20 stopni, nawet 16, tak widzę, w wielu polskich miastach. No i tak aż do weekendu, ale następny weekend już w miarę słoneczny i też powyżej 20 stopni. Czyli ten długi weekend najlepiej do środy przedłużać. Bardzo proszę, nie ma za co. A to dr Alban.

0: trudno będzie.
1: Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Pogoda na razie przyjemna, ale będą burze. Alert burzowy dla 7 województw. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach za 2,5 minuty o 9:00.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert.

0: Start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje. Mówiłem, że będzie dziewiąta i jest, ale my tu się znamy na wszystkim. Teraz wiadomości.
7: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
8: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
7: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica, strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio, doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. Wielka Parada Smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Chmurzy się w Szczecinie, może tam pokropić deszcz. Po południu pokropi także w Wielkopolsce i dotrze do centrum. Ciepło od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Poznaniu, Białymstoku, po 24 w Krakowie, Katowicach, a 25 we Wrocławiu. To a propos tego, co w naszych wiadomościach przed chwilą, to ja powiem jeszcze, ile na swojej fantastycznej grze w Paryżu zarobiła nasza nowa bohaterka narodowa Maja Chwalińska. Będzie też o ważnym wydarzeniu muzycznym, które wczoraj w Opolu.
1: Radio Złote Przeboje.
6: I jest Queen na dobry początek. Kacper Sosnowski, witam. I tak dziewiątą to można zacząć. Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.

0: Man at Work w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A z okazji 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który trwa, Natalia Kukulska występowała w tym roku na różnych koncertach, a wczoraj trafiła ze swoją gwiazdą do Alei Gwiazd. Gratulujemy Natalii bardzo. Wczoraj też śpiewała w koncercie poświęconym Bogdanowi Olewiczowi, autorowi najważniejszych polskich tekstów, i zaśpiewała m.in. Tylko mnie poproś do tańca, czyli utwór, który kiedyś wykonywała jej mama Anna Jantar, ale jak zaśpiewała!
1: Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę, od krańca świata do krańca.
0: Ach, cóż to jest za piosenka?
1: Od piekła do nieba bram.
0: Ach, cóż to było za wykonanie?
1: Tylko mnie poproś.
0: Naprawdę polecam, jak ktoś nie widział, to trzeba gdzieś zobaczyć w powtórce albo w internecie. Natalia Kukulska, Tylko mnie poproś do tańca. A u nas Natalia Kukulska ze swoją piosenką Czy ona jest?

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Reklama.
7: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Złota Piątka.
1: W radiu Złote Przeboje, tak jest. Dzisiaj Złota Piątka z Powerem, czyli tekstem o sile mocy w różnych piosenkach. No to będzie Snap the Power. Zdradzę wam, słuchajcie, tajemnicę. To jest taka muzyczna krzyżówka kilku piosenek, między innymi nagrania disco Love's Gonna Get You, niejakiej Jacqueline Brown. Mogę nawet zaprezentować fragmencik. O, właśnie, między innymi to jest krzyżówka tego nagrania. I stamtąd właśnie pochodzi wers I've Got The Power. Niemieccy producenci znaleźli wokalistkę, która zaimprowizowała w studiu, może też imprezowała różne teksty, wymyślała na bieżąco i myślała, że już nigdy ich nie zaśpiewa, bo to, co śpiewała, uznała za bardzo dziwne. No i się to okazało wielkim przebojem. Takim, że podbiło cały świat. I musiała Snap potem grać koncerty na całym świecie. A ten utwór został pierwszym rapowym, który osiągnął pierwsze miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. The Power!

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
6: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend.
16: Nareszcie niedziela.
1: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

No właśnie, tu Radio Złote Przeboje. Już słyszycie, że wracamy do wczorajszego występu Mai Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa. Nie dała rady Miże Andrzejewej Polka, ale i tak jesteśmy z niej dumni, bo Maja w 3 tygodnie wytężonej pracy i sukcesów dobrze zarobiła. Do tej pory w całej karierze zainkasowała 3 miliony złotych, co prawda większość z tych pieniędzy i tak musiała wydać na turnieje, zakwaterowania i tak dalej, ale za francuską imprezę zgarnie 6 milionów złotych, czyli 2 razy tyle, co do tej pory w całym życiu. I takich tygodni z takim pozytywnym zwrotem wynagrodzeń w pracy wszystkim życzę. Nie wiem, czy dodawać, że podatek od tych 6 milionów złotych trzeba będzie zapłacić, a we Francji to ponad 40%. No i z 6 milionów robi się 3. Ach.

0: Dwaj znajomi z Australii, Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. Za 2:50 w naszych wiadomościach wrócimy do sukcesu Mai Chwalińskiej.
1: Radio Złote Przeboje.

0: I już jest godzina 10, tu Radio Złote Przeboje, zapraszamy na wiadomości.
1: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
2: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
3: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem?
4: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
1: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
5: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
1: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
6: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
1: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Cieszmy się teraz słońcem, bo po południu popada. Od zachodniopomorskiego przez kujawsko-pomorskie, wielkopolskie aż do centrum. Możliwe, że zagrzmi. Od 21 stopni na północy przez 23 w centrum, po 25 na południu kraju, na przykład na Podkarpaciu. Kacper Sosnowski, witam. Gdzie spędzamy ten długi, wolny weekend? O tym będzie już za chwilę. Będzie także Złota Piątka. Dziś z Powerem.
8: Radio Złote Przeboje.
0: Czyli takimi piosenkami, w których jest dużo mocy i w tekście to słowo też występuje. A to...

Miami Sound Machine, piosenka, która z wakacjami, urlopem i wypoczywaniem się absolutnie kojarzy, czyli Konga. Tak się zastanawiam, gdzie nasi słuchacze na ten wolny weekend wybyli. Dane z biur mówią, że statystyczny Polak, jeśli za granicę, to do Włoch poleciał na czele z Rzymem i Mediolanem lub do Hiszpanii, najchętniej do Alicante i na Majorkę, ale też Paryż był w czołówce, o, może przez ten tenis. A w kraju? No to nad Bałtyk, do Sopotu, koło brzegu Świnoujścia. A jak góry, to Małopolska i Zakopane oczywiście. A jak ktoś w domu siedzi, spokojnie z muzyką też się da podróżować. Do Nowego Jorku za darmo was zabieram, bo tam toczyła się akcja gorączki sobotniej nocy z tą melodią od Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: 10:31. Coolio w Radiu Złote Przeboje, Gangsters Paradise. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki z Powerem. Pierwsza dziś, Potęga Miłości to będzie, ale nie jedyna, bo to stały motyw piosenek. Tym razem za sprawą Huey Lewis and the News, którzy The Power of Love nagrali w 1985 roku do filmu Powrót do przyszłości. Lewis w filmie nawet zagrał epizod, wcielił się w nauczyciela oceniającego przesłuchania grupy młodych muzyków, którzy grają właśnie The Power of Love. Ale w tym filmie słyszymy tylko fragment instrumentalny występu, bo kiedy zespół przesyłał muzykę producentom filmu, nie było jeszcze wymyślonych słów piosenki. W tych słowach Lewis zainspirował się jego powiększającą się rodziną i siłą, jaką daje miłość. No to bardzo proszę, idealne na niedzielę The Power of Love.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
8: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zysk.

0: ekspert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Słuchasz radia Złote Przeboje.
9: Will you count me in?

Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. Piosenka z kolejnym genialnym tekstem frontmana zespołu Jarosława Kisińskiego. Wczoraj słuchałem jubileuszu Bogdana Olewicza w Opolu, jego tekstów różnorodnych, zabawnych, głębokich. Naprawdę szapoba. Aha, i piosenka Poranno-senna mi się przypomniała, bo Alicja Majewska pięknie zaśpiewała tak. Na przekór wszystkim będę spać. To powinien być w ogóle hymn naszego weekendu, prawda? No bo kiedy się wyspać, jak nie dziś. Ale gramy Sztywnego Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. A kto w łóżku się przewraca z lewej strony na prawą, to temu gratuluję serdecznie i macham.

Fantastyczna Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, kto wczoraj dopingował Maję Chwalińską podczas finału Rolanda Garrosa z Trybun. Ja powiem, że na pewno tam był Brad Pitt. Zaraz przekonamy się, kto jeszcze.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: 7 czerwca, niedziela, zbliża się godzina 11. Tu Radio Złote Przeboje, jak zwykle o pełnej mamy dla Was sprawdzone wiadomości.
13: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
14: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
13: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. 5-latka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy, multimedaliści wielkich imprez, Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
15: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
16: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
13: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Pogoda na weekend.
12: I co tam z tym deszczem? Tak delikatnie wchodzi od Szczecina, ale po południu to już lunie. Na północy w Wielkopolsce oraz w centrum. W Częstochowie też popada. Od 21 stopni na północy po 25 na południu.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Trzy minuty po godzinie 11:00, coś to wszystko powoli idzie w stronę rozmyślania o obiedzie. A jakie jest najpopularniejsze danie na świecie? O tym za chwilę.
18: Radio Złote Przeboje.
19: Zaprasza Kacper Sosnowski.

The Beatles w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy już krzątali się w kuchni podczas tego nagrania, sprawdzając, co tam dziś można na obiad wymyślić. A wiecie, jaka jest najpopularniejsza potrawa na świecie? No, potrawa. To jest pizza po prostu, która we Włoszech w Neapolu kiedyś w trudnych czasach powstała jako tanie i proste danie dla najuboższych. A dziś margherita, czyli kawałek ciasta z sosem pomidorowym i serem, za 40 zł nam wszędzie sprzedają. To co dziś na obiad pichcimy? No pewnie schabowe i młode ziemniaki proponuję. Bo Polacy nie Włosi i swoje przysmaki mają. To dzisiaj schabowy, ale w czerwcu sobie złotą piątkę po włosku zrobimy. O tak!

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic.
1: Szaki w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza...
2: Złota Piątka.
1: Z Powerem. A wielkich ballad z hasłem Power of Love w historii muzyki mieliśmy kilka. Był Frankie Goes to Hollywood, był Huey Lewis in the News, to już grałem. No to jeszcze pozostaje Jennifer Rush, która pisała wiersze. Część z wierszy potem zamieniało się w teksty do melodii komponowanych przez jej producentów. The Power of Love z 1984 roku stała się pierwszym singlem w historii Wielkiej Brytanii, który sprzedał się w nakładzie miliona egzemplarzy. I tak pozostało aż do I Will Always Love You, Whitney Houston. A utwór był opowieścią o uczuciu Rush do jej chłopaka. Tak się zastanawiam, co by było, jakby tych chłopaków Rush miała więcej i dla każdego takie piosenki tworzyła.

0: Rabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę.
8: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
0: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Reklama. To jest radio Złote Przeboje.

0: Pulse Garden, Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W ramach piosenek o potędze i mocy Siłacz Marcina Rozynka będzie. Przebój z 2003 roku wyprodukowany przez Grzegorza Ciechowskiego. I po tym muzycznym sukcesie Rozynek, który był nie tylko wokalistą, ale i kompozytorem, będąc już na muzycznym szczycie, grając koncerty, zdecydował się na oryginalny, jak na show biznes, krok. Ponieważ urodziło mu się dziecko, to z kariery się wycofał i zajął synkiem. Siłacz.

0: W Radiu Złote Przeboje Sophie B. Hawkins już powoli kończy. Za kilka minut w południe nasze wiadomości, w nich o tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. A od południa przy mikrofonie Wojtek Babiarczyk. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki, jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat, mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznego policji.
15: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
14: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie, na ulicach stolicy Hiszpanii, papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdów Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
16: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, z jakiej sprzęty może.
14: Mówiła Chwalińska, nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Rywalu. Tam nad morzem mamy zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Łodzi i Warszawy. Tu termometry pokazują nawet do 23-24. Trzy minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mogę słuchać bez końca i mam nadzieję, że wy również od nowa się w niej zakochacie. Jeśli możecie, to dajcie już teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach Pink Floyd.

Och, to gwiazda, która już nie może doczekać pierwszych dużych koncertów. One ruszą już na początku września i te pierwsze koncerty odbędą się w Paryżu. Zresztą kilka miesięcy temu pół Paryża była oplakatowanych właśnie wizerunkiem Céline Dion, no i zaproszeniem na serię koncertów do tego miasta. To już prawie 12 minut po godzinie 12. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie. To teraz pora na gwiazdę, która doskonale wam jest znana również jako aktorka. Zagrała choćby w serialu Kariera Nikodema Dyzmy. Znacie ją również z kultowego serialu Klan. No i ona na początku lat 80. bardzo mocno współpracowała z Budką Suflera. To przed wami już teraz Izabela Trojanowska. Jestem twoim grzechem.

0: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: nigdy nie zależało jej na sławie. Zawsze liczy się tylko i wyłącznie muzyka. Kate Bush w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 29 minut po godzinie 12, a dziś swoje 61. urodziny świętuje jeden ze współzałożycieli tego oto zespołu. Warius Manx, no i już chyba wszystko jasne. Robert Jansson świętuje swoją urodziny. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje zapytałem go o jego pierwszą miłość, no i odpowiedź była naprawdę błyskawiczna.
1: Moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i mieliśmy wspólnie wartę nocą. I pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok. Strasznie mi to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich pewnych zabaw dziecięcych, tak zwanych wybieranek.
0: To raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla Roberta Janssona, ale jeszcze jedna wielka zagraniczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Jesteście ciekawi, o kogo chodzi? Szczegóły już niebawem, zatem koniecznie zostańcie razem z nami. No a teraz nagranie, które w 82 roku od razu podbiło Amerykę i Europę. Przed wami Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy

0: Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
1: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce.

0: Art. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert tanie masz.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Takie kawałki zdecydowanie przybliżają nas do lata i do wakacji. Duńska formacja Lightback w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 13, to pozostajemy jeszcze w takich słonecznych klimatach. Zabieram Was teraz do Andaluzji, gdzie w pierwszej połowie lat 60. rodzi się zespół, który dopiero w 94. roku doczekał się światowego rozgłosu i to dzięki tej piosence. Och, wystarczą podobno tylko 3 takty tej piosenki, żeby każdy wiedział, co to za numer. No to uwaga, sprawdzamy. Czy już wiadomo? Los de Rio i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: To chyba jeden z najbardziej złotych numerów Mary Lerdowicz. Małgośka, to był rok 74, a już po godzinie 13 świętować będziemy urodziny artysty, który w lipcu wystąpi na koncercie w Sobocie. Jesteście ciekawi, jakie mowa szczegóły. Już za moment zatem. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach 13 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
5: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
4: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
6: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną, czy glampingiem, no to nie jest pełne.
4: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także gwałtownych burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to 13 najchłodniej było w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej cały czas w Warszawie. Tu termometry pokazują do 25. Minuty po godzinie 13 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli kochacie muzykę zespołu Baim i Beaty Kozidrak, to w tej godzinie będę miał dla Was bardzo ważne informacje. A już teraz na dobry początek Kombi i Rendezvous.

Relaksuję was takimi cudownymi dźwiękami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Sade, 11 minut po godzinie 13. To teraz mam bardzo ważne wieści dla fanów Beaty i zespołu Bajm. Cały dzień. Już od jutra rana macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na niezwykły koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert Zakochana w Lublinie. Żeby dołączyć do naszej zabawy, wystarczy już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. No a potem, jak tylko się jutro rano obudzicie, czekać na telefon od nas. Zatem gorąco zapraszam, bo to będzie wyjątkowy koncert bez prądu, czyli Unplugged w Lublinie. No a teraz pora na zespół, którego wokalista przez pewien czas udawał, że boi się latać. Chodziło o to, żeby koncertował jak najmniej. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje The Cure, no i piosenka o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków, czyli o piątku.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

Tak, powinien płynąć każdy weekend tygodnia, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. Golden Brown. No i zespół, który od 1974 roku do dziś inspiruje kolejne pokolenia fanów. To zespół The Stranglers w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na najjaśniejszą gwiazdę szalonego Eurodisco lat 80. Jej talent dostrzegł jeden z liderów grupy Mother Talking, który nie tylko wymyślił jej pseudonim, ale także pomógł podpisać pierwszy kontrakt. Przed wami w Radiu Złote Przeboje. Blondynka, która podbijała szczyty list przeboju w latach 80. to CC Catch.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Reklama.

słucham dźwięk gitar w tej piosence, to Jerry Rafferty w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 14. 7 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dziś urodziny świętuje artysta, który zanim osiągnął sukces, pracował jako robotnik budowlany, no i także sprzedawał odkurzacze. No i chyba wszystko już jasne. Tom Jones świętuje swoje 86. urodziny. Czuje się, jakby miał co najmniej 60 lat. Tak niedawno powiedział w wywiadzie. A jeszcze w tym roku, dokładnie latem, przyjedzie na jeden koncert do Polski. No to wszystkiego najlepszego. No i czekamy na ten fantastyczny muzyczny show w Polsce. No a teraz w Radiu Złote Przeboje o mały włos, a w 1994 roku wygrałaby Eurowizję. Przed wami Edyta Górniak i To nie ja.

0: wielka gwiazda muzyki lat 80., która do dziś pisze muzykę dla wschodzących gwiazd. To Nick Kershaw, a do tych genialnych kawałków powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
0: Reklama.
4: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 14 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
5: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
6: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
5: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
7: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
5: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską. Teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
8: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
5: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
4: W niedzielne popołudnie w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej w Warszawie. Tu o 14 termometry pokazywały 25 stopni.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Trzy minuty po godzinie 14. Jeśli obiad macie już za sobą, no to czym prędzej biegnę do was z muzycznym deserem, czyli z kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie to na dobry początek. Ballada od Michaela Boltona.

niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami Radia Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 14, a my o tej porze, jak zawsze w niedzielne popołudnie, sprawdzamy, co działo się muzycznego w latach 80. i 90. 7 czerwca 87 roku David Bowie daje koncert w zachodnim Berlinie, ale całe nagłośnienie zostało specjalnie skierowane w stronę muru berlińskiego, aby fani Bowiego ze wschodniego Berlina również mogli uczestniczyć w tym koncercie. Czerwca 97 roku rodzinna formacja Hanson podbija brytyjską listę przebojów tym numerem. To słynny Mbop, to jeszcze dodam tylko tyle, że ta piosenka stała się numerem jeden w prawie 27 krajach. A my w to niedzielne popołudnie wracamy do naszej cudownej polskiej muzyki. To teraz formacja nieżywych schabów. Jakże piękny tytuł. Aha, aha, da, da, da.

0: mogę dać.
1: Jeden z krytyków muzycznych w latach 90. napisał, że grają taką muzykę, że aż szyby drżą w oknach. No i chyba coś w tym jest. Ten zespół swoje pierwsze koncerty dawał w lokalnym parku rozrywki w Orlando na Florydzie. Backstreet Boys w to niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje w 14:30 na zegarach. Słuchajcie, wczoraj późną nocą gdzieś tam w internecie zacząłem buszować, no i znalazłem takie zestawienie 20 piosenek najchętniej słuchanych za oceanem, jeśli chodzi o muzykę lat 80. No i znalazła się tam w pierwszej 20 piosenka prosto z filmu Dirty.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000

0: Papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Mamusia?
14: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

I od razu miło się wraca samochodem z tego długiego czerwcowego weekendu, nawet stojąc w korku, kiedy z głośników płyną takie magiczne dźwięki. Ten artysta, choć kojarzony jest z klawiszami, genialnie opanował też grę na perkusji, gitarze basowej czy harmonice. Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która często ma problem ze znalezieniem butów, ponieważ nosi nietypowy mały rozmiar 35. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kylie Minogue.

Takie niezapomniane kawałki z lat 90. Obiecuję wam jeszcze grać po godzinie 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15. Zatem zostańcie z nami.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
9: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci. Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory targnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
11: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
10: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pogoda.
9: W niedzielne popołudnie w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 17 stopni. Najcieplej w Warszawie 25.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka. z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Trzy minuty po godzinie 15:00, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. No pora taka, że chyba już warto pomyśleć o jakiejś małej czarnej i czymś słodkim do tej kawy. No to wy robicie kawę, a ja dorzucam wam garść tych najcenniejszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Michael Jackson, jego słynne Smooth Criminal.

0: od 50 lat na muzycznej scenie Wielkiej Brytanii już niebawem wyruszają w kolejną trasę koncertową po Królestwie. A w Radiu Złote Przeboje teraz 11 minut po godzinie 15, a my właśnie w weekend z naszymi polskimi gwiazdami wspominamy koncerty zagranicznych gwiazd. Niedawno zapytałem Natalię Kukulską, czy gdzieś tam z tyłu głowy pamięta jeszcze jakiś koncert zagranicznej gwiazdy, który pojawił się w Polsce.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam, i nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniało się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No nic dodać, nic ująć, a my zawsze jesteśmy pod wielkim wrażeniem za to koncertów Natalii Kukulskiej, która już teraz w Radiu Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi chodzić.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Artysta, który w latach 90. był siłą napędową zespołu Take That, Robbie Williams, Rock DJ w Radiu Złote Przeboje, 29 minut po godzinie 16. To teraz pojawia się gwiazda, która rygorystycznie stosuje w życiu zasadę, którą przekazała jej mama. Jeśli coś nie będzie miało znaczenia za 5 lat, no to nie ma znaczenia wcale. Przed wami Cher.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.

0: Człowiek to by się przy tej piosence tak wyłożył na hamaku, zasnął na 15, no może pół godziny, ale widzę, że w studiu już wypoczęty po niedzielnej sieście Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza?
0: Będzie dzisiaj wiele niespodzianek po godzinie 16. Wiem, że pojawi się także jedna z najpiękniejszych ballad Phila Collinsa z lat 80., ale nie zdradzajmy, jaki to kawałek.
1: Dokładnie tak, to zagram, ale też dowiecie się na przykład, jak wyglądała kiedyś współpraca między Muńkiem Staszczykiem i Krzysztofem Krawczykiem i co Muńek Stilaw kiedyś od Krzysztofa Krawczyka otrzymał w prezencie.
0: Zabrzmiało bardzo tajemniczo, zatem te ostatnie godziny czerwcowego weekendu koniecznie spędźcie z radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, cudownych chwil Wam życzę ze złotymi kawałkami.

0: Zdecydowanie można się zasłuchać przy takich kawałkach. Dobijamy do godziny 16 za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda na poniedziałek, a potem też podczas tego popołudnia zagram dla Was Whitney Houston, a także Phila Collinsa.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Na drogach duży ruch. Trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu, na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
14: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
13: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj może popadać deszcze na południu, w centrum oraz też na wschodzie. Na wschodzie także mogą pojawić się burze. Jutro pogodniej na zachodzie, natomiast ten deszcz, przelotny deszcz, może pojawić się na północy, a także na południu kraju.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Niedzielne popołudnie, człowiek po obiedzie, mam nadzieję, że wypoczęty, no to teraz, no właśnie, może skupić się na kolejnych przyjemnościach, a więc na świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę dowiecie się, jak powstawał kawałek Whitney Houston Step by Step, a w tej chwili Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

Alize Japa Vendon, a więc dowód na to, że język francuski i dobra muzyka to jest naprawdę dobre połączenie. Na w Radiu Złote Przeboje czas na ścieżkę dźwiękową do filmu Żona Pastora, a tutaj w rolach głównych Denzel Washington i Whitney Houston. Whitney Houston, która zaśpiewała piosenkę do tego właśnie filmu, stworzoną przez Amy Lennox. I ją też tutaj możecie usłyszeć jako chórki Step by Step w Radiu Złote Przeboje.

0: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Reklama.

Maxi Priest, Close to You, prosto z Wielkiej Brytanii. Na w Radiu Złote Przeboje czas na Amerykankę o kubańskich korzeniach. Martika pod koniec lat 80. napisała tekst o swoim przyjacielu, który miał problemy z narkotykami i stąd tytułowe Żołnierzyki, które są metaforą osób uwikłanych w nauk. Zresztą motyw tej piosenki wykorzystał swego czasu Eminem, chociaż temat jego utworu był zupełnie inny, bo dotyczył konfliktów i przemocy w środowisku rapowym, a nie też uzależnień. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Toy Soldiers.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
19: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
18: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
19: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
20: Gabinet masażu, słucham.
21: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
20: Cześć, a co się dzieje?
21: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
20: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
21: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
20: Kochana, sam go stosuję.
22: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.

Oj, grzechem było nie słuchać tego kawałka głośno. Zresztą panowie z Pet Shop Boys trochę pobawili się, tworząc ten numer. No bo obok tekstu opowiadającego o zbuntowanej młodzieży, syntezatorów, jak ktoś się wsłuchał, no to mógł znaleźć masę innych dźwięków, jak na przykład szczekające psy, czy też szum miasta. Przez co kawałek jest naprawdę filmowy i przynajmniej w mojej głowie pojawiają się zawsze obrazy w tym kawałku, przy tym kawałku. No a teraz będzie balladowo w Radiu Złote Przeboje. Słuchamy Urszula, Niebo dla Ciebie.

był pan Sil w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam między innymi o sprytnych mailach, na które lepiej uważać, a potem też obiecuję świetną muzykę. Będziecie mogli się odprężyć między innymi słuchając Ace of Base, czy też Maggie Rayleigh.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
9: Zdarzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
10: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
9: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Za granicą, w Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to ona będzie w kratkę. Tak jest. Jutro w centrum pogodnie, powyżej 20 stopni. Podobnie też na zachodzie, tam nawet 25, ale już deszcz może popadać na wschodzie, czy też na południu. Tam też jutro mogą pojawić się burze. Jak ktoś nie ma specjalnie planów na spędzenie niedzielnego popołudnia, no to myślę, że już właśnie te plany się znalazły. Radio Złote Przeboje i teraz fantastyczny duet Mike Oldfield, a także Maggie Reilly. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

muzyczna podróż po Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie można było się przez chwilę rozpłynąć przy tym kawałku grupy Fiction Heaven, a więc kawałek Heaven podczas tego Pictures Factory i kawałek Heaven. Natomiast proszę Państwa, no tak, teraz będzie taka mała, mała prywata. Idzie lato, wakacje, no i pamiętam, że czasem zdarzało się brać mi udział w karaoke i właśnie ten numer był jednym z najczęściej zamawianych. A chodzi o Krzysztofa Grawczyka i Parostatek, a do samego Krzysztofa Grawczyka też obiecuję, że jeszcze wrócimy po 18, bo Monik Staszczyk, Still Love, zdradzi Wam, jak z Krzysztofem Grawczykiem się pracowało.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

I po takich kawałkach ten człowiek wie, czego słucha, czyli radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, od jutra macie szansę zgarnąć bilety na koncerty Beaty Kozidrak, Unplugged, Zakochana w Lublinie. Tak jest, w naszej zabawie złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Jutro od samego rana jest na to szansa, a szczegóły, jak zgarnąć te bilety, te wejściówki na Beatę Kozidrak, na koncert Beaty Kozidrak, znajdziecie na stronie radia Złote Przeboje. A teraz dajcie głośniej, bo będzie akurat przy czym się nieco poruszać podczas tego późnego niedzielnego popołudnia, a więc Snap.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
11: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
12: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
10: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama.

Take On Me, a więc zespół AHA w Radiu Złote Przeboje. No, a proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się nowy krążek Madonny. Premiera już 3 lipca. Będzie to kontynuacja tanecznego materiału z 2005 roku, a więc Confessions, a dokładnie Confessions 2. No i z tej okazji już jutro ma też ukazać się krótkometrażowy film promujący tę płytę. A sama Madonna przypomniała ostatnio, że jeśli chodzi o koncerty, to pamiętajmy, by się nimi cieszyć tu i teraz, a nie nagrywać wszystko telefonami. Rada w sumie celna, zwłaszcza że zaczyna się festiwalowy okres. No a my w Radiu Złote Przeboje też cieszymy się przede wszystkim muzyką, dlatego mam dla Was Cyndi Lauper.

0: Beautiful Life w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 18 i za chwilę sprawdzimy sytuację pogodową, bo w wielu miejscach w Polsce były burze i są utrudnienia, między innymi jeśli chodzi o przejazd koleją. Zagram też po 18 dla Was świetne kawałki na ten wieczór. Tak jest, zbliżający się wieczór. Między innymi pojawi się Britney Spears, a także ABBA.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Reklama.
1: Dzień dobry, wieczór, godzina 18:00. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
12: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
11: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
13: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
11: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9:25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, a nawet mogą pojawić się burze na wschodzie oraz na południu kraju. Najchłodniej na północy, tam poniżej 20 stopni, 22 w centrum, 24-25 na południu kraju. 18 minęła, jak mieliście intensywny weekend, to jest ten dobry moment, żeby się odprężyć w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście, z radiem Złote Przeboje, a mam dla was już teraz Abbę.

0: Radiu Złote Przeboje odrobina magii. Steve Miller Band, Abracadabra. Natomiast już teraz Grzegorz Skawiński wspomina, jak zdobywało się instrumenty w PRL-u.
1: Och, no to są już takie historie w ogóle. Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam widząc moje wysiłki w tym kierunku bardzo mnie wspierali i powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam i pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie między lampami jakąś tam lodówką, czymś tam wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak jakby coś tam ze 150 zł kosztowała, no ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam, nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to, a może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem. No cóż, zacząłem na niej grać, jakoś tam się uczyć. Miałem takiego kolegę z bloku naszego, z sąsiedztwa, piętro wyżej mieszkał i on właśnie nauczył mnie pierwszych akordów grać na gitarze i, że tak powiem, sobie akompaniowałem do śpiewu. Była to jakaś chyba szósta klasa szkoły podstawowej. Tak, tak, wtedy.
0: A my już posłuchajmy Grzegorza Skawińskiego z grupą Kombi. Przytul mnie już teraz w Radiu Złote Przeboje.

sentymentalny powrót do końcówki lat 90. do debiutu Britney Spears i płyty Baby One More Time, kawałek Sometimes, historia o młodzieńczej miłości i dojrzewaniu. Numer może nie zrobił takiej furory jak singiel tytułowy, ale też pokazał Britney także z takiej delikatnej, dziewczęcej strony. No a w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do roku 2001. To w tym roku Adam Małysz wygrał turniej czterech skoczni i rozpoczęła się Małyszomania. A podczas 73. ceremonii wręczenia Oscarów najlepszym filmem okazał się Gladiator. W 2001 roku we Wrocławiu zagrał Tom Jones. Sex bomb, sex bomb, yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. A Michael Jackson wydał swój ostatni album Invincible. W tym samym roku ukazał się także singiel Jerry Halliwell It's Raining Men. It's raining men. Był to oczywiście cover z lat 80. grupy disco The Weathers Girls, ale wersja byłej spajsetki stała się znacznie bardziej popularna. W ogóle historia powstania jest dosyć ciekawa. Jerry była już gotowa do promocji swojego drugiego albumu, kiedy to producenci filmu Bridget Jones zaproponowali jej nagranie właśnie kawałka It's Raining Men na ścieżkę dźwiękową. Sama wspominała też później, że nagrała piosenkę bardzo szybko, bo była fanką książek o Bridget Jones. Ostatecznie cover przypadł do gustu zarówno twórcom filmu, jak i też Jerry Halliwell, która dorzuciła ten kawałek na swój krążek. No to posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje It's Raining Men, Jerry Halliwell.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: I tak można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. A już teraz o słuchaniu winyli opowie wam Marek Kościkiewicz.
1: Płyty wracają, oczywiście nie są, nie jest to technologia, czy jest to sposób słuchania muzyki taki bardzo oldschoolowy, specyficzny, ale przyjemność jest duża. No trzeba co 20 minut, 25 minut podchodzić do gramofonu, zmieniać płytę, przekładać na drugą stronę. Ale wydaje mi się, że wtedy jakby ten szacunek do tej muzyki, która jest na tej płycie, jest też większy. Ja nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia brzmienia, ale kwestia też tego, że nie przeskakujemy z utworu na utwór, że nie słuchamy też.
0: Sam zresztą też tak słucham płytę w domu, jeśli chodzi o gramofon i winyle, ale w Radiu Złote Przeboje też niczego nie przeskakujemy, tylko po kolei gramy świetną muzykę dla was podczas tego wieczoru. Niedzielnego wieczoru. Posłuchajcie, Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
10: 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, witam się, kłaniam się podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. Zresztą niebawem też będzie ciekawa historia, bo Monika Staszczyk opowie, jaki prezent kiedyś otrzymał od Krzysztofa Krawczyka. Ale spokojnie, po kolei. Czas teraz na odrobinę disco. Sissy Catch.

0: Uwielbiam ten kawałek, bo bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z latami 80. Out of Touch, radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z kolei już teraz o początkach zespołu Wilki i też wydaniu pierwszej płyty opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my słuchamy już teraz Wilków w Radiu Złote Przeboje.

0: Przyznam, że chyba nie znam osoby, która nie widziała tego filmu, a więc Grease, John Travolta, Olivia Newton-John podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, już teraz posłuchajcie, jak Muniek Staszczyk opowiadał o tym, no właśnie, jak kiedyś miał przyjemność współpracować z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią tam, gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu, mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli chodzi o taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A my posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje, T-Love, I Love You.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Weekend się powoli kończy, ale podczas tego niedzielnego wieczoru też duch disco nas nie opuszcza. Cool the Gang i Fresh w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Edyta Bartosiewicz opowiada o swojej miłości nie do muzyki, a do siatkówki.
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... No, tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: No to słuchamy już teraz Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień w radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Astelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się w sobotę za tydzień po godzinie 18. Miłego.

0: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Mieliśmy przypadki, kiedy zgłaszali się pokrzywdzeni, którzy w wyniku pseudoinwestycji tracili po 200 tysięcy złotych. Także to są naprawdę duże pieniądze.
9: Jak nie dać szans przestępcom, by zabrali nam nasze większe czy mniejsze oszczędności? O tym będziemy rozmawiać. Powiemy też o innych oszustwach, mocno związanych z karpaczem czy szklarską porębą. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i zapraszam do słuchania.
7: Tydzień w Jeleniej Górze.
10: Do Joanny Strutyńskiej i jej gości wrócimy dosłownie za kilka minut, a teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia, które miały miejsce w Jeleniej Górze i okolicach, a które były nie tylko ciekawe, ale również bardzo ważne. Bogdan Widawka, zapraszam.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
10: Samorządowcy z regionu jeleniogórskiego mocno lobbują za przedłużeniem drogi ekspresowej S5 do Zgorzelca i Zawidowa. Podpisali w tej sprawie petycję do premiera. Z tym postulatem nie współgrają niedawne wyniki generalnego pomiaru ruchu 2025. To o tyle ważne, że niedawno właściwy minister uzależnił możliwe uwzględnienie tej inwestycji właśnie od intensywności ruchu. Według obecnych założeń droga S5 ma zaczynać się w Ostródzie, a kończyć w Sadach. Na węźle z ekspresową S3. Jej przedłużenie do Wrocławia ma być zrealizowane do 2033 roku. Samorządowcy i nie tylko, bo też przedsiębiorcy i turyści uważają, że jej przedłużenie byłoby udrożnieniem komunikacyjnym południowo-zachodniej Polski, alternatywnym szlakiem dla autostrady A4 i zintegrowałoby układ komunikacyjny regionu z transeuropejską siecią transportową TEN-T. To tym bardziej uzasadnione, że Czesi zgłaszają zamiar budowy autostrady z kierunku Pragi i Liberca do Zawidowa. Postulaty samorządowców nikogo, kto podróżuje w sezonie letnim i zimowym, w czasie świąt wielkanocnych, majówki, długiego weekendu listopadowego, czyli w zasadzie przez cały rok, do Jeleniej Góry w Karkonosze i Góry Izerskie nie dziwią. Podwyższenie parametrów drogi z Bolkowa do Jeleniej Góry i dalej to przedsięwzięcie ze wszech miar sensowne, czytamy na stronie nj24.pl. Przenosimy się teraz w okolice Lwówka Śląskiego. Restauratorka, która wyłudziła dotację na odbudowę popowodziową, usłyszała zarzuty. 180 tysięcy złotych będzie musiała zwrócić. Właścicielce restauracji, której wielka woda w odróżnieniu od wielu innych osób nie wyrządziła żadnych szkód, grozi też do 8 lat więzienia. Szczegóły zna nasza reporterka Grażyna Wiatr.
11: To historia z pogranicza trzech powiatów dotkniętych powodzią: lwóweckiego, zgorzeleckiego i karkonoskiego. 54-latka zgłosiła szkody w obiekcie gastronomicznym, jednak jak się okazało, jest on położony na tyle wysoko, że wielka woda tam nie dotarła.
12: Podejrzana wyłudziła ponad 180 tysięcy złotych.
11: Jak mówi mi Edyta Bagrowska z komendy w Jeleniej Górze, bo to ta ujawniła sprawę, przedstawione przez kobietę faktury dotyczyły w ogóle innych prac w innym miejscu.
10: Każdy, kto otrzymał zasiłki popowodziowe, musiał się z nich rozliczyć z pokazaniem faktur i rachunków za odbudowę. Zakończenie procedury odbiorów strażackich w świątyni Wang w Karpaczu zamyka jedną z najbardziej wymagających realizacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej zabytków w Polsce. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło. Wnętrze świątyni Wang wygląda dokładnie tak, jak powinno. Surowe drewno, historyczna konstrukcja, brak widocznych instalacji. A jednak to tylko pozory. Pod powierzchnią tej niemal tysiącletniej architektury działa dziś jeden z najbardziej zaawansowanych systemów ochrony przeciwpożarowej, jakie zastosowano w obiekcie zabytkowym w Polsce. Zakończenie odbiorów przez Państwową Straż Pożarną oznacza, że inwestycja została formalnie zamknięta. Z punktu widzenia inżynierskiego to przykład realizacji, w której technologia musiała całkowicie podporządkować się historii. Pisał o tym dziennik Wałbrzych.pl. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Witawka, bardzo dziękuję. Zgodnie z obietnicą wracamy do Joanny Strutyńskiej i jej gości.
7: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: A teraz, jak już wam wcześniej obiecałam, porozmawiamy o oszustwach.
13: Podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze.
14: Jelenia Góra i okolice to są, wiadomo, rejony turystyczne. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o oszustwach i chciałam zacząć od oszustw właśnie typowych dla takich miejscowości jak Jelenia Góra czy Karpacz, czyli oszustw na kwaterę tak zwanych.
13: Najczęściej informacje dotyczące oszustw związanych z wynajmem różnego rodzaju apartamentów, domków, wpływają do jeleniogórskiej policji, ale mam tu na myśli Karpacz czy Szklarską Porębę w okresach urlopowych, czy są to ferie, na przykład wakacje, okres świąteczny, i wówczas pojawiają się częściej zgłoszenia. Czasami bywa tak, że osoby zgłaszają się osobiście do komisariatu policji w Karpaczu, ale też w swoich jednostkach, ponieważ najczęściej to są osoby spoza naszego regionu. No i oczywiście schemat działania przestępców jest zazwyczaj podobny. Potencjalni klienci wyszukują atrakcyjne oferty noclegowe na różnego rodzaju popularnych portalach ogłoszeniowych, kontaktują się z rzekomym właścicielem obiektu, no i oczywiście po uzyskaniu szczegółów dotyczących pobytu wpłacają zaliczkę bądź też całą kwotę za pobyt na konto bankowe. Ale niestety po przyjeździe na miejsce okazuje się, że pod wskazanym adresem nie istnieje żaden obiekt noclegowy, nikt tam nie prowadzi wynajmu, a kontakt z ogłoszeniodawcą najczęściej się urywa. No i w takich przypadkach mamy do czynienia z przestępstwem, bo pokrzywdzeni tracą nie tylko pieniądze, ale również możliwość zaplanowanego wypoczynku. Dlatego w takich przypadkach radzimy, aby dokładnie sprawdzać oferty noclegowe. I oczywiście nie załatwiać tych spraw związanych z rezerwacją na ostatnią chwilę. Dobrze też zachować szczególną ostrożność przy rezerwacji ofert bardzo atrakcyjnych i uważać przede wszystkim na super okazje cenowe. No i oczywiście w takich przypadkach bardzo dobrze jest porównać sobie cenę wynajmu z tymi o podobnym standardzie i lokalizacji. Dobrze również jest zebrać jak najwięcej informacji na temat tego obiektu, w którym chcemy zrobić tą rezerwację. I tutaj też moja taka sugestia, aby nie sugerować się właśnie opiniami zadowolonych klientów, ponieważ bardzo często na stronie internetowej obiektu te opinie mogą być sfałszowane. Natomiast też powinniśmy uważać, jeżeli na stronie obiektu tu podano bardzo mało informacji, no i właśnie im te ogłoszenia są bardziej takie anonimowe, tym są bardziej podejrzane. No i co jeszcze ważnego, to jeszcze to, żeby sprawdzić, czy faktycznie w ogóle adres tego obiektu istnieje.
14: To są też takie istotne wskazówki, podpowiedzi dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy mogą wybierać się na wypoczynek o różnych porach roku. I myślę, że też stosują się do niektórych innych rodzajów oszustw, na przykład w internecie. I stąd moje pytanie, z jakimi rodzajami oszustw właśnie mieszkańcy Jeleniej Góry najczęściej się zgłaszają do państwa?
13: Oczywiście najczęściej mamy do czynienia z oszustwami inwestycyjnymi, oszustwami na pracownika banku i są to również też oszustwa takie z wykorzystaniem kryptowalut i nowych technologii, ale także był przypadek oszustwa na spadek z zagranicy. Także ten wachlarz przestępstw, z którymi mamy do czynienia, jest bardzo szeroki. Tak naprawdę prawie codziennie otrzymujemy zgłoszenia od osób, które w bardzo krótkim czasie tracą niekiedy oszczędności całego życia. W przypadku oszustw inwestycyjnych, no to oczywiście często osoby sugerują się szybkim zyskiem, a kończy się to ogromną dla nich stratą. Najczęściej zaczynają się te oszustwa inwestycyjne tak niewinnie, od reklamy w internecie, wiadomości SMS albo e-mail, i oszust podaje się za doradcę finansowego, przekonuje, że można łatwo i szybko zarobić, inwestując na przykład w jakiegoś różnego rodzaju akcje, surowce, kryptowaluty. I osoby te działają profesjonalnie, mają oficjalnie brzmiące numery telefonów, stronę internetową łudząco podobne do prawdziwych firm inwestycyjnych. Bardzo często też oferują taką pomoc krok po kroku, żeby ułatwić kontakt. Proponują na przykład zainstalowanie aplikacji bądź na telefonie, bądź na komputerze pokrzywdzonego. No i właśnie jest to ten taki najważniejszy moment, ponieważ instalując taką aplikację, ofiara oddaje oszustom zdalny dostęp do swojego urządzenia. No i oczywiście od tej chwili przestępcy mogą podglądać ekran, przejmować kontrolę, kopiować dane do logowania, a także, i to się zdarza bardzo często, wykonują samodzielne przelewy. Więc jest to bardzo ważna informacja, aby nigdy nie instalować na własnym urządzeniu żadnych aplikacji, które sugerują nam osoby, których nie znamy. Jest to sytuacja taka, która może doprowadzić do tego, że w wyniku tych działań stracimy oszczędności swojego życia, a nawet bardzo często to nie tylko oszczędności, ale również ludzie zaciągają kredyty, zainteresowani szybkim i łatwym zyskiem. Potem okazuje się, że stracili nie tylko oszczędności, ale również są bardzo mocno zadłużeni.
14: Kiedy poszkodowani zgłaszają się do Państwa, czy w tego przypadku sprawach, gdzie no właśnie urywa się kontakt, i czy mieszkańcy Jeleniej Góry w takich sytuacjach mają szansę na odzyskanie swoich oszczędności? Bo to są sprawy, które zapewne są niełatwe do rozwiązania.
13: Oczywiście, że są to sprawy no trudne, ale oczywiście policjanci, tutaj specjalny wydział do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zajmuje się tego typu przestępstwami. Prowadzone są czynności. Oczywiście każda sprawa kończy się indywidualnie w zależności od okoliczności, w zależności od tego, do jakiego rodzaju oszustwa doszło, w jakim momencie zostały przelane pieniądze. Były też takie przypadki, że na przykład pokrzywdzeni wydawali gotówkę tak zwanemu kurierowi, który pojawiał się w ich mieszkaniu, czyli osobie kompletnie nieznanej, przekazywali powiedzmy sobie 50-60 tysięcy złotych. Dlatego też no tutaj przede wszystkim to jest zdrowy rozsądek i ostrożność.
2: Zmieniamy temat.
9: Tak, zmieniamy temat, bo powiemy sobie teraz trochę o możliwościach odwiedzin naszych sąsiadów. Czyli na stacji Jelenia Góra wsiadamy w pociąg.
15: Połączenia transgraniczne to jest coś, co bardzo staramy się rozwijać na Dolnym Śląsku. No, graniczymy i z Niemcami, i z Czechami. Andrzej Padniewski, Biuro Prasowe Kolei Dolnośląskich. Często nie zdajemy sobie sprawy, że bardzo łatwo jest dotrzeć do chociażby naszych południowych sąsiadów. Tam mamy kilka przejść granicznych, w ramach których możemy przejechać pociągiem. Piękna trasa, chociażby z Sędzisławia, to jest pomiędzy Wałbrzychem a Jelenią Górą. Możemy dotrzeć do fenomenalnego Trutnowa, miasta Smoka, gdzie naprawdę turystycznie jest co robić. Z Trutnowa, to też mało osób wie, możemy pojechać do Pecu pod Śnieżką i tam się zwiedzić Karkonosze od drugiej strony, tak? Te szlaki są dużo mniej popularne niż te od strony Karpacza. Z Trutnowa mamy połączenia bezpośrednie do Pragi. To jest przejście graniczne, na którym są realizowane pary połączeń właśnie między Sędzisławem, tam czeka taki malutki czeski pociąg realizowany. Te połączenia są przez Koleje Dolnośląskie, ale czeskiego przewoźnika GWTR czeka pociąg, który jedzie do Trutnowa. Kolejnym połączeniem transgranicznym jest połączenie ze Szklarskiej Poręby do Liberca. Tam też możemy się udać właśnie do Harachowa, do Liberca. Z Liberca też mamy już bezpośrednie, czy z Młodej Bolesław, czy z Tamwaldu połączenia do Pragi. Mamy też bezpośredni pociąg Wrocław-Praga. Od jakiegoś czasu Intercity jeździ, realizuje Baltic Expressem bardzo fajne liczby. Też z Kolejami Dolnośląskimi możemy dojechać do Lichkowa, to jest na granicy między Lesiem a Lichkowem. Właśnie też możemy już z Lichkowa później się udać dalej w kierunku Ustii nad Orlicji, czy do Ołomuńca bezpośrednimi pociągami i zwiedzać sobie piękne czeskie miejscowości. Same te północ Czech jest naprawdę bardzo turystyczna i warto to odwiedzić. Kudowa-Zdrój czeka autobus do Nachodu, kilkanaście minut jesteśmy w centrum też pięknej miejscowości.
9: Niektóre połączenia to połączenia weekendowe?
15: Nie, tam wszystkie te połączenia, o których wspomniałem, jeżdżą przez cały tydzień. W wakacje więcej par połączeń jeździ też właśnie do Trutnowa, ale te pociągi tak czy siak są dostępne. Coraz więcej par też będzie dojeżdżać na Polanę Jakuszycką. Remont linii po stronie czeskiej spowoduje, że będzie możliwe zwiększenie liczby par połączeń, które jeżdżą do Harachowa, dalej do Liberca. Lichkow czy Kudowa-Zdrój, właśnie bardzo łatwo dostępna do Nachodu, to też są połączenia, które są realizowane przez cały tydzień w przeciągu najbliższych lat. To są te kierunki, które na pewno warto odwiedzić, ale też polecam niemiecki Görlitz po drugiej stronie od Zgorzelca. To jest takie niemieckie Hollywood, tam mnóstwo filmów, Grand Budapest Hotel.
9: I z perspektywy kolei jeszcze niektóre z tych połączeń nie są tak bardzo odkryte i wybierane przez pasażerów, jakby mogły być?
15: Jeżdżę regularnie do Trutnowa, nie znam liczb, natomiast po prostu widzę, że to nasze mówienie o tym, że to Karkonosze czy Sudety od południowej strony są też świetne, wpływa na to i po prostu coraz więcej ludzi siedzi w tych pociągach jeżdżących za granicę. Bardzo popularny jest kierunek do Harachowa. To jednak jest taki kurort narciarski, że w zimie naprawdę dużo osób jeździ, czy to na Polany, jak już skończy właśnie do czeskiej zimowej stolicy. Trutnow, jak mówię, w tym motoraku naprawdę było bardzo dużo ludzi, bo sam wracałem z Pragi i byłem zachwycony faktem, że Polacy odkrywają już tą czeską stronę południową. Ja sam na Śnieżkę kilkukrotnie w przeciągu ostatnich lat chodziłem i zawsze się staram też raz z polskiej, raz z czeskiej strony, żeby porównać. Po czeskiej stronie jest dużo mniej turystów i te szlaki są naprawdę dużo mniej zajęte, więc naprawdę warto spróbować dojechać w Jelenia Góra, Sędzisław, później Trutnow, później Swoboda nad Upą i tam jeszcze autobusem można podjechać właśnie do Pecu. Te autobusy są bezpłatne. No i stamtąd można się naprawdę wejść na Śnieżkę i wrócić tego samego dnia do Jeleniej Góry.
9: A tego typu wycieczki polecał Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Witam się z wami serdecznie i zabieram was w podróż, bo dobrze jest wiedzieć, gdzie w razie potrzeby i chęci można z Jeleniej Góry dojechać pociągiem.
7: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
15: Andrzej Padniewski, Biuro Prasowe Kolei Dolnośląskich.
9: Wybieramy się w podróż kolejami dolnośląskimi i spotkaliśmy się, żeby dać takie propozycje albo też informacje mieszkańcom Jeleniej Góry. No właśnie, no bo wszystkiego wymieniać nie będziemy, gdzie z Jeleniej Góry możemy dojechać pociągami, ale takie szczególnie ciekawe, atrakcyjne, czy może mało znane kierunki to...
15: Jelenia Góra w ogóle stała się takim bardzo fajnym węzłem przesiadkowym na stacji właśnie w tej pięknej stolicy Karkonoszy. Możemy się przesiąść w pociąg do Karpacza, pojechać do Karpacza, możemy pojechać do Świeradowa Zdroju. Pociągiem też dojedziemy do Skalskiej Poręby, czyli do wszystkich takich najbardziej znanych miejscowości, czy to w Izerach, czy w Karkonoszach. Natomiast z tych takich mniej popularnych kierunków oczywiście też z Jeleniej Góry można się chociażby bardzo łatwo dostać do Czech. Tam teraz możemy dojechać pociągiem do czeskiego Harachowa, to jest czeska stolica zimowa. Kawałek dalej już się znajduje fenomenalny Liberec, jedna ze stolic krajów, takich województw czeskich. No z samej Jeleniej Góry też zawsze warto gdzieś sobie odwiedzić to Pichowice, czy też pojechać w kierunku pięknego przecież Wałbrzycha, bardzo turystycznej miejscowości ze starą kopalnią i z naprawdę coraz ciekawszymi atrakcjami, chociażby Zamkiem Książ, na który też jest bardzo łatwo ze stacji, łatwo dotrzeć ze stacji Wałbrzych-Szczawienko. Także tych kierunków z Jeleniej Góry kolejowo jest naprawdę całe mnóstwo, a z czasem też się przecież pojawi w najbliższym czasie, w przeciągu kilku lat, trasa do Lwówka Śląskiego. Ona też będzie remontowana. Tam jest taki most, który Tom Cruise chciał wysadzić, kiedy planowali kręcić Mission Impossible, którąś tam z ich części. Teraz w przeciągu kilku lat Dolnośląska Służba Dróg i Kolei też tam wyremontuje całą linię kolejową i będziemy mogli jeszcze w kolejny piękny kierunek z Jeleniej Góry się wybrać.
9: A jeśli mówimy o czasie podróży, tak pewnie trudno zbiorczo o tym wszystkim mówić, ale jak bardzo to jest konkurencyjne teraz w stosunku do aut?
15: No Karpacz to jest kilkanaście minut przyspieszonym pociągiem, bo są tam KD Sprintery, które jeżdżą z Jeleniej Góry bezpośrednio do Karpacza. To jest absolutnie nieosiągalne samochodem, już jakby abstrahując nawet od tego miejsca parkingowego, o którym w Karpaczu jest trudno. Świeradów, Skalska Poręba to też miejscowości, które są bardzo popularne i turyści docierają tam pociągiem szybciej niż samochodem, bo jak sobie policzymy tą całą procedurę jeszcze znalezienia miejsca parkingowego, dojścia, to naprawdę opłaca się pojechać pociągiem, więc poza tym pociąg to jest komfort, można przeczytać książkę, można się przespać, porozmawiać z znajomymi, dzieciaki też w pociągach bawią się w gonianego dosłownie, czego w samochodzie nie zrobią i zawsze wszystkich zachęcamy, czy to do pracy, do szkoły, na uczelnię, czy w weekend właśnie wybierać koleje dolnośląskie.
9: Może nie wszyscy pasażerowie będą kochać to, że dzieci ganiają po pociągu.
15: Ale mamy wycieczki szkolne, które bawią się w ganianego. Wiemy, że na przykład w obrębie aglomeracji wrocławskiej często dużo ludzi w okolicach tych peak time, czyli tych godzin między 7 a 9 a 15 a 17 w tych pociągach. Dużo osób jeszcze jedzie powyżej tych liczby miejsc siedzących, więc na stojąco. Natomiast no w tych właśnie na tych trasach, co po niektórych, po prostu w pociągu jest tyle miejsca, że ja sam byłem ostatnio świadkiem, że klasa szkolna po prostu bawiła się w ganianego i nikomu to nie przeszkadzało, raczej się wszyscy uśmiechali.
9: Jeśli chodzi o pociągi kolei dolnośląskich i połączenia właśnie z Jeleniej Góry, jakie są najpopularniejsze i czy to się różni w ciągu tygodnia i w weekendy?
15: Najpopularniejszym połączeniem z Jeleniej Góry, w ogóle jednym z 10 najpopularniejszych połączeń kolei dolnośląskich, jest połączenie Jelenia Góra-Wrocław. To jest jednak ten odcinek, na którym Wrocław generuje około 60% ruchu, relacje z i do Wrocławia, to jest 60% ruchu pasażerskiego na Dolnym Śląsku. To nie dziwi, no bo bo stolica Dolnego Śląska, czy turystycznie, czy w tygodniu biznesowo przyciąga bardzo wielu dolnoślązaków, ale też turystów, którzy przecież korzystają z usług kolei dolnośląskich.
16: I tutaj mówimy o godzinach szczytu, czyli rzeczywiście ludzie dojeżdżają do pracy aż na takim odcinku?
15: Dojeżdżają ludzie do pracy, szczególnie w poniedziałki i piątki mnóstwo studentów dojeżdża do Wrocławia czy do Jeleniej Góry, bo przecież tam też uczelnie wyższe. Najszybsze połączenie z Wrocław Jelenia Góra to około godziny 50, więc naprawdę dużo osób dojeżdża. Tam na tym odcinku też jest przecież Wałbrzych, który też generuje spory ruch pasażerów, bo już mniej niż godzinę jesteśmy w stanie dotrzeć do samego centrum Wrocławia i to są najpopularniejsze zdecydowanie kierunek z Jeleniej Góry, to jest właśnie Wrocław.
16: Weekendy też?
15: W weekendy Szklarska Poręba, Karpacz, Świeradów, tam są naprawdę fenomenalne liczby, tysiące osób dojeżdża do tych kurortów. No też to zawsze dobrze wpływa, bo musimy pamiętać o tym, że każdy pasażer, który zdecyduje się zostawić samochód, pojechać pociągiem, to jest mniejszy ruch, to jest bardzo dobre dla tych miejscowości. My rozmawialiśmy z burmistrzem Karpacza, który wie, że u siebie przy tej specyfice terenu górskiego trudno jest dalej rozbudowywać parkingi, więc tutaj ten ruch turystyczny, zresztą tam autobusy też czekają na dole po podjechaniu pociągiem. Ten ruch turystyczny generowany właśnie kolejami dolnośląskimi, pociągiem kolei dolnośląskich jest fenomenalny dla tej miejscowości i innych miejscowości znajdujących się po drodze na linii do Karpacza chociażby.
16: A czy państwo próbują jakoś nas przekonać w Jeleniej Górze do właśnie przesiadania się na pociągi?
15: No tak, no zresztą bardzo popularne są połączenia kolei dolnośląskiej. Myślę, że ta marka już zaszła tak daleko, że my sobie trochę nie zdajemy sprawy. Na Dolnym Śląsku generalnie na przykład z Jeleniej Góry do Wrocławia jeździ kilkanaście par pociągów, z Wałbrzycha ponad 20, z Legnica Wrocław 37 par pociągów kolei dolnośląskich. W innych województwach często marszałkowie zlecają na przykład w Podlaskim 4 pary połączeń między Suwałkami a Białymstokiem, czyli dwoma największymi miejscowościami województwa podlaskiego. Ta oferta na Dolnym Śląsku już jest taka, że na niektórych odcinkach to po prostu pasażerowie idą jak na metro, tak? Bo w ciągu 20-30 minut zaraz przyjedzie pociąg i coraz więcej osób korzysta i widzimy to, no ale to też przy takim czasie przejazdu często nieosiągalnym dla samochodów naprawdę koleje dolnośląskie, czy w ogóle koleje już weszły na taki poziom, powiedziałbym, zachodniej Europy.
16: I tą opinią kończymy temat podróży, by pomówić o sporcie, a konkretnie o lekcjach wychowania fizycznego prowadzonych w pierwszych klasach szkół podstawowych przez profesjonalnych trenerów piłkarskich. Zajęcia organizowane są dla szkół za darmo przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w podziale na 4 podokręgi i jednym z nich jest oczywiście okręg jeleniogórski.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
17: No przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na problem zajęć z WF-u w klasach 1-3 szkół podstawowych. Łukasz Czajkowski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Widzimy, że systemowo kulejemy w tym aspekcie, dlatego że te zajęcia w klasach 1-3 najczęściej prowadzone są przez nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego.
16: Bo może dzieci po prostu potrzebują się poruszać.
17: No właśnie, problem polega na tym, że porównując sytuację obecną do tej sprzed kilku lat, widzimy dużą dysproporcję pomiędzy zawodnikami, którzy pojawiali się chociażby w piłce nożnej w wieku 10-12 lat, ich koordynacją ruchową, umiejętnością przeprowadzenia najprostszych ćwiczeń, czy gimnastycznych, czy koordynacyjnych, w porównaniu z tymi, którzy jeszcze 10-15 lat temu byli dostarczani do piłki właśnie w podobnym wieku. No jest to przede wszystkim właśnie spowodowane tym, że te zajęcia z WF-u, które organizowane są w klasach 1-3, no są prowadzone przez pedagogów, którzy nie mają odpowiedniego przeszkolenia. I to nie jest, broń Boże, wina tych pedagogów czy wina dyrekcji szkół. To jest wina systemu, dlatego że to są na tyle specyficzne zajęcia, na tyle charakterystyczne, że muszą być prowadzone przez osoby, które mają pojęcie o tym, w jaki sposób przeprowadzać te ćwiczenia. Tu wiele aspektów, od kwestii fizjologii organizmu, poprzez bezpieczeństwo tych dzieci. Wielu nauczycieli po prostu boi się przeprowadzać mniej czy bardziej skomplikowane ćwiczenia ze względu na to, że nie chcą na siebie brać odpowiedzialności w sytuacji, kiedy dziecku coś się stanie, ze względu chociażby na to, że te ćwiczenie zostało przeprowadzone w nieodpowiedni sposób. Dlatego te lekcje WF-u, które mamy dzisiaj, to są tak naprawdę lekcją delikatnej aktywności ruchowej, ale na pewno nie aktywności fizycznej, nie dającej podstaw do tego, aby w przyszłości ten zawodnik, czy nawet zwykły uczeń mógł rozwijać się w kierunku sportu.
16: A te lekcje, które Państwo proponują dolnośląskim szkołom, jak one są zorganizowane, jak wyglądają?
17: To są zajęcia pokazowe, na których gromadzimy uczniów w podziale na roczniki. Także klasy pierwsze trenują wspólnie, klasy drugie wspólnie, klasy trzecie wspólnie, tak aby każdy uczeń był na tym samym poziomie zarówno rozwojowym, jak i sportowym. Z drugiej strony te zajęcia realizowane są przez naszych wykwalifikowanych trenerów, którzy też mają uprawnienia do tego, aby pracować z dziećmi, bo to często trenerzy piłki nożnej, ale nie tylko, również innych dyscyplin, to są często nauczyciele WF-u, którzy później uczą w klasach starszych.
16: I są trenerzy na okręg jeleniogórski?
17: Oczywiście są trenerzy na okręg jeleniogórski, chociażby trener koordynator z podokręgu Jelenia Góra, Paweł Pytel. To jest trener koordynator Dolnośląskiej Związku Piłki Nożnej, ale to jest również nauczyciel WF-u. Także ci trenerzy mają wszelkie kwalifikacje do tego, aby takie zajęcia prowadzić. I te zajęcia mają na celu nie tylko pokazać dzieciom, jak w fajny, aktywny sposób można przeprowadzić lekcje WF-u, ale też spędzić wolny czas, ale mają też pokazać nauczycielom, nawet tym nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego, że w prosty sposób, używając prostych narzędzi, które nie stwarzają jakichś wielkich zagrożeń dla czy to bezpieczeństwa, czy to dla sytuacji, w której się dzieci znajdą, mogą przeprowadzić te zajęcia z taką prawdziwą aktywnością fizyczną, w sposób, który tym dzieciom da o wiele więcej niż ta forma WF-ów, które dzisiaj widzimy w klasach 1-3.
16: Mhm. A czy taka jedna lekcja może wystarczyć, żeby dzieciakom z Jeleniej Góry zaszczepić tę miłość na przykład do właśnie piłki nożnej?
17: Z całą pewnością jedna lekcja nie wystarczy i nie to jest celem samego projektu. Celem jest to, żebyśmy wspólnie działali dla rozwoju tych dzieci. I teraz my zawitamy do szkoły, pokażemy nauczycielom, w jaki sposób przeprowadzić te zajęcia, pokażemy uczniom, że jest fajna, aktywna formuła uczestnictwa w życiu sportowym, ale liczymy też na to, że ta aktywność w szkole, to pokazanie tego, że można w szkole w sposób sportowy spędzać lekcje WF-u, zaszczepi w nich tą smykałkę do sportu i oni przeniosą się do lokalnych klubów sportowych, bo pamiętajmy, że mamy w każdej gminie po kilka, jak nie kilkanaście klubów sportowych w różnych dyscyplinach sportu. Jest gdzie sięgać po te lekcje dodatkowe WF-u, tak? Czy zajęcia prowadzone przez poszczególne kluby. My jako Dolnośląski Związek Piłki Nożnej mamy blisko 700 klubów zrzeszonych w naszej organizacji na terenie Dolnego Śląska.
16: Już w pilotażu programu z okręgu Jeleniogórskiego wziął udział Mirsk. Opowiadają dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego w Mirsku Magdalena Krajewska-Siemek i trener Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Bielski.
18: Uważam, że taka inicjatywa jest bardzo dobra z tego względu, że uważam, że każda aktywność fizyczna jest czymś na plus. Dzieci są bardzo zainteresowane. W dużej mierze wymaga to od dorosłych takiego chęci, tak? Czyli jeśli chodzi o dorosłych, to nie tylko szkoła, nie tylko nauczyciele, pedagodzy, ale przede wszystkim rodzice, tak? Także to jest ważne. I jak najbardziej, rzeczywiście ta współpraca wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, fundacji, związków, które są w stanie tą aktywność dać, myślę, że powinna być, że tak powiem, współpracą, tak? No i te uśmiechy i radość na buźkach tych dzieci szczególnie potwierdzają, że dla nich, jak widać, nie stanowi to żadnej przeszkody, a wręcz odwrotnie. Fajnie, jak potrafią ten sport przerodzić w zabawę, a zabawę w sport.
19: Wielka radość dzieciaków, wielka chęć do sportu. Przeradza to się też w taką małą pasję do piłki nożnej, bo po każdych zajęciach każde dziecko mówi, że chce do klubu sportowego, chce grać w piłkę. To cieszy. Te treningi są prowadzone tak naprawdę z elementem piłki nożnej. To są treningi ogólnorozwojowe, a ta piłka jest dodatkiem, ale widać, że dzieci cieszy. Przede wszystkim też zauważyłem zaangażowanie i chęć dziewczynek. Na tym etapie w klasach 1-3, gdzie ten pilotaż prowadzimy, nie ukrywam, że dziewczynki są bardziej rozwinięte od chłopców i wykonują te rzeczy lepiej. I one łapią takiego bakcyla i właśnie mi się wydaje, że to też spowoduje, że więcej oprócz chłopaków też dziewczynek będzie trafiać do klubów sportowych.
16: A na przykład dobrze wam znany klub Karkonosze Jelenia Góra może pochwalić się wieloma zespołami młodzieżowymi od skrzatów po juniorów.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
16: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Studia i praca w Jeleniej Górze. To tematy, którymi zajmiemy się teraz na naszej antenie. Kolejność może trochę odwrotna niż to, jak najczęściej przebiega to w trakcie naszego życia, czyli najpierw o pracy, i to bardzo konkretnej, w służbach mundurowych, a dokładniej w jeleniogórskiej policji.
8: Praca w policji to jest wyjątkowa ścieżka kariery dla osób, które chcą dbać i mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli. To nie tylko stabilne zatrudnienie i możliwość awansu, ale również dostęp do specjalistycznych szkoleń, a także możliwość rozwoju. Podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Policja jeleniogórska ma 362 etaty. Zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane służbą w mundurze, do wstąpienia w nasze szeregi i przypominamy, że rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Oczywiście przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi policji, musi spełnić następujące wymagania. Przede wszystkim posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, a także zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych, szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów się jest podporządkować, no i również dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Czyli co oferuje policja? Wynagrodzenie już od pierwszego dnia szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego i awansu, dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia mieszkaniowe, a także inne świadczenia socjalne. No i to, co jest najważniejsze, czyli stabilne zatrudnienie i możliwość wcześniejszej emerytury. I teraz, jak wygląda proces rekrutacji? Procedura naboru do służby w policji składa się przede wszystkim z kilku etapów. Pierwszy, kandydat musi złożyć dokumenty. Drugi to jest test wiedzy, test sprawności fizycznej, badania psychologiczne, rozmowa kwalifikacyjna. Następnie to jest komisja lekarska i postępowanie sprawdzające. Po pomyślnym przejściu wszystkich etapów kandydat kierowany jest na szkolenie zawodowe do jednej ze szkół policji, która przygotowuje go do pełnienia służby. No i oczywiście preferujemy tu pewne umiejętności kandydatów, i to jest tytuł ratownika medycznego, uprawnienia do wykonywania prac podwodnych, prawo jazdy kategorii C, C plus E. No i tu są również uprawnienia ratownika górskiego, wodnego, uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych lub motorowych, instruktora sztuki walki, a także znajomość języków obcych.
14: To jest oferta pracy kierowana głównie dla młodszych mieszkańców Jeleniej Góry, czy osoby w wieku 30, 40 czy nawet 50 lat też mogłyby przejść te wszystkie testy i zostać policjantami?
8: Oferta ta jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych służbą w policji. Nie ma tu żadnego ograniczenia wiekowego. Jeżeli kandydat przejdzie pomyślnie wszystkie etapy rekrutacji, to nie ma żadnego powodu do tego, aby nie został przyjęty i podjął służbę w policji.
14: Rzeczywiście, jak to jest z kandydatami do pracy w Jeleniej Górze? To są właśnie bardziej w zróżnicowanym wieku osoby?
8: Służbę w policji podejmują osoby najczęściej w wieku takim młodym, 20 kilka lat, ale również i po 30. Rzadziej zdarzają się osoby, które chcą karierę rozpocząć w wieku po 40 roku, gdyż na emeryturę osoby te mogą przejść dopiero po 25 latach służby. Ale oczywiście wszystkie osoby chętnie zapraszamy.
14: A jaka jest mniej więcej, tak generalizując, liczba osób przyjmowana do jeleniogórskiej policji w stosunku do tego, jaka aplikuje? Jednym słowem, czy trudno jest się dostać do policji w Jeleniej Górze?
8: Na pewno w ostatnim roku w zasadzie został uproszczony test fizyczny dla kandydatów, więc z całą pewnością więcej osób ma możliwości przejść pozytywnie test zdolności fizycznej. Natomiast oczywiście wszystko to zależy od umiejętności i zdolności kandydata, ale na pewno nie wszystkie osoby, które składają dokumenty, pomyślnie przechodzą ten proces rekrutacji. Zdarza się, że osoby te odpadają na którymś z etapów. Najczęściej to jest etap test wiedzy psychologicznej, w trakcie którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne kandydata, zachowania społeczne, na przykład stabilność i postawa w pracy.
13: I właśnie najczęściej kandydaci odpadają podczas tego testu, natomiast no, nie oznacza to, że nie mogą do niego podejść kolejny raz. Po upływie 6 miesięcy w zasadzie osoby te mogą ponownie przystąpić do procedury rekrutacyjnej. Mhm.
14: A osoby, które już się dostały do pracy w Jeleniogórskiej Policji, jeśli chodzi o miejsce pracy, czy można sobie wybierać, w jakiej dzielnicy Jeleniej Góry, albo jak się pełni służbę na drogach, w jakim miejscu się ją pełni? Jeśli ktoś na przykład nie chce nadzorować swoich bezpośrednich sąsiadów.
13: Jeżeli chodzi o służbę młodych policjantów, którzy prosto ze szkoły przychodzą do danej jednostki, to każda taka osoba ma przed sobą 3-letni okres przygotowawczy. W tym czasie sprawdzamy, czy ten policjant rzeczywiście nadaje się do służby, zbiera opinie przełożonych. No i oczywiście, jeżeli nadaje się, to przechodzi do służby stałej. W tym okresie najczęściej jest tak, że osoba ta uczy się tego zawodu policjanta i jako pierwszy etap tej służby to jest praca w pionie prewencji. Najczęściej to są osoby, które trafiają do Komendy Miejskiej Policji, do referatu patrolowego, bądź też do komisariatów, do wydziałów prewencji. Po tym upływie 3 lat osoby, które wykazują pewne predyspozycje, zdolności i zainteresowanie, są przesuwane do różnych wydziałów. Mogą podjąć służbę w Wydziale Kryminalnym, w Wydziale Nieletnich i Patologii, w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą, w Wydziale Ruchu Drogowego.
16: Zainteresowani dokładne informacje o naborze do Jeleniogórskiej Policji znajdą na stronie internetowej Miejskiej Komendy.
7: Zmieniamy temat.
16: Teraz zapraszam Was do poznania lepiej jednej z jeleniogórskich uczelni, filii Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, działającej właśnie w Jeleniej Górze.
7: Edukacja w Jeleniej Górze.
20: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Urszula Markowska-Przybyła. Pełnię funkcję dziekana filii w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
14: No i właśnie o tej filii będziemy rozmawiać. To jest filia już z kilkudziesięcioletnią historią, zgadza się?
20: Tak, dobrze Pani mówi. Obecna filia w Jeleniej Górze ma ponad półwieczną tradycję. W roku 1969 miało miejsce powołanie jeleniogórskiej filii Wydziału Gospodarki Narodowej, wówczas Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. I tutaj powiem od razu, że była to pierwsza filia uczelni ekonomicznej w Polsce, czyli 69 rok. W Jeleniej Górze powstaje filia dzisiejszego uniwersytetu. Ale dodam, że 10 lat wcześniej powstał tutaj w Jeleniej Górze właśnie punkt konsultacyjny studiów zaocznych przy ulicy Klińskiego, nie tak jak tutaj przy ulicy Nowowiejskiej dzisiaj mamy miejsce naszej siedziby, czyli jest to już nawet ponad 66 lat, odkąd jesteśmy w Jeleniej Górze. Jesteśmy uczelnią, dodam, nie tylko z długim okresem istnienia, ale przez te ponad pół wieku jako społeczność akademicka dokonaliśmy naprawdę wiele. I nie są to tylko slogany. Myślę, że za mało chwalimy się tym, co osiągnęliśmy, a naprawdę mamy się czym pochwalić. Powiem może tak, nauka nie jest krzykliwa.
14: No właśnie, to jest okazja, żeby się pochwalić. Jakimi osiągnięciami może się poszczycić filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze i jej kadra, jej studenci?
20: Bardzo chętnie o tym opowiem. Takie główne osiągnięcie, do którego dążyliśmy przez te kilkadziesiąt lat, to muszę powiedzieć, że jako ośrodek zamiejscowy uczelni osiągnęliśmy pełnię praw akademickich. Jako jeden z dwóch takich ośrodków w kraju mogliśmy nadawać stopień doktora habilitowanego. Takich praw nie nabywa się łatwo. Należy wykazać się sporymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, badań, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, organizacji, zarządzania, aby udowodnić, że uczelni można takie prawo przyznać. Zatem jest to bardzo duże osiągnięcie w skali kraju. Powiem więcej, to wielkie osiągnięcie przyczyniło się również ono do tego, że dziś jesteśmy uniwersytetem, a nie akademią. No właśnie, bo może coś wyjaśnię. W naszym mieście wciąż w obiegu funkcjonuje nazwa akademia. Już nieraz się spotkałam z takim stwierdzeniem, że idziemy na akademię, koło akademii, wysiadamy na przystanku, akademia, akademia. Funkcjonuje w Jeleniej Górze w obiegu nazwa akademia. Od 2008 roku jesteśmy uniwersytetem. Co mam wrażenie gdzieś umyka? Uniwersytet to najwyższa ranga uczelni, ma najwyższy status wśród uczelni wyższych. Zauważcie, że byliśmy najpierw Wyższą Szkołą Handlową, potem Wyższą Szkołą Ekonomiczną. Od 1974 roku byliśmy Akademią Ekonomiczną, a od 2008 roku jesteśmy Uniwersytetem Ekonomicznym. Pamiętajmy o tym, że filia w Jeleniej Górze daje dyplom uniwersytecki. Nie ma tutaj nigdzie dopisku, że ktoś studiował w małym mieście. Mówię to, bo niektórzy mają wciąż pewne kompleksy, że studiowali tak w małym mieście. Studiując w Jeleniej Górze mamy dyplom uniwersytecki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
14: No właśnie, dyplom czego można zyskać w filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze? Jakie kierunki prowadzi ta filia? Jakie są możliwości studiowania?
20: W Jeleniej Górze mamy 3 kierunki do wyboru. Rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną. Wcześniej mieliśmy do wyboru 2 kierunki, ale stając przed pewnymi wyzwaniami, rozszerzamy liczbę kierunków, chociaż też niezbyt szeroko, ponieważ te kierunki, które prowadzimy, chcemy prowadzić naprawdę profesjonalnie. Zatem mamy 3 kierunki do wyboru. Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce, logistyka i marketing. To jest względnie nowy kierunek, ale cieszący się również popularnością. I ekonomia biznesu i finanse, która cieszy się też niesłabnącym powodzeniem. Mamy ofertę na pierwszym i na drugim stopniu, czyli nadajemy dyplomy licencjata i magistra. Mamy ofertę jednocześnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach kierunków mamy jeszcze do wyboru specjalności oraz moduły. Uruchamiane są one w zależności od zapotrzebowania.
14: Studia, studenci to bardzo ważna część działania filii w Jeleniej Górze, ale Państwo prowadzą też badania.
20: Oczywiście. Fajnie, że Pani o to pyta. Wspomniałam, że mieliśmy prawa do nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego. Dziś już go nie nadaje, ale nie dlatego, że przestaliśmy spełniać wymogi. To skutek reformy szkolnictwa wyższego z roku 2019, który zmienił struktury uczelni. Dla niewtajemniczonych powiem tak, uczelnia jest dzisiaj inaczej zorganizowana. Mamy osobne struktury naukowe, badawcze, a osobne dla kształcenia i dydaktyki. Jest po prostu inaczej. Nie przestaliśmy prowadzić badań, nie przestaliśmy się rozwijać naukowo, nic w tym stylu. Nasi pracownicy pod względem naukowym są w strukturach wydziałów wrocławskich, a pod względem kształcenia, dydaktyki mamy tutaj swoją strukturę w filii. To nieco skomplikowane dla kogoś z zewnątrz. Ale tak, prowadzimy wciąż badania i to na bardzo wysokim poziomie. Uczestniczymy w konferencjach naukowych, publikujemy w międzynarodowych czasopismach, czasopismach krajowych o wysokim prestiżu. Jesteśmy wykonawcami grantów badawczych. Mamy przedmioty na studia, które są przedmiotami badawczymi.
14: No właśnie, ale to jeszcze wszystko nie jest całość, jeśli chodzi o działalność Jeleniogórskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego. To, o czym jeszcze warto na pewno powiedzieć, to projekty prowadzone przez filię.
20: Tak, mamy kilka takich innowacyjnych, powiedziałabym, projektów. O 3 tylko powiem. Najstarszym to jest wirtualna firma konsultingowa. To jest projekt, na który dostaliśmy 1 000 000 zł z ministerstwa w roku 2000, ile dobrze pamiętam, 13. Bardzo innowacyjny program. Studenci w ramach wirtualnej firmy konsultingowej realizują prawdziwe projekty na rzecz przedsiębiorstw. Drugi duży program to Uniwersytet Liderów. Jest on skierowany do uczniów szkół średnich oraz ostatnich klas szkół podstawowych, gdzie uczestnicy rozwijają swoje umiejętności zarządzania pracy zespołowej i odpowiedzialnego przywództwa. A trzeci bardzo ważny projekt, który realizujemy, to Kariera Bez Granic, skierowane do studentów, którzy chcą odnaleźć się na dynamicznym rynku pracy. Prowadzony jest przez naszych absolwentów reprezentujących biznes globalny. Pokazujemy, że kończąc uczelnię w takim mieście jak Jelenia Góra, można osiągnąć bardzo wiele, piastować wysokie stanowiska w takich przedsiębiorstwach globalnych i ci właśnie menadżerowie prowadzą z nami ten projekt. Mamy swój wpływ na to, co się dzieje w mieście Jelenia Góra, powiecie karkonoskim i myślę szerzej w regionie, w całym kraju.
16: Warto też, myślę, dopowiedzieć, że Jeleniogórska Filia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uzyskała tytuł przyjaznej dla sprawiedliwego handlu jako druga uczelnia w Polsce i pierwsza na Dolnym Śląsku.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: ona opuszcza szklarską porębę po niecałych 10 latach, ale kiedy jeszcze w niej jest, staje się absolutną gwiazdą.
16: Mowa o Wandzie Bibrowicz, artystce nazywanej m.in. Królową Śniegu. Dlaczego i co udało jej się stworzyć w szklarskiej porębie? O tym będziecie mogli posłuchać w naszym programie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i najpierw poszukamy jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Jeleniej Górze nie powstaje zbyt dużo filmów i seriali w porównaniu do innych miast Dolnego Śląska.

0: Górski jest znacznie skromniejszy. Przyznam szczerze, że przez długi czas mnie to zastanawiało, bo sam, będąc w Jeleniej Górze, często zachwycam się i tą przestrzenią, architekturą, żywotnością sceny gastronomicznej i jest to naprawdę fajne miasto, które jest też bazą wypadową w różne miejsca w górach, ale jednak ta filmowa historia jest dużo skromniejsza. Oczywiście zapisało się w dziejach miasta to, że tuż po wojnie, w latach 1947-1949, mieszkał tam Stanisław Bareja, czyli legenda polskiej komedii okresu PRL. No i to przełożyło się na jakąś ilość edycji festiwalu Barejada, festiwalu komediowego, który już nie istnieje, ale rzeczywiście przez kilkanaście lat był istotnym takim elementem na mapie festiwalowej naszego kraju. No ale to jest jeden Bareja, jakieś oczywiście pojedyncze osoby związane z miastem, które trafiły do filmu, też znajdziemy, ale ta filmografia jest skromna. W zasadzie przychodzi mi do głowy film Za niebieskimi drzwiami Mariusza Paleja, który w bardzo ciekawy sposób połączył tak zwany zameczek na Zabobrzu z polskim morzem, bo tam taki trik filmowy został wykonany, że ten zameczek, który jest w dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze, znajdował się nie na Zabobrzu, a nad polskim morzem, no ale kino pozwala na taką zabawę. Jest to część też jakiejś naszej przyjemności, kiedy znamy jakieś tereny, by tropić te różne powiązania.
1: No i to zawsze jest podawane jako przykład, że Dolny Śląsk jednak filmowo może mieć dostęp do morza.
0: Tak. Jeśli Dolny Śląsk ma mieć dostęp do morza, to za sprawą filmowców, no bo tak, z perspektywy filmowej na Dolnym Śląsku bez trików komputerowych można osiągnąć wszystko oprócz tego morza, chociaż no zobaczymy, jaka będzie przyszłość. I ja się bardzo długo zastanawiałem i odpowiedź przyszła trochę przypadkiem, odpowiedź na pytanie, dlaczego Jelenia Góra nie jest aż tak filmowa. Rozmawiałem ze scenarzystą, dzisiaj już też prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Grzegorzem Łoszewskim, autorem tekstów między innymi do Komornika, na podstawie którego Felix Falk wyreżyserował głośny swego czasu i nagrodzony w Gdyni główną nagrodą Tytuł. No i właśnie, rozmawiałem z tym Łoszewskim o tym jego wałbrzyskim filmie Komornik i okazało się, że ten scenariusz, ta opowieść była pomyślana jako opowieść dziejąca się w Jeleniej Górze. Cała ta historia tej przemiany jest zainspirowana osobą, którą Łoszewski spotkał w kotlinie jeleniogórskiej. Natomiast bardzo szybko, kiedy do pracy przystąpili producenci, przeprowadzili analizę i zaproponowali przeniesienie tego scenariusza z Jeleniej Góry do Wałbrzycha, ponieważ okazuje się, że Jelenia Góra jest położona troszkę zbyt daleko od Wrocławia, regionalnego centrum, żeby ta logistyka dla ekip filmowych była łatwa. Wałbrzych i Legnica tutaj zdecydowanie, czy Świdnica zdecydowanie wygrywają. I druga rzecz jest taka, że chyba przez to, że nie wydarzyło się coś takiego, jak mamy w przypadku Legnicy i Krzystka, że człowiek stamtąd odniósł sukces filmem o Legnicy, to gdzieś w Jeleniej Górze te produkcje filmowe, przyciąganie ich, nie są traktowane priorytetowo. Może też sława Lubomierza, który przecież znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od Jeleniej Góry, już jako stolica polskiej komedii, miasteczko samych swoich, zaspokaja wiele potrzeb. Może to też się przełożyło na to, że Jelenia Góra nie stała się miastem filmowym, bo to są pojedyncze jakieś występy. Bez wątpienia kinomanów i kinomanek w Jeleniej Górze nie brakuje, ale niewiele jest obecności miasta na dużym ekranie jako obiektu czy pleneru dla filmu.
1: Ta odległość Jeleniej Góry od Wrocławia rzeczywiście jest tak ważna dla filmowców i dlaczego?
0: Wygląda na to, że faktycznie, mimo że mobilność filmowców rośnie, że te sytuacje z okresu PRL, gdzie do tych filmowych miast, takich jak Lubomierz czy Bystrzyca Kłodzka, ekipy przyjeżdżały na półtora miesiąca i jak już opuściły wytwórnie filmów fabularnych, to tam stacjonowały. Oczywiście aktorzy wracali do innych obowiązków, ale cały pion produkcyjny się de facto przeprowadzał do takiej miejscowości. Teraz to działa zupełnie inaczej. Ekipy wpadają na krótko. Ostatnio słyszałem taką historię, że po zobaczeniu kosztorysu za 3 dni, czy już nie 3 dni, a nie miesiąc pracy w jednym obiekcie, no to stwierdzili, że muszą się zmieścić w 2 dni. Jednak ten aspekt kapitalistyczny zadecydował. Więc mimo tych przemian i zwiększonej mobilności, Jelenia Góra wciąż jest

0: relatywnie daleko, no nie da się tego dystansu kilometrowego skrócić. Na pewno ma to wiele atutów, natomiast dla filmowców nie jest to wabikiem, więc zobaczymy, jaka będzie filmowa przyszłość Jeleniej Góry. No pod kątem architektury sprzed kilkudziesięciu czy stu lat, no to na pewno Jelenia Góra nie ustępuje w niczym ani Wałbrzychowi, ani Kłodzku, ani Bystrzycy, tym takim najbardziej w ostatnich latach popularnym miejscom, jeśli chodzi o wybory filmowców.
1: Tyle o filmie, a teraz o gobelinach, a raczej o ich autorce. Wanda Bibrowicz związana była jakiś czas ze Szklarską Porębą, ale jej historia zaczyna się gdzie indziej.
2: Wanda Bibrowicz to jest w ogóle niesamowita osoba, jeśli chodzi o rozwój sztuki feministycznej w naszym regionie, ponieważ Wanda Bibrowicz to jest to pierwsze pokolenie kobiet artystek, które studiowały na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ewa Pluta, Muzeum Miejskie Wrocławia. Ona nie była Niemką, była Polką. Urodziła się w Grodzisku Wielkopolskim, w takiej no dość dobrze sytuowanej rodzinie, bo jej ojciec, dziadkowie, wujkowie prowadzili browar w Grodzisku Wielkopolskim. Ona się urodziła w latach 70. XIX wieku i w latach 90. już będąc jakąś tam edukację tą podstawową, zdała z sukcesem egzamin na Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. To był chyba 1896 rok. Ja specjalnie podkreślam tą datę, ponieważ oficjalnie szkoły sztuki wpuściły kobiety dopiero w 1917 roku w Niemczech. Ale były takie wyjątki i Wrocław był takim wyjątkiem, że przyjmował kobiety po zdaniu egzaminów, po uzyskaniu pozwoleń od rektorów i ona na tą akademię się dostała. I na akademii od razu, no tak to trzeba chyba nazwać, złapała chemię ze swoim wykładowcą, z Maxem Wisnicenusem. Chemię i taką twórczą, i intelektualną, ale też no, narodził się tam romans. Między nimi Wisnicenus był starszy od Wandy Bibrowicz, miał już żonę, miał córkę, żona Elza zresztą też była artystką, no i nagle pojawia się Wanda, młoda Polka, jak Wisnicenus wspominał, z niesamowitym temperamentem, która marzy o tym, żeby malować, malować wielkoformatowo, tak jak jej właśnie mentor Wisnicenus, ale wpadają na zupełnie inny pomysł. W 1904 roku na Akademii Sztuk Pięknych zostaje otwarta pierwsza pracownia tkacka, którą prowadzi Wisnicenus, a organizuje ją w całości Wanda Bibrowicz jako jego asystentka. Dlaczego to jest tak istotne miejsce? No po pierwsze dlatego, że tam właśnie rozwija się ta sztuka feministyczna, te kobiety tam tkają, uczą się tkactwa i robią zupełnie awangardowe rzeczy. Wanda odnosi wielkie sukcesy jako tkaczka i nagle w 1911 roku rzuca posadę na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i wyjeżdża ni stąd, ni z owąd do Szklarskiej Poręby.
3: Wiemy dlaczego tak naprawdę?
2: Nie wiemy, ale są takie przypuszczenia, że chodziło tutaj o ten związek z Wisnicenusem, że no ona nie mogła chyba na nim jakoś, ja tu sobie oczywiście plotkuję, ona nie mogła na nim wymóc rozwodu, rozstania się z Elzą, no i po prostu postanowiła sama sobie poszukać swojej ścieżki artystycznej, odseparować się od tego środowiska. Wyjeżdża do Szklarskiej Poręby, gdzie już jakaś społeczność artystyczna funkcjonuje, jest słynne artystyczne Bractwo Świętego Łukasza, więc są już tam osoby, które tworzą pewien krąg, ale ona ma zupełnie inny pomysł. Ona otwiera śląskie warsztaty tkactwa artystycznego w Szklarskiej Porębie, czyli takie warsztaty, w których uczy tkactwa, ale jest też galeria w tych warsztatach. To miało swoją siedzibę, cała ta instytucja kultury jej miała siedzibę na ulicy Jedności Narodowej, dzisiejszej, w Szklarskiej Porębie. Ona tam mieszka stosunkowo krótko, bo niecałe 10 lat. Mieszkałaby pewnie dłużej, ale tak się złożyło, że dostała od państwa niemieckiego już po I wojnie światowej, kiedy Niemcy stały się republiką, dostała taką propozycję, żeby w Pilznic koło Drezna stworzyć warsztaty tkactwa. No, będąc w Szklarskiej Porębie zresztą powstały jej najważniejsze dzieła. Wszystkie najważniejsze jej gobeliny do ratuszy na terenie całych Niemiec, takie gobeliny, które nawiązywały też do legend karkonoskich. Ostatnio w Galerii BWA we Wrocławiu była właśnie, był jeden z takich jej słynnych gobelinów związanych z legendami pokazywany. No i ta sława jej no, rozchodzi się na tyle, że ona opuszcza Szklarską Porębę po tych niecałych 10 latach, ale kiedy jeszcze w niej jest, staje się absolutną gwiazdą tej społeczności artystycznej. Po pierwsze dlatego, że no, ma już na swoim koncie dużo realizacji. Jest znana, aktywizuje inne osoby, obraca się w świetnym kręgu Karla i Gerharta Hauptmannów. Zresztą Karl Hauptmann pisze, że w jej gobelinach można się zobaczyć jak we freskach, a zimą jeździ na nartach. I to jeszcze nie na nartach, bo Szklarskiej Porębie, no przychodzi do historii i ona dostaje taką ksywkę przydomek Królowa Śniegu, bo ona podobno tak jeździła na nartach, jak nikt tam w okolicy, czyli brawurowo w tej długiej sukni, jak przystało na ówczesną sportowczynię, zupełnie ekstremalnie wręcz. Dlatego w tej społeczności artystycznej nazywali ją właśnie Królową Śniegu. Jak się okazuje, od Wislicenusa się wcale nie uwalnia, ponieważ Wislicenus co chwilę tam wpada do tej Szklarskiej Poręby. No i niektóre rzeczy robią razem, większość ona robi sama, a po wyjeździe właśnie do Pilznic, kiedy zamyka ten warsztat tkactwa artystycznego, w którym przecież mnóstwo artystek wyszkoliła, no to Wislicenus ze swoją żoną i z córką przeprowadzają się właśnie do tej jej pracowni, do jej zameczku pod Dreznem i dopiero po II wojnie światowej, kiedy umiera pierwsza żona Wislicenusa, to Wanda Bibrowicz i Max Wislicenus zawierają związek małżeński, no po ponad 50 latach czekania na ten moment. Wszyscy troje, Elza Wislicenus, Max Wislicenus i Wanda Bibrowicz Wislicenus, pochowani są w jednym grobie.
3: No właśnie, jedna praca była we Wrocławiu, a czy w Szklarskiej Porębie, czy w okolicy są jeszcze prace, czy ślady po warsztacie Wandy Bibrowicz?
2: Nic mi o tym nie wiadomo. W ogóle no, z Wandą Bibrowicz jest taki problem, że ona robiła pracę w technice tkaniny. To jest rzecz, która nie jest trwała, przechowuje się w specjalnych warunkach, jeśli chodzi o takie przechowywanie muzealne. Myślę też, że tam na pewno było sporo takich rzeczy. Wiemy, że ona na przykład tkała też gobeliny do ratusza w Lwówku Śląskim, ale kiedy no, zmieniła się przynależność narodowa, ja tak myślę, że wiele ludzi po prostu nie doceniło tego, nie potrafiło w tym rozpoznać gobelinów artystycznych, tylko no, to zostało gdzieś użyte w zupełnie innych celach. Dlatego jej prace, taka największa kolekcja, największa, to jest kilka, to jest Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Chyba też Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ma jakąś jej jedną pracę. Naprawdę jest to spora rzadkość. Któreś muzeum z Niemiec, tutaj z Dolnego Śląska, zdaje się ma. No i oczywiście to muzeum w Pilznic, gdzie ona tworzyła. Tam jest trochę jej gobelinów. Nie wiem też, ale z tego, co się orientuję, to też nie zachował się ślad po tym budynku tego warsztatu tkackiego Wandy Bibrowicz w Szklarskiej Porębie.
1: Jak dla mnie życiorys Wandy Bibrowicz doskonale nadaje się na film. Kto wie, może kiedyś takiej właśnie opowieści o tej artystce się doczekamy.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i postanowiłam od razu Was ostrzec. Słuchanie tego programu może spowodować wzrost apetytu, bo będziemy mówić m.in. o kuchni karkonoszy.
5: Karkonoskie kyselo, zupa, którą jadano praktycznie na śniadanie, na obiad i na kolację.
4: O niej i o innych przysmakach więcej już za chwilę.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Obiecuję, że wrócimy do Joanny Strutyńskiej dosłownie za kilka minut. Teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre tylko wydarzenia mijającego tygodnia z Jeleniej Góry i okolic, które były i ważne, i ciekawe. Bogdan Widawka, zapraszam.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
6: A zaczynamy od zupełnie nietypowej sytuacji, no ale jest to temat ku przestrodze. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 52-latka, który prowadził samochód podczas jazdy próbnej przed zakupem, będąc pod wpływem alkoholu. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Podczas rozmowy okazało się, że siedzący za kierownicą mężczyzna był w trakcie jazdy próbnej przed zakupem tego samochodu, ale w czasie kontroli policjanci zbadali stan trzeźwości kierowcy i badanie alkomatem wykazało obecność alkoholu w organizmie 52-latka. No, czekają go poważne konsekwencje. Pisał o tym portal 24 od Gora.pl. Blisko 700 cennych przyrodniczo obszarów na terenie gór i Pogórza Kaczawskiego chce objąć ochroną rezerwatową Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ma powstać 7 nowych rezerwatów, a 2 już istniejące mają być powiększone. Wszystkie te tereny leżą na obszarze Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów. 4 z nich zaplanowano w gminie Bolków, pozostałe mają pozostać w Paszowicach, Starych Bogaczowicach, Męcince. Największy z rezerwatów, Dolina Jawornika, miałby powstać w Myśliborzu. Ponad 120 hektarów ma mieć rezerwat Bazaltowa Góra, też w Myśliborzu, i tyle samo mają mieć też lasy nad Czyżynką. Pozostałe rezerwaty to Buki Sudeckie w Starych Rochowicach, Bukowa Góra w Lipie, nad zbiornikiem Sady Dolne, Wąwóz Siedmicki w Jakuszowej i Wilkoń w Starych Rochowicach. Szczegółowe informacje o planowanych rezerwatach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zamieszcza na swojej stronie internetowej, a pisał o tym enjot24.pl. Wielogodzinna akcja poszukiwawcza w Jeleniej Górze zakończyła się szczęśliwie. Zaginiony 91-latek został odnaleziony cały i zdrowy dzięki współpracy policji, Straży Pożarnej, Rudawskiej Grupy Poszukiwawczej i pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zgłoszenie o zaginięciu seniora wpłynęło 28 maja około 17. Mężczyzna wyszedł z domu kilka godzin wcześniej i nie kontaktował się z bliskimi. Ze względu na wiek i realne zagrożenie dla jego życia, natychmiast uruchomiono szeroko zakrojone działania. Funkcjonariusze sprawdzali tereny zielone, ogródki działkowe i przystanki, a poszukiwania trwały przez całą noc. Kluczową rolę odegrał kierowca autobusu MZK, któremu wcześniej pokazano rysopis zaginionego. Następnego dnia około 7 rano dostrzegł on pasażera odpowiadającego opisowi i zawiadomił policję. Senior został przekazany pod opiekę rodziny, a ta sprawa pokazuje, jak ważna jest czujność i sprawna wymiana informacji między służbami. Pisał o tym portal jg24.pl. I na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze jeszcze bardzo ważne przypomnienie jeleniogórskiej policji. Od 3 czerwca w życie weszły nowe przepisy, które nakładają obowiązek jazdy w kasku ochronnym na dzieci i młodzież do 16 roku życia. Regulacja obejmuje rowerzystów i osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego, a więc nie tylko rowery. I tą sprawą kończymy. Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Zgodnie z obietnicą wracamy teraz do Joanny Strutyńskiej i jej gości.
3: Tydzień w Jeleniej Górze. Kulinarna Jelenia Góra.
4: Zapowiadałam, że będzie apetycznie. O tym, co kiedyś jadano w Karkonoszach, porozmawiam z profesorem Piotrem Gryszelem, przewodnikiem, regionalistą i jednym z autorów książki Kuchnia Ducha Gór, czyli Smaki Karkonoszy.
5: To było proste menu. Trochę inaczej wyglądała kuchnia ludności wiejskiej, ubogich górali mieszkających głęboko w górach, a inaczej jadano w miastach, a jeszcze inaczej jadano na dworach arystokratycznych. I tak naprawdę nas najbardziej interesowała ta właśnie prosta kuchnia mieszkańców tego regionu i kuchnia miejska. I tutaj rzeczywiście jadano to, co było pod ręką, co ziemia dała, co las dał, a żeby ubogacić tę kuchnię, no to w dużej mierze używano też ziół. Te zioła służyły po pierwsze jako środki konserwujące. W czasach, kiedy nie było znanych wiele leków, antybiotyków, zioła też miały zapobiegać pewnym chorobom, pewnym na przykład niedogodnościom żołądkowym, o tak bym powiedział. Dlatego też używano sporo kmin, używano niektórych ziół, które ułatwiały trawienie, które powodowały, że potrawy dłużej były zjadliwe, ale też i nadawały im pewnego charakteru, smaku, bo skoro używano prostych składników, no to żeby podkreślić ich smak i ubogacić, wtedy używano ziół, a one rosły bardzo często na miedzy, pod płotem.
7: Tak się zastanawiam, czy weganin by sobie poradził, czy to była mocno mięsna kuchnia.
5: Nie, to była właśnie wegetarianizm i weganizm. Dziś jest pewnym odstępstwem i wyróżnikiem. A w tamtych czasach to było naturalne, właśnie to jedzenie mięsa było jakimś odstępstwem od reguły, ponieważ mięsa było mało, mięso było drogie. I taki mieszkaniec budy pasterskiej w górach, on mięso jadał 2-3 razy do roku.
7: A co pito?
5: Pito głównie serwatki, mleko, wodę, ale woda nie do końca była zdrowa, bo trzeba było ją przygotować. Dlatego też robiono różnego rodzaju nalewki, również ziołowe, które miały mieć lecznicze również znaczenie, ale też i robiono napoje wyskokowe, piwo, bardzo dużo piwa.
7: Ma pan jakiś przepis ulubiony z tej dawnej kuchni karkonoskiej?
5: No, moim ulubionym przepisem jest karkonoskie kyselo. To jest taka uboga krewna naszego żurku. Zupa, którą jadano praktycznie na śniadanie, na obiad i na kolację w górskich budach.
7: Czy ta dawna kuchnia karkonoska jakoś wraca? Czy jest obecna dzisiaj?
5: Myślę, że tak. Powoli wraca i najbardziej ucieszyło mnie to, że po napisaniu tej książki o tradycjach kulinarnych Karkonoszy na prelekcje przychodzili również restauratorzy i szefowie kuchni. Wielu z nich się chwaliło, że tę książkę kupiło i pojedyncze potrawy wprowadzają do swojej oferty. I rzeczywiście te potrawy regionalne powoli w naszej gastronomii się pojawiają. Pojawia się między innymi śląskie niebo. To jest danie, które jadano w niedzielę, na niedzielne obiady. To jest wędzonka robiona w sosie takim słodko-pikantnym, bo ciemny sos robiony jest na suszonych owocach. I do tego knedel, kluska, albo taka duża kluska śląska, albo knedel, taki jak znamy ze strony czeskiej gór. I to było danie świąteczne. Placki ziemniaczane zaczynają być nazywane karkonoskimi sikorami, bo troszkę inaczej je tutaj robiono, inaczej tarto ziemniaki, dodawano do nich dużo majeranku i podawano albo na słodko z musem jabłkowym, albo bardziej na wytrawnie, na przykład z twarogiem, z gzikiem, takim jak znają poznańskim, ale karkonoskie sejkory, karkonoskie sikory wracają, tak więc powoli kuchnia karkonoska jest też obecna w ofercie lokali gastronomicznych.
4: No i trzeba też przyznać, że zyskuje fanów wśród turystów. A my zmieniamy temat. Zajmiemy się teraz sprawą śmieci.
3: Przydatne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
8: Sylwia Jermakowicz-Wierzbicka, dyrektor do spraw wywozu i oczyszczania w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej z Jeleniej Góry.
7: No właśnie, rozmawiamy o PSOK-u, punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wydawałoby się, że wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry już powinni być obeznani z tym miejscem, tym jak to funkcjonuje, ale no właśnie, czy tak jest?
8: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o świadomość mieszkańców Jeleniej Góry, mam wrażenie, że z roku na rok jest ona coraz większa. Natomiast nie ukrywam, że można by było jeszcze tutaj zwiększyć tą świadomość, a może i zasięg. Myślę, że są jeszcze tacy mieszkańcy, którzy nie mają świadomości tego, że taki punkt istnieje, że mogą z niego skorzystać.
7: No to właśnie może nasza rozmowa się do tego jakoś przyda i pomoże też mieszkańcom Jeleniej Góry w przypomnieniu sobie, czy poznaniu tych zasad działania PSOK-a. No właśnie, jak to się odbywa?
8: Punkt selektywnego zbierania odpadów, który znajduje się w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 161 łamane na 163, jest punktem, który przyjmuje odpady tylko i wyłącznie od mieszkańców Jeleniej Góry. Czyli tylko osoby, które odprowadzają opłatę za wywóz nieczystości na terenie miasta Jeleniej Góry, mogą dostarczać do nas odpady. I żeby oddać odpady, należy mieć ze sobą dokument potwierdzający ponoszenie takiej opłaty.
7: No i myślę, że ważną informacją będzie, co można przywozić do PSOK-a, a czego nie.
8: Właśnie, co można przywozić? No szereg odpadów, naprawdę jest wiele możliwości. Bardzo ważne jest, żeby te odpady były posegregowane. Przyjmujemy elektroodpady, przyjmujemy odzież, przyjmujemy odpady wielkogabarytowe, przyjmujemy odpady poremontowe posegregowane, jak na przykład cegła, kafelki, ceramika, przyjmujemy lekarstwa przeterminowane, tonery, jeżeli mają mieszkańcy Jeleniej Góry, przyjmujemy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, taki, który już jest zepsuty, albo taki, który już nie pasuje do naszego wystroju. Baterie przyjmujemy świetlówki.
7: Jakiego rodzaju odpadów jest najwięcej?
8: W mojej ocenie najwięcej trafia odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów. Mamy również dużo odpadów poremontowych. I tutaj bardzo cieszy informacja, że rośnie świadomość związana z koniecznością ich prawidłowego dzielenia już w trakcie remontu, czyli cegły oddzielnie, kafelki oddzielnie, ponieważ takie odpady później trafiają na odpowiednią instalację. Mamy też dużo tak naprawdę lekarstw, które do nas trafiają. Mamy materiały izolacyjne. Myślę, że to takie prawidłowe postępowanie z odpadami rośnie wśród mieszkańców Jeleniej Góry i to jest, nie ukrywam, pocieszające i bardzo ważne dla nas.
7: A czy są jakieś limity dla mieszkańców Jeleniej Góry? Ile tych śmieci mogą przywieźć do PSOK-a?
8: Tak. Jeżeli chodzi o limity, dotyczą one odpadów poremontowych. Po przekroczeniu, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj odpadu, pojawia się tutaj odpowiednia opłata.
7: Nie zawsze trzeba z tymi śmieciami skomplikowanymi, troszkę może bardziej takie nazwę właśnie, przyjeżdżać do PSOK-a. Jakie są inne możliwości i jak to działa?
8: Od 2015 roku funkcjonuje mobilny PSOK. Jest w formie kontenerowca. Minimum 25 razy w ciągu roku znajdujemy się w różnych lokalizacjach na terenie miasta Jeleniej Góry. Zawsze informujemy wcześniej, gdzie jesteśmy. Na początku roku roku jest ustanawiany harmonogram mobilnego PSZOK-u w porozumieniu z Urzędem Miasta w Jeleniej Górze, zaakceptowany przez Urząd Miasta. Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z informacją, gdzie będziemy w danej lokalizacji. W mojej ocenie bardzo ważne przedsięwzięcie, bardzo ważny projekt, bo tak naprawdę minimalizuje wykluczenia komunikacyjne, ponieważ nie każdy mieszkaniec ma możliwość dostarczenia odpadów osobiście do nas, do siedziby. Tym bardziej norma ta jest atrakcyjna, ponieważ jesteśmy od Jagniątkowa po Samozabobrze, przez ulicę Wrocławską, przez Goduszyn, w tych punktach, które tak naprawdę wiemy, że są istotne.
4: Warto też wiedzieć, że w Jeleniej Górze prowadzona jest akcja pod nazwą Mobilne Szmatobranie. W szkołach, siedzibach firm czy instytucji ustawiane są kontenery i do nich można wrzucać zużyte ubrania, buty, firanki czy inne tekstylia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Teraz będzie o kinach w Jeleniej Górze. Posłuchajcie, jak było kiedyś.
2: Ciekawostki o Jeleniej Górze.
9: Lech Moliński, współautor książek Nikt nie woła, każdy pamięta filmowy Dolny Śląsk i te wszystkie raje, zrywy i utrzynki o małych kinach na Dolnym Śląsku. Wciąż trwa i tutaj nic nie zapowiada, żeby miało to się zmienić. Kino Lot, czyli przedwojenny Kapitol z tą piękną historią, jakby skąd się wzięła nazwa Kino Lot. Jak już wiemy, że Kapitol, to może odpowiedź ktoś już z Państwa znalazł. Rzeczywiście z literek Kapitolu dało się złożyć nazwę Lot i ten element dostępności tych literek zadecydował o tej powojennej nazwie kina położonego w centrum Jeleniej Góry, wciąż działającego.
4: To było płynne przejście z Kapitolu w Lot?
9: To było płynne przejście z Kapitolu w Lot na tyle, na ile się dało w tamtej rzeczywistości. No tam kwestia nie więcej niż kilkunastu miesięcy. Kino Lot, wciąż działające w Jeleniej Górze, jest takim obiektem, w którym można poczuć historię. Mówię to w jak najlepszym sensie, że te często bezmyślne i takie krótkowzroczne zmiany wystroju, kolorystyki ominęły Kino Lot i jest to jedno z tych przedwojennych kin, które można nazwać mianem takiego filmowego pałacu i którego zwiedzanie jest dużą atrakcją. Było już Kino Tatry, bardzo dolnośląska nazwa. Działało też w Jeleniej Górze i takim innym ważnym obiektem, który szybko został otwarty i okazało się, że przez lata towarzyszył widzom. Dziś niestety jest tam chiński market, ale no, ja miałem jeszcze szczęście załapać się na seans w kinie Marysieńka, to właśnie o nim chciałem powiedzieć. Załapałem się na seans w Marysieńce podczas jednej z pierwszych takich czysto filmowych, kinofilskich wizyt w Jeleniej Górze, bo to jest miasto, które od lat stoi festiwalami. Są różne próby festiwalowe, no i takim hegemonem i takim jednym z najdłużej działających na całym Dolnym Śląsku festiwali filmowych. Mam wrażenie, że ciągle trochę niedocenianym. Może dlatego, że organizatorzy festiwalu Zoom Zbliżenia, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, skupiają się bardzo mocno na tym, żeby zapewnić dostęp do jakościowego kina w lokalnej publiczności, społeczności lokalnej, a nie myślą jakoś bardzo mocno o takiej dużej dolnośląskiej czy ogólnopolskiej promocji. Może dlatego ten festiwal z ponad 20-letnią historią, cały czas odbywający się w Jeleniej Górze, czy w Marysieńce, czy w kinie Lot, nie jest tak dobrze znany, a niesamowite jest to, jak wielu filmowców z całego świata, od kiedy pamiętam, no moje pierwsze wizyty to był chyba 2008 rok i wtedy na korytarzach jeleniogórskich hoteli, gdzie byliśmy kwaterowani jako goście festiwalu, no toczyły się takie naprawdę międzynarodowe i międzykontynentalne rozmowy, bo filmowcy z Indii, z Brazylii, z Iranu, z Niemiec, Francji, ze Stanów Zjednoczonych. To wszystko są osoby, które teraz przywołuję z pamięci, które miałem okazję poznać na tym małym, skromnym, ale bardzo profesjonalnym i dbającym o publiczność festiwalu, gdzie pamięta się o krótkim metrażu. Co nie znaczy, że nie przyjeżdżają tam gwiazdy, zawsze w jury jest grupa profesjonalistów i z Polski, i z sąsiednich krajów, z zaprzyjaźnionych festiwali i przegląd najnowszych produkcji, takich przedpremierowe pokazy i spotkania z gwiazdami. I rzeczywiście, jeśli chodzi o Jelenią Górę w kontekście filmowym, to ta działalność festiwalowa, dodać by można trwającą już kilkadziesiąt lat tradycję DKF-u Klaps.
3: Zwiedzaj z nami Jelenią Górę.
4: Kino Lot, czyli kiedyś największe kino w Jeleniej Górze, pojawiło się nam już na samym początku programu. Teraz więc się do niego przenosimy, by poznać je trochę lepiej.
10: Anna Martynowska-Pietrzyk, kierownik Kina Lot w Jeleniej Górze.
7: Co jeleniogórzanie warto, żeby wiedzieli o locie, czego mogliby nie wiedzieć?
10: Po wojnie, kiedy uruchomiono 2 września 1945 roku lot, już jakby z tą nową nazwą, pierwszym kierownikiem był pan Henryk Chojnacki. No i on zarządzał właśnie tym najnowocześniejszym kinem w mieście i mówiło się, że Lot jest kinem premierowym, ponieważ tutaj właśnie trafiały na początku wszystkie nowości filmowe, a dopiero później były przekazywane innym kinom. No i tutaj ustawiały się najdłuższe kolejki miłośników kina i najbardziej aktywnie działali koniki. Ja myślę, że starsi słuchacze wiedzą doskonale, kim był konik, czyli osoba, która sprzedawała upragniony bilet poza kolejką, niejednokrotnie po wyższej cenie. Do dzisiaj przychodzą do nas widzowie, którzy wspominają, że aż do poczty głównej te kolejki były, więc cieszymy się, że gdzieś tam też ta pamięć taka starsza o kinie funkcjonuje wśród naszych widzów.
7: Teraz to wszystko jest zorganizowane dzięki bardziej nowoczesnym systemom sprzedaży, więc tych kolejek pewnie aż tak długich nie ma.
10: Nie ma, ale to też chyba wynika z tego, że troszeczkę przez to, że mamy różne platformy streamingowe i gdzieś tam każdy może odpalić sobie telefon komórkowy i w telefonie nawet obejrzeć film, to faktycznie do kina trafiają pasjonaci, koneserzy i my się cieszymy, że mamy taką stałą widownię i są to faktycznie osoby, które od wielu, wielu lat, od lat 50., 60. przychodzą do nas. No i oni właśnie z rozrzewnieniem wspominają te czasy, kiedy sala była zapełniona do ostatniego miejsca. Zdarza nam się organizować tutaj takie wydarzenia, które zapełniają nam salę, więc cieszymy się, że pomimo tego upływu czasu Kino Lot cieszy się dużą taką popularnością i przede wszystkim to, że od tylu lat jesteśmy i funkcjonujemy i nie poddaliśmy się różnym perturbacjom czasowym, tak jak inne kina, które niestety zniknęły z mapy Jeleniej Góry.
7: Kiedyś 666 miejsc, a teraz?
10: 271 miejsc jesteśmy w stanie zapewnić naszym widzom.
7: Ale też wystrój kina jest taki bardzo charakterystyczny. Hol jest na przykład takim miejscem, które jest wspominane przez ludzi, którzy odwiedzają.
10: Tak, my wprawdzie kilka lat temu mieliśmy remont tutaj, więc dawna kasa, taka z okienkiem, bardzo charakterystyczna dla dawnych kin, została zlikwidowana, więc już panie, które sprzedają bilety, nie są tymi paniami z okienka. Natomiast jesteśmy w głównym holu kina, bardziej otwarci na widzów i w ogóle myślę, że to, co nas charakteryzuje, to, że staramy się nie być anonimowi i wtedy, kiedy tylko jest możliwość, to rozmawiamy z widzami o filmach i nie o filmach, także to jest takie bardzo miłe, bo staramy się robić tutaj taką atmosferę intymną, taką, nie chcę powiedzieć domową, ale chcemy, żeby tutaj każdy czuł się tak naprawdę dobrze.
7: No właśnie, to trochę wywołuje temat tego, Jakie kluby działają w locie i na jakie wydarzenia można przychodzić do kina regularnie?
10: Oprócz standardowego naszego repertuaru, takim zupełnie stałym punktem, który bardzo dobrze funkcjonuje u nas, jest Filmowy Klub Seniorów. W jeden wybrany wtorek miesiąca. Nie tylko seniorzy mogą obejrzeć filmy, które staramy się właśnie selekcjonować tak, żeby były odpowiednie dla tej właśnie grupy wiekowej. Zauważyliśmy, że bardzo dużą taką popularnością i zainteresowaniem cieszą się filmy o tematyce religijnej. Myślę, że to jest trochę nisza tutaj u nas w Jeleniej Górze, dlatego że takich filmów nie da się obejrzeć na dużym ekranie, a u nas były filmy takie jak Ja jestem niepokalane poczęcie, czy Maryja Matka Ludzkości, i to były filmy, które naprawdę i emocje wzbudzały, ale też było duże zainteresowanie. No, oprócz tego klasyki, takie jak Hrabia Monte Cristo, niedawno mieliśmy takie filmy jak Maria Callas czy Pavarotti. Gramy też w ramach tego Filmowego Klubu Seniora filmy takie związane jakby z światem sztuki, takie jak Picasso, Buntownik w Paryżu, czy Nenufary, Moneta, Cuda z wody i światła. Graliśmy też w Fide, Viva la Vida, więc staramy się, żeby ten repertuar w ramach tego Filmowego Klubu Seniora był różnorodny. Słuchamy też głosów naszych widzów i na tyle, ile możemy, staramy się takie filmy właśnie tutaj wyświetlać.
7: I jeleniogórzanie chętnie przychodzą na te seanse Klubu Seniora?
10: Bardzo chętnie i też mamy z jednej strony taką już stałą widownię, która co miesiąc czeka na ten właśnie wybrany film. Zdarza się, że przyprowadzają swoich znajomych, później ci znajomi zostają tutaj z nami, więc widać, że to też jest potrzebne. Raz, że godzina taka, która odpowiada ludziom, którzy nie mogą na przykład późnym popołudniem przyjść do kina, plus właśnie cena biletów jest na tyle przystępna, że ludzie, myślę, że też to doceniają.
7: Kiedyś LOT był też miejscem na przykład koncertów. Czy to wciąż się dzieje? Bo państwo też wynajmują sale, prawda, kinowe?
10: Faktycznie Kino LOT nie organizuje na ten moment koncertów, ale wynajmujemy sale. Koncertami, które u nas były, na przykład jest taki cykl jak koncerty z Flamingiem Molto, takie jak na przykład Molto w Krainie Bajek, no i wtedy są prezentowane tutaj utwory, to jest jakby cała taka inscenizacja, wydarzenie dla rodzin, dzieci, która właśnie prezentuje różne takie utwory, i była muzyka klasyczna, i były utwory z bajek, także to jest też takie wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu Kina LOT.
7: LOT jest częścią sieci kin Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Co to oznacza dla widzów w Jeleniej Górze, że LOT właśnie jest pod egidą Dolnośląskiego Centrum Filmowego?
10: Oznacza to tyle, że na pewno łatwiejsze jest samo programowanie filmów, ponieważ to centrum programowania jest we Wrocławiu i tam dział dystrybucji zajmuje się pozyskiwaniem kopii filmowych, pozyskiwaniem materiałów, dzięki którym my możemy później promować te filmy. Dzięki temu są lepsze możliwości pozyskiwania różnych filmów, ale też właśnie organizowania różnych pokazów. Dzięki temu, że jesteśmy kinem z taką wieloletnią już tradycją, co jakiś czas odnajdujemy różne skarby i jakiś czas temu dotarliśmy do takich ksiąg, rejestrów filmowych, gdzie zapisywane były tytuły filmów, jakiej produkcji jest film, numer kopii, i stąd na przykład wiemy, że przykładowo między 19 a 25 lipca 1965 roku w kinie LOT wyświetlany był film Miłość dwudziestolatków i Kolorowe sny, i to jest niesamowite, jak się przejdzie, bo tych tomów, tych rejestrów mamy kilka, to jest niesamowite, jak gdzieś pewnie też zmieniały się gusta tych widzów i jakie filmy tutaj były grane. No ale też trafiłam na taki fantastyczny zapis dnia 13 grudnia 1981 roku, niedziela, ogłoszenie w PRL stanu wojennego, placówki kulturalne nieczynne. Kinolot nieczynny od dnia 13 grudnia 1981 roku, godzina 16, do dnia 19 stycznia 1982 roku włącznie. I to są takie perełki, które nas bardzo cieszą. Niedawno znaleźliśmy też takie slajdy, na których były ręcznie malowane reklamy, więc ja myślę, że to też stanowi... Ta cała historia i te relikty przeszłości stanowią też o tej naszej tożsamości, tego naszego kina, które cieszymy się, że przetrwało próbę czasu i dalej możemy tutaj gościć naszych fantastycznych, cudownych widzów.
4: Co aktualnie w locie się dzieje, możecie sprawdzać na internetowej stronie tego kina.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam Was do poznania dolnośląskich ruinersów.
11: To są naprawdę bardzo różne historie, ale łączy nas jedno, że właśnie odnawiamy te stare domy. Jest to misja często bardzo stracęcia, bo często są to rzeczywiście ruiny.
4: Zanim więcej o tym, jak się ruinersuje w bliskiej okolicy Jeleniej Góry, ale też na całym Dolnym Śląsku, wcześniej odwiedzimy jedną z jeleniogórskich uczelni, czyli filię Politechniki Wrocławskiej.
3: Edukacja w Jeleniej Górze.
12: Specyfika filii w Jeleniej Górze jest dosyć ciekawa, ponieważ jest to odpowiedź Politechniki Wrocławskiej na obecność w regionie. Paweł Maślak, dyrektor filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze. Wiemy, że województwo dolnośląskie to nie tylko Wrocław, ale również byłe miasta wojewódzkie i jako uczelnia poczuwamy się do tego, żeby też dać możliwość kształcenia młodym ludziom w ich okolicy. Między innymi jest to Politechnika w Jeleniej Górze.
4: Jak długo ta filia już istnieje?
12: Filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze funkcjonuje od 1976 roku i od tego czasu kształciła na bardzo wielu kierunkach. Studenci mogli kształcić się na budownictwie, na wydziale mechanicznym, elektrycznym, nawet na Wydziale Chemicznym, Inżynierii Środowiska czy Wydziale Zarządzania. Natomiast demografia zrobiła swoje i obecnie mamy dużo mniej kandydatów na studia, jak i również oczekiwania rynku zmieniły się na tyle, że teraz kształcimy głównie w kierunkach informatycznych.
4: To znaczy takie jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy?
12: Tak, lokalny rynek pracy oczekuje, po rozmowach, które prowadziłem, oczekuje takiego absolwenta, który ma wiedzę z zakresu IT, szeroko rozumianej informatyki, jak i również szeroko rozumianej automatyki i podstaw mechaniki. Jest dużo zakładów produkcyjnych w Kotlinie Jeleniogórskiej, które to potrzebują właśnie takich absolwentów u siebie w firmie. No i my jako Politechnika chcemy być odpowiedzią na te zapotrzebowanie, tak żeby dostarczać wykształconych ludzi o szerokim spektrum możliwości pracy. Stąd właśnie takie kierunki z pogranicza informatyki, automatyki, elektroniki, trochę mechaniki.
4: Demografia demografią, ale jakie jest zainteresowanie właśnie studiowaniem w filii jeleniogórskiej? Trudno jest się dostać na te studia?
12: Trudno czy trudno, to wszystko zależy od danego roku, bo roczniki bardzo zmienne są. Mamy mocniejsze bądź troszeczkę słabszych kandydatów w niektórych rocznikach, ale jako filia staramy się utrzymywać odpowiedni poziom. Dostanie się na kierunki w Jeleniej Górze jest troszeczkę łatwiejsze niż dostanie się na kierunki we Wrocławiu, no ale nie znaczy to, że jest łatwiej. Poziom utrzymujemy cały czas taki sam i we Wrocławiu, i w Jeleniej Górze, więc studenci, nasi absolwenci mają taką samą wiedzę, równoważną, nieważne w którym miejscu studiują.
4: I Państwo oferują też swoiste przygotowanie do tych studiów.
12: Tak, jak najbardziej. Oferujemy przygotowanie, dajemy możliwości kandydatom na studia, żeby byli bardziej przygotowani. To przygotowanie jest o tyle fajne, że może być albo stacjonarne, albo może być też online'owo. Mamy programy Studium Talent z fizyki, matematyki, jak i również z chemii, które odbywają się i stacjonarnie, i online. Dodatkowo dla naszych kandydatów, dla maturzystów przygotowaliśmy cykl szkoleń w formule rozwiązywania zadań, które przygotowują nasi pracownicy. pracownicy, kandydaci na studia czy to maturzyści rozwiązują je, wrzucają na naszym portalu rozwiązania i tam są oceniani. Dodatkowo Studium Talent, które przygotowaliśmy dla maturzystów, no najlepiej dla maturzystów, dodatkowo uprawnia, jeżeli zda się egzaminy w Studium Talent na ocenę bardzo dobrą, uprawnia do dostania się na wybrany przez siebie kierunek na Politechnice Wrocławskiej, już poza, można powiedzieć, kolejnością.
7: Powiedzmy trochę o samym kompleksie Politechniki, bo on się mieści w tej uzdrowiskowej części Jeleniej Góry i też w zabytkowym budynku.
12: Tak, filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze mieści się w zabytkowym obiekcie w Pałacu Szafgoszów. Obiekt o tyle ciekawy, że wiąże się naprawdę bardzo mocno z historią tego rejonu. Szafgoszowie wybudowali ten pałac w latach 1784-1788, więc bardzo szybko, nawet jak na obecne nam czasy, przy tej wielkości obiektu, który przy elewacji frontowej to ponad 80 metrów, trzy kondygnacje, potężny strych, część jeszcze jest podpiwniczona, więc naprawdę bardzo, bardzo szybko powstał ten pałac. Natomiast z informacji, do których dotarłem, no wykończenie tego pałacu w środku zajęło blisko 20 lat, co widać, że rzeczywiście każdy, dbano o każdy detal w tym pałacu, czy aula, czy podłogi, czy zwieńczenia filarów, słupów, są naprawdę bardzo dobrze, z dużą pieczołowitością wykończone. Więc zajęło im trochę czasu, ale do tej pory widzimy efekty tej żmudnej pracy. To jest budynek główny, w którym nasi studenci mają zajęcia, mają laboratoria, wykłady, jak i również swój gabinet ma dyrektor, zastępca, cała nasza administracja. Ale w naszym kompleksie tutaj przy pałacu jest jeszcze, są dodatkowe budynki obok, w których są dodatkowe specjalistyczne laboratoria, jest też hala sportowa, jak i również budynek z miejscami dla studentów w formie akademika, jak i również 6 pokoi gościnnych dla naszych prowadzących, którzy przyjeżdżają na przykład z Wrocławia poprowadzić nam zajęcia. Dodatkowo jako Politechnika mamy też w Jeleniej Górze akademik w centrum miasta. Tam mamy przygotowane dodatkowe miejsca też noclegowe dla naszych studentów.
7: Jest przestrzeń, jest architektura do podziwiania, ale chyba niełatwo jest organizować laboratoria w takim miejscu.
12: Jest to troszeczkę wyzwanie na pewno w obiekcie zabytkowym, który podlega pod konserwatora zabytków. Wszelkie modyfikacje musimy uzgadniać z konserwatorem zabytków. Z jednej strony wyzwanie, z drugiej strony też troszeczkę taka przygoda z historią, ponieważ możemy odkryć, co się działo w tym pałacu na przestrzeni lat. Przy okazji remontu kilka lat temu udało się odsłonić freski w klatce schodowej i mam nadzieję, że przy okazji remontu kolejnej klatki schodowej również podobne malowidła uda się znaleźć. Laboratoria mamy rozmieszczone głównie na parterze i na drugim piętrze. Tam mamy ulokowane laboratoria elektroniczne, laboratoria komputerowe, wytrzymałości materiałów, miernictwa, czy laboratorium budownictwa do badania składu materiałów, czy laboratorium mechaniczne do badania właściwości fizyko-chemicznych materiałów wykorzystywanych przy produkcji różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Dodatkowo też mamy laboratoria bardziej specjalizowane, laboratoria, w których możemy programować sterowniki PLC, które są wykorzystywane w przemyśle. Możemy uczyć naszych studentów, jak drukować, jak wytwarzać na drukarkach 3D, jak wykonywać skany, czy jak wykonywać modele do tych wszystkich maszyn i urządzeń.
7: Powiedział pan doktor o wykładowcach, którzy przyjeżdżają prowadzić zajęcia. Właśnie, jak to jest z kadrą? Czy to są specjaliści z Jeleniej Góry tylko, czy przyjeżdżają też często z Wrocławia, czy są na chwilę, czy na stałe?
12: Tutaj kadrę mamy dosyć szeroką. Część pracowników Politechniki Wrocławskiej mieszka po prostu w Jeleniej Górze, więc oni też tutaj wspomagają nas swoją wiedzą i kształceniem studentów. Ale mamy też prowadzących, którzy przyjeżdżają do nas z Wrocławia, do Jeleniej Góry i prowadzą tutaj zajęcia dla naszych studentów. Pracownicy ci mają po prostu tak dużą wiedzę, bardzo często specjalistyczną, i ciężko byłoby znaleźć takiego specjalistę w regionie, więc przyjeżdżają do nas, do Jeleniej Góry, żeby tutaj poprowadzić zajęcia dla naszych studentów.
7: I to są studia 5-letnie?
12: Nie, to są studia inżynierskie 3,5-letnie. Po tych 3,5-letnich studiach studenci mają szansę studiować na uzupełniających studiach magisterskich, ale już tylko we Wrocławiu.
7: To jeszcze na koniec pokierujmy zainteresowanych ofertą Jeleniogórskiej Filii Politechniki. Gdzie znajdą wszystkie informacje?
12: Wszelkie informacje znajdą na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej rekrutacja.pwr.edu.pl.
1: Zmieniamy temat.
4: Teraz zgodnie z wcześniejszą obietnicą porozmawiamy o ruinersowaniu w okolicach Jeleniej Góry, ale też w innych rejonach Dolnego Śląska.
13: Ciekawy Dolny Śląsk.
14: Ruinersi to ludzie, którzy albo chcą, albo już kupili stary dom. Akurat my na Dolnym Śląsku i dlatego na Dolnym Śląsku, ale oczywiście nie musi to być dom z Dolnego Śląska i chcą go odnowić tradycyjnymi metodami, z szacunkiem dla dziedzictwa, z szacunkiem dla historii tego domu. Adela Jakielaszek. Bardzo często takie osoby też się w ogóle interesują tym, kto tam kiedyś mieszkał, w jaki sposób ten dom był przebudowywany. No i bardzo nam zależy na tym, żeby architekturę tych domów zachować. No dlatego też wykorzystujemy do tego naturalne metody.
4: I panie takimi ruinerkami, tak? Mogę tak odmienić? Tak, to w wersji żeńskiej. Panie takimi ruinerkami są. Dlaczego? Czy to jest tak, że właśnie szuka się miejsca, domu, czy po prostu jeździ się po regionie i znajduje się coś, co tak przykuwa uwagę i sprawia, że się zakochujemy w tym miejscu i chcemy je odnowić?
11: No, to są bardzo różne powody i bardzo różne sposoby. Katarzyna Giereło-Klimaszewska. Niektórzy jeżdżą, szukają, a niektórzy na przykład, tak jak ja, są zakochani w swoim miejscu urodzenia, czyli akurat ja w Kowarach. W związku z tym ja znalazłam takie miejsce, które jest akurat właśnie w Kowarach. Natomiast bardzo wielu ludzi gdzieś tam przyjeżdża z bardzo dalekich stron, chociażby z Warszawy, czy gdzieś tam z Poznania, czy nawet gdzieś z Mazur i szukają i znajdują i kupują i potem odnawiają. To są naprawdę bardzo różne historie, ale łączy nas jedno, że właśnie odnawiamy te stare domy. Jest to misja często bardzo straceńcza, bo często są to rzeczywiście ruiny, to znaczy, że nie mają na przykład, tak jak w naszym przypadku, dach nie istniał, tak samo stropy, nie było prądu, wody i tak dalej i my odnawiamy jeden dom, który jest co najmniej 200-letni.
4: A to był pani dom rodzinny?
11: Absolutnie nie. Natomiast to była po prostu chałupa, którą chcieliśmy uratować, bo byliśmy wcześniej z mężem zachwyceni architekturą sudecką. Ja się trochę wychowałam w architekturze sudeckiej, bo dom mojej babci był w Czerniawie, właśnie taki stary. Była to chałupa sudecka. A poza tym wychowałam się w takiej architekturze strażnicy wokół na okraju, gdzie też ta strażnica była budowana według takich reguł architektury sudeckiej. Chałupa, mówimy, że ma co najmniej 200 lat, bo mamy to udowodnione w dokumentach, natomiast wszystkie ślady wskazują na to, że to miejsce jest od średniowiecza tam zasiedlone, bo znaleźliśmy resztki pieca hutniczego, który wypalał po prostu rudę żelaza, bo tam jest...
4: No właśnie, więc
11: dlatego. Natomiast nam archeolog potwierdził, że rzeczywiście tak, mogło tak być i wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, mapy nawet, ale nie mamy tego na twardo w dokumentach, tak? No i po prostu po tym jesteśmy w stanie dojść. Natomiast bardzo wielu ludzi też kupuje to z takim zamiarem, żeby był to drugi dom weekendowy czy urlopowy, zwłaszcza ludzie z daleka, typu, nie wiem, właśnie Poznań, Warszawa, czy tam gdzieś Szczecin, właśnie w ten sposób chcą takie drugie domy sobie zakładać, bo to jest taki trend, który jest coraz bardziej obecny w Polsce również. No i to jest okej, okay. To znaczy tu ja nie widzę żadnego problemu, no, także to...
14: Znaczy, warto jeszcze zwrócić na to uwagę, że jeżeli zadbamy o te domy, no to one tworzą pewien krajobraz kulturowy tej okolicy. Także chodzi właśnie o to, żeby ta okolica była zadbana. Dzięki temu jest po prostu przyjemnie tam spędzać czas.
11: Tylko, że jeszcze jeden jest tutaj bardzo ważny aspekt. Karpacz, Świeradów, Szklarska Poręba przeżywają dzisiaj chorobę pod tytułem deweloperoza, co wiąże się z absolutnym nieszanowaniem starej architektury, niszczeniem krajobrazu i budowaniem takich klocków, które są pensjonato nie wiem czym. Właściwie takimi blockhouse'ami, które są absolutnie odczłowieczone i nie szanujące niczego wokoło, nie szanujące krajobrazu, co powoduje, że te miejsca tracą swój charakter, tak? I to nie tylko jest niszczenie krajobrazu jako takiego, ale też niszczenie życia tych mieszkańców, którzy tam mieszkają na stałe. To znaczy zauważa się w Świeradowie i w Karpaczu odpływ tych stałych mieszkańców, którzy już nie chcą w takim blokowisku mieszkać. W związku z tym tym zaczyna brakować nawet rąk do pracy. To jest ogromny problem, w ogóle ten odpływ tych stałych mieszkańców. A nie o to chodzi. To znaczy chodzi o to, żebyśmy tworzyli jakąś społeczność, bo to też jest społeczny aspekt, żebyśmy tworzyli społeczność, która gdzieś tam razem bytuje, żyje, tak? A nie są to pojedyncze jakieś atomy, gdzie na przykład tak jak do Karpacza ludzie przyjeżdżają właśnie do tych apartamentów czy do Szklarskiej, są przez weekend i w zasadzie mogli być nie wiem, na Marsie, gdziekolwiek i byłoby to obojętne, tak? A tutaj chodzi o unikalną wartość tego krajobrazu i tej społeczności, bo to jest jeden z takich punktów, który coraz bardziej, całe szczęście, jest dyskutowany i coraz bardziej się to o tym mówi. Mam nadzieję, że może nawet my troszeczkę ten ruch taki naszej społeczności ruinersów na Dolnym Śląsku zatrzyma tą tendencję właśnie niszczenia tego krajobrazu.
4: Więcej o ruinersowaniu na Dolnym Śląsku znajdziecie na facebookowej grupie nazwanej właśnie Ruinersi na Dolnym Śląsku.
13: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Odkrywanie historii Jeleniej Góry, ale też poznawanie jeleniogórskiego rynku pracy. Do tego Was teraz zapraszam. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i zaczynamy od zgłębiania przeszłości Jeleniej Góry i tego, jak wiele informacji na ten temat można znaleźć właśnie nie tylko w samej Jeleniej Górze, co oczywiste, ale też w sercu regionu, a dokładniej na wrocławskim rynku w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej.
13: Ciekawostki o Jeleniej Górze.
15: Nazywam się Elżbieta Kapłon, jestem starszym kustoszem w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, która pełni teraz rolę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
16: Dagmara Watuk, ja pracuję w Bibliotece Popularno-Naukowej, jestem kierowniczką tego działu i tutaj mamy swoje zbiory dotyczące właśnie regionu również.
15: Prawie w każdej bibliotece jest taki dział, który nazywa się DŻTS-y, czyli Dokumenty Życia Społecznego, i są to wszelakie dokumenty, które w jakiś sposób przedstawiają codzienne życie mieszkańców miasta bądź też danego regionu. To są na przykład plakaty,

0: My finanse na biblioteki, na kulturę też wiadomo, jakie są i tak naprawdę no, jest malutko miejsce na przechowywanie tego wszystkiego, dlatego też no, musimy jakąś selekcję robić tychże dokumentów, no i potem nas serce boli, że musimy coś odrzucić, a coś zostawić, także to jest taki dylemat bibliotekarek wszelakich i bibliotekarzy.
1: Czyli jeśli chodzi o Jelenią Górę, w jakim czasie te przedmioty trafiały do biblioteki?
0: To trafiało właśnie do 96 roku. I potem to już było tak naprawdę trochę sporadycznie.
1: Czyli można określić, jakiego czasu dotyczą te dokumenty?
0: Na pewno do 1996 roku.
1: A od?
0: Dokładnie nie wiem, ale staraliśmy się zachowywać te najstarsze, ale mam na przykład tutaj z 70, z 80, myślę, że z 50 też by się znalazły.
1: Czyli właściwie rozmawiamy o czymś, do czego niewiele osób może na przykład nawet wie, że mogłoby mieć dostęp. Tutaj przed nami leży kilka rzeczy na stole.
0: To jest kubka z Jeleniej Góry. Tutaj mówię od razu, że bardzo dużo Jelenia Góra ma w swoich zbiorach, ale znalazłam też takie, których nie mają. I tu jest na przykład taka gazetka z 57 roku, Trybuna Jeleniogórska.
1: Gazetka? To są pojedyncze strony?
0: Tak, to są takie pojedyncze strony. No i to wiadomo, że to tak, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Niemniej jednak jest to, podejrzewam, też jakieś źródło, które no jest cenne dla ludzi, którzy studiują historię oraz socjologów, jak to tam kiedyś wyglądało, co pisali, jak pisali.
1: Trybuna Jeleniogórska i Wałbrzych na pierwszej stronie, na czołówce.
0: Tak, Wałbrzych, miasto zapomniane jest napisane, także możemy też patrzeć, jak się te miasta rozwijały w przeciągu właśnie tych wszystkich lat.
1: Tak, patrząc na to, że ten papier no, siłą rzeczy już jest pożółkły, tak sobie myślę, że nie jest łatwo przechowywać takie rzeczy w dobrym stanie.
0: Nie jest łatwo, dlatego właśnie ten nasz dział digitalizacji robi co może, żeby jakoś to wszystko zachować na dłużej. No i no miejmy nadzieję, że trochę to jeszcze z nami zostanie.
1: Tu jeszcze coś jest do opowiedzenia, to zielone.
0: A, to zielone. To jest taki folder uzdrowiska w Cieplicach, bodajże z 89 roku, gdyż nigdzie tu nie ma tak naprawdę podanej daty wydania. Ja to tak wyciągnęłam z różnych takich informacji, które są w środku, że to jest z 89 roku. Tego też Jelenia Góra nie ma. I to jest po prostu folder, który reklamuje uzdrowisko Cieplice. Piękny, zielony, malutki, z ładną ryciną na okładce.
1: To co, przechodzimy do książek i gazet, tak?
2: Możemy przejść do książek i gazet. Tutaj możemy zobaczyć całą historię rozwoju w ogóle Dolnego Śląska w naszych zbiorach po wojnie. I w czasopismach to dosyć mocno widać, gdzie po 45 roku tam ukazywała się jeden tytuł na cały Dolny Śląsk, a z biegiem czasu każde województwo zaczynało swoje tytuły wydawać i o ile gazeta wtedy robotnicza była wspólna z takimi dodatkami tylko regionalnymi, to na przykład już Nowiny Jeleniogórskie ukazywały się w Jeleniej Górze przez wiele, wiele lat. Po części są też dostępne u nas w bibliotece, po części już na Bibliotece Cyfrowej Jeleniej Góry. Ale bardzo ciekawe rzeczą jest ten wspólny cel, czyli czasopismo samorządu robotniczego Celwisko z Jeleniej Góry. Czyli po prostu zakładów pracy. My mamy to są czasopisma 60 lat na przykład i to można u nas zobaczyć. Co jest ciekawe też, to co już wspomniałam, województwa mimo, że były podzielone, to wydawały wspólnie różne zbiory. I tutaj mamy na przykład taki Dolnośląski Informator Kulturalny z lat 90, który informował o wydarzeniach kulturalnych, bo nie było internetu, ale na całym Dolnym Śląsku, czyli Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, tak? I takich zbiorów mamy właśnie, które jak gdyby sumowały to, co się działo na Dolnym Śląsku więcej. Tak samo na przykład Dolnośląski Magazyn Gospodarczy, również z lat 90. Wydawany właśnie wspólnie na terenie, tu jeszcze nawet Opole wchodziło w to. No i oczywiście Jelenia Góra, co charakterystyczne, wydaje bardzo dużo rzeczy dotyczących swojego regionu, czyli Karkonosze w trzech językach i tutaj takie czasopismo też, Karkonosze po polsku, czesku i niemiecku.
3: Zmieniamy temat.
1: I zdecydowanie przenosimy się do tematów związanych ze współczesną Jelenią Górą. Jak już zapowiadałam, porozmawiamy o rynku pracy.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
4: Nazywam się Aleksander Znosko-Czarnecki. Mam okazję być absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, filii w Jeleniej Górze. Oprócz tego absolwentem Akademii Lona Koźmińskiego w Warszawie. Również wykładam na obu tych uczelniach, jak również pracuję w korporacji jako menadżer i prowadzę własną działalność doradczo-konsultingową, jako taki, można powiedzieć, pełnoprawny absolwent dwóch tych uczelni.
1: Intensywnie.

0: na życie zawodowe i wyprzedził pan moje pytanie, opowiadając o swoim wykształceniu i swoich miejscach pracy i zajęciach, bo będziemy rozmawiać o Jeleniej Górze w kontekście zawodowym i w kontekście wykształcenia i tego, jak to się ma właśnie duże miasto, wykształcenie w dużym mieście do znalezienia pracy, a w takim jak Jelenia Góra i czy warto właśnie Jelenią Górę na miejsce edukacji wybierać.
1: Zdecydowanie tak, bo małe miasto nie oznacza małych perspektyw, wręcz przeciwnie. Małe miasto to często rynek, który jest bardzo chłonny na usługi, które o wiele dynamiczniej rozwijają się w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Wrocław, i śmiało można, łącząc edukację, która jest na takim samym poziomie jak we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, można ściągać, że tak powiem, z różnych miejsc te technologie, czy usługi, czy poziom biznesu do takich miejscowości, w zasadzie do takiej sieci miejscowości, ponieważ Jelenią Górę otaczają różne miejscowości turystyczne sensu stricte, więc można śmiało czerpać z zewnętrznych, że tak powiem, rubieży i przynosić ze sobą, można powiedzieć, krużganek tego światy, tak, tudzież biznesu, i po prostu wtłaczać do tej aglomeracji, więc absolutnie nigdy nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, że małe miasto oznacza małe możliwości i małe kompetencje, wręcz przeciwnie. Jeżeli potrafimy spojrzeć, tak to się mówi, frontis nulla fides, patrz głębiej niż na powierzchnię, jeżeli potrafimy spojrzeć z perspektywy szerszego obrazka, to możemy naprawdę wiele wtłoczyć do takich miejsc, a umiejętność tego wtłaczania właśnie jesteśmy w stanie zyskać poprzez studiowanie na takiej uczelni jak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, filii jeleniogórskiej.
0: Ale to też bardzo generalizujemy w zasadzie, no bo różne są branże.
1: Oczywiście, że tak. Wiadomym jest, że w momencie, w którym stajemy przed takim wyzwaniem, czy Wrocław, czy Jelenia Góra, musimy zadać sobie pytanie, w którą stronę chcemy iść. Nie mówię tylko pod kątem zawodowym, ale też pod kątem edukacyjnym. Co za tym idzie, warto się zastanowić, w jakiej branży chcemy pracować lub jaka branża nas interesuje. I wówczas należy sobie zadać proste pytanie, czy w miejscu, do którego zmierzam, jest perspektywa w Jeleniej Górze, tak? Osobiście uważam, że Jelenia Góra była, jest i będzie małym kameralnym Wrocławiem. I prędzej czy później to miasto będzie się tylko i wyłącznie rozrastać. A jeżeli będzie się rozrastać, co można zaobserwować, to będzie tworzył się naturalnie popyt na coraz to nowsze usługi w zakresie chociażby szeroko pojętej branży horeka, czyli w tym momencie hoteli, restauracji, czy wszelkich miejsc związanych z aglomeracją Jeleniej Góry i okolic. Więc perspektywa tych branż i wtłaczanie do nich nowych technologii, o których dowiemy się chociażby na studiach, czy w różnych programach rozwojowych, które oferuje właśnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, część z nich jest oferowana w Jeleniej Górze, część z nich jest oferowana we Wrocławiu, to tam możemy zaczerpnąć właśnie te wszystkie nowinki, które pozwolą nam właśnie lepiej wybrać branżę, w której chcemy się rozwijać, i siłą rzeczy dokonać właściwego, ponownie mówiąc, perspektywy naszej osoby wyboru, w której to branży chcemy spróbować swoich sił.
0: A to ciekawe, pod jakim kątem Jelenią Górę porównuje pan do małego Wrocławia?
1: Pod kątem tego, że w Jeleniej Górze mamy ten sam poziom jakości wiedzy, co we Wrocławiu, ponieważ kadra wykładowców jest, że tak powiem, zarówno z Jeleniej Góry, jak i z Wrocławia, więc serwuje nam tę samą wysoką jakość edukacji. Co za tym idzie, czasem w Jeleniej Górze jest prościej niekiedy znaleźć pracę niż w tak dużej aglomeracji, jaką jest Wrocław. Tak naprawdę teraz mówienie o rynku pracy jest w ogóle dość trudne, bo rynek pracy aktualnie jest bardzo trudny i to nieważne, czy mówimy o Warszawie, Wrocławiu, czy Jeleniej Górze. Niemniej jednak stwarza on większe mimo wszystko pole do manewru niż Wrocław, gdzie trzeba być naprawdę konkurencyjnym. I mówię to na własnym przykładzie, ponieważ gdy skończyłem studia na obu uczelniach, chciałem zacząć pracę we Wrocławiu, to fakt, ja bardzo często słyszałem, że jestem niestety przekwalifikowany, bo wziąłem sobie trochę za bardzo do serca, że na studiach trzeba być bardzo aktywnym, i na pewnym etapie nawet na uczelni słyszałem, że wyskakuję już z lodówki, i to mi akurat zadziałało na in minus niż in plus. Niemniej jednak z Jelenią Górą po dziś dzień mam bardzo dobre relacje i w kontekście kariery zawodowej, co jest dość istotne, Jelenia Góra bardzo dużo rzeczy zaczerpnęła z dużych miast, chociażby czego dowodem jest powstanie takiej organizacji, jaką są biznesowe karkonosze, która to pokazuje jasno, że Jelenia Góra jest przedsiębiorcza, ona chce się rozwijać i to jest organizacja na wzór takich klubów biznesu, jak może jeszcze nie w tym rozmiarze, takich jak ABSL, BNI, to są kluby biznesu zrzeszające firmy z różnych branż, funkcjonujące w dużych miastach takich jak Wrocław czy Warszawa, Niemniej jednak Jelenia Góra też taką perspektywę, takie zacięcie do stworzenia własnych środowisk biznesowych ma, tutaj właśnie żywy dowód, więc to sformułowanie Mały Wrocław wynika z tego, że widzę rozwój podobnych inicjatyw jak w dużych miastach. I wydaje mi się, że okej, może nie jest to taka sama dynamika jak we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w innym dużym mieście, niemniej jednak wciąż jest w peletonie i wcale nie odpuszcza, co moim zdaniem tworzy jeszcze większą wartość dodaną.
0: Właśnie, i tak jak pan mówi, łatwiej może jest wypełnić pewne nisze niż w takim mieście, gdzie jest mnóstwo ludzi i mnóstwo inicjatyw.
1: Dokładnie to mam na myśli, że w tym momencie to jest bardzo proste. Jeżeli prowadzimy firmę jakąkolwiek i chcemy wejść na rynek, który jest bardzo konkurencyjny, a nie stoi za nami ogromny budżet, wielki inwestor i tak dalej, już nie chcę wchodzić tutaj w meandry biznesowe, to warto się zastanowić, czy nie lepiej będzie znaleźć rynek, który jest w fazie rozwoju, gdzie można wejść, gdzie wciąż będzie rósł popyt na pewne usługi, na pewne innowacje i tak dalej, i tak dalej, i tam właśnie nie spróbować swoich sił. Ja osobiście, kiedy odbiłem się od ściany we Wrocławiu, bo de facto tak wyglądał start mojej kariery zawodowej we Wrocławiu, to no mnie wchłonęła Warszawa, ale aktualnie, że tak powiem, wyciągnąłem ile się dało z tej aglomeracji warszawskiej pod kątem wiedzy o innowacjach, kontaktów, znajomości, doświadczeń przede wszystkim, które są tak szalenie kluczowe, i wróciłem do Jeleniej Góry, bo widzę ten naturalny rozpęd, który zaczyna nabierać coraz większego tempa, i nie ukrywam, że aktywnie chcę wspierać rozwój tego miasta jakby i rzeczy, które dzieją się wokół niego, bo widzę tutaj po prostu naturalnie rosnący potencjał, który zwłaszcza po, no powoli jesteśmy już w tej erze post-covidowej, bo wiadomo, że COVID był bombardowaniem dla wielu branż, niestety branży choreka nie ominął, więc Jelenia Góra, jak i wszystkie miasta dookoła podnoszą się już po tym kryzysie i myślę, że można to już zaobserwować, to jest naturalnie rosnąca szansa, ewoluująca szansa na to, żeby jeszcze większą wartość dodaną z perspektywy doświadczeń zaczerpniętych w miastach takich jak Warszawa dostarczyć, wtłaczać tutaj i testować, tak? No bo każda innowacja wymaga przetestowania. Dlatego tak, ja widzę w Jeleniej Górze ogromną szansę i ogromną perspektywę.
0: Ale tak z perspektywy biznesu wydaje się, że może istnieć taki strach, czy w Jeleniej Górze, jak sobie coś wymyślimy, jakiś ciekawy biznes, może nietypowy, znajdziemy odbiorców dla swoich usług.
1: Oczywiście, że tak. Zawsze jest takie ryzyko i to nie dotyczy tylko Jeleniej Góry, tylko też Wrocławia czy Warszawy. Ale właśnie, tutaj przychodzą z pomocą takie instytucje jak uniwersytety, gdzie jesteśmy w stanie pójść na studia, porozmawiać z różnymi osobami z różnych branż, posiadających doświadczenie, często kilkuletnie, jak nie kilkudziesięcioletnie, i takie pomysły walidować. Czyli w tym momencie mamy możliwość sprawdzenia tego, zanim potencjalnie się, nie daj Boże, potkniemy, tak?
0: A to doradzał Aleksander Znosko-Czarnecki, wykładowca między innymi jeleniogórskiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego, ale też przedsiębiorca, menedżer i strateg marki.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.